0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Polska chce w całości przejąć śledztwo po wypadku na Węgrzech. Podejrzany o sabotaż gazociągu Nord Stream złapany w turystycznej miejscowości. Iga Świątek w najlepszej formie tego sezonu, coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech chce w całości przejąć polska prokuratura. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. To leży w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzani są Polakami, przekonuje prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
3: Mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski.
2: Dopiero po przejęciu śledztwa do Polski będzie mógł trafić kierowca autokaru, który ma już status podejrzanego. Ukrainiec podejrzany o sabotaż gazociągu Nord Stream został złapany w Chorwacji, w turystycznej miejscowości Pula. Nie wiadomo jeszcze, kiedy aresztowany mężczyzna zostanie wydany władzom Niemiec. Na półwyspie Istria przebywa ośmiał jako konsultant przy filmowej produkcji na temat podwodnych akcji. To jest już drugie aresztowanie ukraińskiego nurka. W zeszłym roku zatrzymanego w Polsce, ale został zwolniony i uniknął deportacji do Niemiec. Jest podejrzany o uczestnictwo 4 lata temu w dywersyjnych zamachach na bałtyckie gazociągi Nord Stream. To propozycja, która odciąży klasę średnią, mówią premier i minister finansów o pomyśle podniesienia progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24% stawkę VAT. Ile osób na tym skorzysta? To pytanie do Cezarego Jaszczyka.
4: Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego zmiany odczuje 3,5 miliona podatników.
5: Zaproponowane zmiany, one się mniej więcej bilansują.
4: A co o propozycji mówią eksperci?
6: Największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. W przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej kieszeni.
4: Mówiła doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska.
2: Propozycję będzie musiał zaakceptować jeszcze parlament i prezydent. Miejskie urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Polacy przestraszyli się wycieku danych firmy MyDoktor. Numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta, ale też zdalnie przez aplikację M-Obywatel w telefonie czy przez komputer. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu na turnieju w Cincinnati. Naszą tenisistkę dzielą od tego 3 wygrane mecze. Wczoraj wieczorem zapewniła sobie prawo gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Diane Parry, którą pamięta z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, o czym Przemysław Pozowski.
7: 9. wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze, potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Diane Parry. To był drugi mecz tych zawodniczek, ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1, no ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
2: Mecz o półfinał w Cincinnati już dziś.
8: Dzień dobry, ależ ten tydzień pędzi niczym rozpędzony pociąg po wakacyjnych torach. Już 20 dzień sierpnia, czwartek, Łukasz Michal przed mikrofonem. Zaczynamy kolejny w tym tygodniu poranek Trendy Start. Jest mi niezmiernie miło przywitać się z wami o tej porze. No i też na dzień dobry zobaczmy, co tam kryje się dzisiaj w pogodzie. A no, do 30 stopni Celsjusza dzisiaj mogą wskazać nam termometry, chociaż burze z deszczem pojawią się w regionie dzisiaj. Do 50 km na godzinę z zachodu powieje wiatr. Natomiast jeśli chodzi o ciśnienie, mamy 1007 hektopaskali. No ogólnie dzień zapowiada się upalny i mokry. Biometr niekorzystny, ale no właśnie, patrząc na dzień jutrzejszy, spadek temperatur prawie o 10 kresek. Jutro w dzień 21 stopni, a w nocy z piątku na sobotę zaledwie 16.
9: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
0: Trendy Start w Trendy Radio.

0: 20 dzień sierpnia, czwartek, 232 dzień roku. Tak, moi drodzy, kalendarz już nam wspomina, że od końca roku dzieli nas 133 dni. Dzisiaj Eliasz, Jan, Krzysztof, Lucjusz i Maksym świętują imieniny. 5:27 to godzina, o której wstało słońce. Natomiast zachód dzisiaj ma być o godzinie 19:50. Dzień potrwa 14 godzin 23 minuty. Będzie ten dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku, o 6 godzin i 41 minut. A koniec astronomicznego lata za 33 dni.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

Na początek kolejnego dnia tygodnia sprawdzamy sobie kalendarium historyczne. Dzisiaj 20 dzień sierpnia, jak wpisał się w historię naszego kraju. W roku 1012 wojna polsko-niemiecka. Bolesław Chrobry zdobył i spalił gród Lubusz na lewym brzegu Odry. W 1416 roku Grabów nad Prosną otrzymał prawa miejskie. W 1794 insurekcja kościuszkowska, wybuchło powstanie wielkopolskie. W 1910 roku cesarz Niemiec Wilhelm II Hohenzollern dokonał oficjalnego otwarcia Zamku Cesarskiego w Poznaniu. W 1939 roku w Katowicach odbył się pogrzeb Wojciecha Korfantego. I na koniec rok 1999. 20 sierpnia miała miejsce premiera komedii sensacyjnej Fuchs w reżyserii Macieja Dudkiewicza.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura Okręgowa w Krośnie, która nadzoruje śledztwo w sprawie katastrofy polskiego autokaru na węgierskiej autostradzie M3, uzyskała nowe informacje od prokuratury rejonowej w Miszkolcu. Strona węgierska potwierdziła, że kierowca pojazdu został zatrzymany i usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Zgodnie z węgierskimi przepisami czyn ten jest zagrożony karą od 2 do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego w Miszkolcu z dnia 18 sierpnia bieżącego roku wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 1 miesiąca. Prokuratura Okręgowa w Krośnie podjęła decyzję o skierowaniu wniosku do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego o przejęcie ścigania od strony węgierskiej. Równolegle w polskim śledztwie trwają intensywne czynności dowodowe. Rozpoczęły się przesłuchania pierwszych pokrzywdzonych pasażerów autokaru. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa prowadzi inwentaryzację cieków wodnych i w tym zadaniu potrzebuje pomocy mieszkańców. Magistrat zachęca do wzięcia udziału w ankiecie, która pomoże określić stan techniczny i możliwości przyjęcia wód opadowych przez potoki i rowy. Zadaniem inwentaryzacji jest też wskazanie, które cieki należy poddać modernizacji oraz w jakim zakresie. Określenie parametrów technicznych i modernizacja cieków umożliwi bezproblemowe przyjęcie całej ilości wód opadowych oraz zapobieganie podtopieniom. To także służyć będzie zwiększonemu zagospodarowaniu wód deszczowych w przyszłości, zachowując dobre praktyki w gospodarowaniu wodą. Monitorowanie drobnych cieków wodnych jest szczególnie trudne dla urzędu ze względu na ich małą dostępność. To właśnie mieszkańcy najbliższych posesji mają ciągły i aktualny wgląd w stan i sprawność cieków. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnowa. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie zachęca do udziału w wernisażu wystawy krośnianki Joanny Bajcar. Ekspozycja Pomiędzy to wizualna podróż przez strefy graniczne od przeszłości do teraźniejszości, od poczucia straty po odzyskiwanie siebie między ciszą a głośną ekspresją. Te obrazy mówią to, na co brakuje słów, pozwalają poczuć ukryte emocje, mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
2: Jest to malarstwo na płótnie, malarstwo można zaliczyć do abstrakcji niegeometrycznej. Artystka tworzy w takim nurcie potomków impresjonistów, postimpresjonistów i symbolistów. Jest to bardzo, nieładnie to brzmi, ale to jest sympatyczne, ciepłe, dobre malarstwo, które wprowadza nas w świat wewnętrznych przeżyć, nie tylko samej artystki, ale my patrząc na te obrazy, również doświadczamy różnych emocji.
1: Wernisaż odbędzie się dzisiaj o godzinie 17:30 w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Natomiast wystawa będzie czynna do 25 września bieżącego roku.
0: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro. Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

świat. Po raz kolejny sięgamy sobie do historii, jeśli chodzi o ten poranek 20 sierpnia. Teraz już czas przeglądnąć wydarzenia na świecie. W roku 1462 Rekonkwista wojska chrześcijańskie zdobyły Gibraltar. W roku 1727 zawarto rosyjsko-chiński traktat graniczny. 1820 po raz pierwszy wykonano hymn Chile. W 1892 w Glasgow otwarto stadion Celtic Park. W 1944 front wschodni, Armia Czerwona rozpoczęła operację Jasko-Kiszyniowską. 20 sierpnia 1975 roku w kierunku Marsa wystrzelono amerykańską sondę kosmiczną Viking 1.

29 sierpnia, czwartek, poranek, razem z nami już w dobrym rytmie kręci się na 101.9.95.2 FM. Zanim powrócimy do kolejnych muzycznych hitów, które gramy właśnie dla Was na dobrą pobudkę, czas na analizę 20 sierpnia, jeśli chodzi o kalendarium muzyczne. I tak w roku 1942 urodził się Isaac Hayes, aktor, kompozytor i producent muzyczny. Zmarł w 2008 roku w wieku 65 lat. W 1947 urodził się James Pankow, współzałożyciel, puzonista, kompozytor i aranżer zespołu Chicago. W roku 1965 urodził się Lawrence Krishna Parker, raper. W 1970 urodził się Fred Durst, w zasadzie William Frederick Durst, wokalista i autor piosenek grupy Limp Bizkit. W 1980, 20 sierpnia, zmarł Joe Dassin, piosenkarz i kompozytor śpiewający głównie w języku francuskim. Till I

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze, ulewy, upały, mamy aktualne alerty pogodowe. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania świadków wypadku na Węgrzech. Po ile dziś paliwo? Sprawdzimy ceny maksymalne. Marcin Krzemiński. Uwaga na gwałtowne burze z ulewami i gradem. Alerty pierwszego stopnia o poranku obowiązują w większości powiatów Opolszczyzny i województwa łódzkiego, na południu Mazowsza, na północy Lubelszczyzny oraz w kilku powiatach i miastach Śląska i Świętokrzyskiego, między innymi w Katowicach. Na południu kraju również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami i silnym wiatrem. Około 30 stopni dziś na obszarze od Oświęcimia przez Tarnobrzeg i Nowy Sącz po Przemyśl. Mocno wiać może z kolei na krańcach południowych kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o odwołaniu alertu w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę. Rosjanie atakowali też Kijów, gdzie zginęło 5 osób i ponad 290 zostało rannych. O poderwaniu polskich sił powietrznych informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, dodając, że to prewencyjne działanie. Alerty RCB otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania pierwszych świadków, którzy wrócili z Węgier po wypadku autokaru. Prokuratura w Krośnie chce przejąć całe śledztwo od strony węgierskiej, bo jak tłumaczy tę decyzję prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, pokrzywdzeni i podejrzani to wyłącznie Polacy.
2: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej.
1: Węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę autokaru, grozi mu do 8 lat więzienia. W wypadku, przypomnę, zginęło 12 osób. Wczoraj do Polski przyleciało kolejne 12 poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5. Dwoje ma wrócić jutro. Rząd zapowiada zmiany w podatkach, które głównie mają dać ulgę polskiej klasie średniej, ale nawet premier ma wątpliwości, czy szykowany pakiet wejdzie w życie, bo może go zawetować prezydent, co jak mówi Donald Tusk, ochroni tych, co mają 200 milionów przychodu rocznie, a zabierze pieniądze pielęgniarkom czy nauczycielom.
3: Być może tak będzie, ale mam nadzieję, że presja tych milionów ludzi, którzy czekają na tę decyzję, może wywoła jakiś impuls w sumieniu pana prezydenta. No, musimy tutaj liczyć na jakąś elementarną logikę w jego działaniu.
1: Donald Tusk mówi wprost, weto zmian podatkowych może być tak samo niezrozumiałe jak prezydenckie nie dla rządowych planów zwiększenia obciążeń dla koncernów paliwowych, co miało z kolei pomóc w obniżeniu cen paliw. A skoro o tym mowa, na stacjach działa rządowy program CPN, no i dziś będzie drożej. Według rozporządzenia ministra energii benzyna 95 może maksymalnie kosztować za litr 6 zł i 49 groszy. To wzrost o 3 grosze w porównaniu do wczoraj. O 5 groszy może maksymalnie natomiast podrożeć olej napędowy do 7,52.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu w turnieju w Cincinnati. Polka w 88 minut zapewniła sobie prawo gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Dion Paris. Więcej o tym meczu Przemysław Pozowski.
2: 9 wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze, potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Dion Paris. To był drugi mecz tych zawodniczek. Ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1, no ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
1: To była relacja Przemysława Pozowskiego. W ćwierćfinale czeka na Świątek już dobra znajoma z finału z Toronto, Kanzaszka Jelena Ryba. Po tygodniu przerwy panie znów zagrają ze sobą. Celtic oraz Bodo Glimt jedną nogą w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Oba zespoły pewnie wygrały swoje pierwsze mecze w fazie play-off. Szkoci 3-0 pokonali Lask Linz, a Norwegowie 3-1 Nijmegen. Z Polaków grających wczoraj dobrze się spisał Tymoteusz Puchacz. Zaliczył asystę, to jednak na niewiele się zdało, bo jego Sabach Baku przegrał 1-2 z HPL-em Berszewa. Za to celie bezkontuzjowanego Łukasza Bejgera zremisowało ze Slovanem Bratysława 1-1. Drogi AS Monaco i Paula Pogba rozchodzą się. Piłkarski mistrz świata z 2018 roku opuszcza klub z księstwa. 33-latek trafił do Monaco zaledwie przed rokiem po ponad dwuletnim zawieszeniu w związku z testami antydopingowymi. A dziś AS Monaco o 20:00 w Zabrzu zagra z Górnikiem w pierwszym z dwóch decydujących meczów o awans do Ligi Konferencji.

0: dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj, moi drodzy, w regionie mogą wystąpić burze z deszczem, a na termometrach do 31 stopni Celsjusza w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Jaśle czy Sanoku. Porywy wiatru z zachodu do 50 km na godzinę, ciśnienie 1005 hektopaskali, no i generalnie biometr jest niekorzystny, a to dzieje się też za sprawą tego dnia, który upłynie nam pod znakiem termiku upalnej i mokrej. W piątek znowu spadek temperatur. W dzień termometry mają jutro pokazać 21 stopni Celsjusza, w nocy 16.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Reklama.
4: Trendy start w Trendy Radio.

Minęła już godzina 7. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. To czwartek, to 20 dzień sierpnia, a poranek Trendy Start zawsze wita was od poniedziałku do piątku do godziny 11. Zatem dalej pędzimy z tym nowym dniem tygodnia przy najlepszych muzycznych propozycjach, które też trafiają do nas na trendystart@trendradio.pl.

0: Słuchasz Trend Radia. Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Na dzień dobry w Trend Radio również i w tej godzinie warto zerknąć sobie do kalendarza, zwłaszcza informacje dla tych, którzy może dopiero przed momentem włączyli radioodbiorniki, może przed momentem się obudzili. Dzisiaj już 20 dzień sierpnia, czyli 232 dzień roku. Jeśli macie wśród swoich znajomych osoby o imieniu Bernard, Samuel, Krzysztof, Maria, Małgorzata, Paweł czy Eliasz, to dzisiaj możecie śmiało im złożyć życzenia z okazji imienin. A my pozdrawiamy również ciepło i pozdrawiamy tych, którzy mają co właśnie dzisiaj świętować. No, gdybyście nie mieli planów na celebrowanie 20 sierpnia, to my zawsze znajdziemy jakiś pretekst i dzisiaj dzień wyznawania miłości mamy, a także dzień komara. 5:27, o tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 19:50, no i dzień potrwa nam 14 godzin i 23 minuty.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci zatrzymali 35-letnią mieszkankę powiatu Strzyżowskiego, która wsiadła za kierownicę Volkswagena, mając w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę w miejscowości Połomia. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 35-letnia kierująca najprawdopodobniej straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z drogi w zarośla i uderzyła w drzewo. W wyniku tego zdarzenia kobieta nie doznała żadnych obrażeń. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 35-latka miała w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy, a pojazd, którym się poruszała, został zabezpieczony. O dalszym losie kobiety zadecyduje sąd. Ścieżka rowerowa przy ulicy Kwiatkowskiego w Tarnowie w obszarze skrzyżowania z Topolową jest już gotowa. To dodatkowe zadanie, które zostało zrealizowane w ramach programu Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrzaglomeracyjnej. Dzięki oszczędnościom, które udało się uzyskać podczas realizacji 6 zaplanowanych inwestycji, wykonano drogę dla pieszych i rowerów o nawierzchni bitumicznej na długości 58 metrów. Ma obramowanie z obrzeża betonowego. Wcześniej ułożono nowe warstwy podbudowy. Tereny zielone sąsiadujące ze ścieżką zostały uporządkowane. Z oszczędności uzyskanych podczas realizacji projektu jest też budowane oświetlenie ścieżki rowerowej w obszarze skrzyżowania ulic Komunalna Pendereckiego. Odcinek Nowodąbrowska Pendereckiego zostanie oznakowany. Trwają prace zmierzające do rozszerzenia ITS jeszcze w tym roku o skrzyżowanie Romanowicza-Kasprowicza.
2: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Do ZUS na Podkarpaciu wpłynęło już ponad 124 tysiące wniosków o wyprawkę szkolną. Kwota wypłaconych świadczeń sięga 50 milionów złotych. W ramach programu Dobry Start 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Wnioski ZUS przyjmuje od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
3: Wyprawka szkolna przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat w przypadkach dzieci z niepełnosprawnością. Pieniędzy nie dostaną dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studenci. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policjalnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko elektronicznie przez aplikację MZUS, platformę EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
1: 300 zł rodzice i opiekunowie dostają bez względu na to, ile zarabiają i jaką mają sytuację zawodową. Pieniądze mogą być przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policjalnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
4: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: czas na informacje dla kierowców. Przygotował je Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: W serwisie drogowym o poranku najpierw zaglądamy do Jasła. Dzwonić trzeba na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Kasprowicza. Dalej na skrzyżowaniu z ulicą Towarową. Poza tym ruch bez większych utrudnień. Trochę też odejmujemy gazu na ulicy Lwowskiej i 17 stycznia przy dojeździe do Ronda Solidarności oraz wolniej przejeżdżamy przez rynek, przez centrum miasta. W Korylicach ruch odbywa się sprawnie. Troszkę zwolnimy jadąc ulicą Kościuszki w stronę skrzyżowania oraz przed skrzyżowaniem ulicy Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Zobaczmy, co dzieje się w Krośnie razem z Taxi Krosno.
3: Dzisiaj na ulicach Krosna nie ma dużego ruchu. Troszeczkę dłużej, gdzie postoimy, to ulica Grodzka na Światełkach. Utrudnienia na ulicy Bohaterów. Tam prace przy przebudowie ronda. No jeżeli chodzi o Korczyńską, Niepodległości, Tkacka, Jagiellońska, Burzaka, Czajkowskiego, Podkarpacka, Składowa, Zrecińska, te ulice troszeczkę dłużej nas przetrzymają. Na pozostałych ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy za informację. Odwiedzimy jeszcze Sanok. Obecnie ruch odbywa się sprawnie.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama. Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, krętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
1: Reklama.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów. Dla Ciebie.
3: To co, moi mili, wybieracie dzisiaj do poświętowania? 20 sierpnia w naszym radiowym kalendarzu świąt nietypowych mamy m.in. Dzień Wyznawania Miłości, a także Dzień Komara. No, właśnie, kiedy powiedzieć kocham cię? No, po pierwsze, 20 sierpnia to nieoficjalne święto przypominające o wartości szczerych słów. Są takie chwile, kiedy słowa kocham cię cisną się na usta, ale coś je powstrzymuje. Wstyd, strach przed odrzuceniem, a może przekonanie, że przecież oni wiedzą. No właśnie, dzisiaj taką miłość można wyznać i powołać się na dzisiejszą datę. No a jeśli jesteście troszeczkę nieśmiali, to jeśli macie ochotę, zawsze można poświętować Dzień Komara. Więc dzisiaj może wieczorem lepiej nie wychodźcie z domu, bo święto zostało ustanowione na pamiątkę doktora Ronalda Rossa, który w 1897 roku odkrył, że samice komarów przenoszą malarię między ludźmi. Zatem, no właśnie, zdecydowanie lepiej powiedzieć kocham cię.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zmasowany atak w Ukrainie, SMS-y o zagrożeniu dostali też Polacy. Podatki na nowo, czyli co rząd proponuje klasie średniej. Powiemy też o włoskiej seniorce, której żaden oszust nie jest straszny. Marcin Krzemiński. Co najmniej 8 osób zginęło, a 33 zostały ranne minionej nocy w rosyjskich atakach na Kijów. W stolicy Ukrainy od ponad 8 godzin trwa alarm przeciwlotniczy. Rosjanie zniszczyli domy i budynki cywilne. Lokalne władze informują o dziesiątkach rannych w całym stołecznym regionie. Tymczasem do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy w historii dotarły nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. Te efekty zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. O szczegółach Hanna Gmiterek-Zabłocka.
2: SMS na mój telefon komórkowy przyszedł o 4:30 nad ranem. Informacja była o treści: uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. To istotne, bo 30 lipca żadnego alertu nie było i gdy zawyły syreny, wiele osób kompletnie nie wiedziało, co się dzieje. Dlatego też trwają rozmowy z mediami regionalnymi, już nie tylko publicznymi, by oprócz SMS-ów z RCB były również komunikaty w radiu czy w telewizji, na przykład o zagrożeniu z powietrza.
1: Miejskie i gminne urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. To po tym, jak z firmy MyDoctor wyciekły dane 19 milionów Polaków. PESEL można też zastrzec zdalnie przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez komputer. Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na rządowych propozycjach zmian podatkowych. Od nowego roku 12% podatek mieliby zapłacić ci, którzy rocznie zarabiają do 130 tysięcy złotych. Najwyższy podatek 32% ci z dochodami powyżej 150 tysięcy, a dla tych między 130 a 150 tysięcy będzie nowa stawka 24%. Cezary Jaszczyk.
3: Takie osoby teraz faktycznie mają problem, mówi doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
4: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, to przez podatki okazuje się, że z zasady w portfelu zostaje nam mniej.
5: Taką największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3600 zł.
3: Dodawała doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska. Ci bardziej złośliwi zadają pytanie, czy nowe propozycje nie są tańszym obejściem obietnicy wyborczej o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.
1: Mimo wieku jest postrachem oszustów. 85-latka z włoskiej Ligurii 5 razy doprowadziła do aresztowania przestępców, którzy próbowali ją okraść, stosując różne metody, na przykład udając funkcjonariuszy służb. Jaka jest jej recepta? Weryfikacja u źródła i podtrzymywanie kontaktu z przestępcą, gdy jeden z oszustów, zresztą zgodnie z telefoniczną umową, przyszedł do kobiety rzekomo spisać i skontrolować biżuterię, pod domem czekał już na niego patrol, bo żadnej babci, nawet tej niespokrewnionej, nie wolno okłamywać.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. To będzie pucharowy czwartek, bo cztery polskie kluby przystępują do walki w ostatniej rundzie eliminacji rozgrywek UEFA. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok w Lidze Europy, a Górnik Zabrze i Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. Najtrudniejsze zadanie, by zostać w europejskich pucharach przed Zabrzanami, którzy szczęścia w losowaniu nie mieli. Odpadli z Fenerbahce z Champions League, z Ferencvaroszem z Ligi Europy, a teraz rywal równie trudny, bo AS Monaco, mówi Rafał Janicki, obrońca zespołu.
2: Będą półkę wyżej od Fenerbahce czy nie. Mieliśmy analizę meczu. Mają młody zespół z paroma doświadczonymi zawodnikami i pokonując Liverpool nawet w sparingowym meczu, to znaczy, że potrafią grać w tą piłkę i na pewno są groźni.
1: Do faworytów starcia trudno zaliczyć też Raków. Medaliki w lidze przegrywają wszystko jak leci, ale jako jedyny polski zespół dziś zagrają na wyjeździe w Splicie z tamtejszym Hajdukiem. Dla kapitana zespołu Frana Tudora to powrót, bo z chorwackim klubem był związany przez 4 lata.
3: To mi obojętnie, bo ja nie ustawiam to losowanie, tak się potrafiło i cieszę się, że tutaj jestem. Mogę powiedzieć, że jakbym mógł wybrać, to naprawdę najlepszego przeciwnika dostałem pod względem osobistym.
1: Górnik z AS Monaco zagra o 20 godziny później w Splicie na boisko. Wybiegną piłkarze z Częstochowy. Od zwycięstwa do zwycięstwa w turniejach towarzyskich kroczą za to szczypiorniści Industrii Kielce. Odnieśli efektowne zwycięstwo na turnieju Cantabria Infinita. Mistrzowie Polski w hiszpańskim Santanderze pokonali francuski zespół POK Handball różnicą aż 13 trafień, 42-29. Kierowca Formuły 1, Hiszpan Carlos Sainz Jr. podpisał nowy wieloletni kontrakt z zespołem Williams. Oficjalnie potwierdził to team. Na razie nie ujawniono, na jak długo Hiszpan związał się z zespołem nową umową. Jego partnerem będzie nadal Thai Alex Albon.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpacie i Małopolska dzisiaj z burzami w tle, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Te burze mogą nawiedzić wybrane części regionu. Jeśli chodzi o wskazania termometrów w następnych godzinach, to nawet do 31 stopni Celsjusza powinniśmy zobaczyć dzisiaj na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa czy Rzeszowa. Wiatr z zachodu w porywach 50 km na godzinę. Do tego ciśnienie 1005 hektopaskali. Termika zapowiada się na czwartek upalna i mokra. Geomet jest niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen! Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Reklama.
0: Trendy Start w Trendy Radio.
1: Dzień dobry wszystkim po godzinie 8. To jest poranek Trendy Start, czyli nasz poranny budzik, który do godziny 11 właśnie jest z naszymi radiosłuchaczami na Podkarpaciu i w Małopolsce. Ja nazywam się Łukasz Bital, cała nasza poranna załoga pozdrawia was i życzy dobrego dnia również przy dobrej muzyce. Więc no, co tu wiele gadać. Niechaj kolejne dźwięki popłyną w waszą stronę, a wszystko na 101.9.95.2 FM. Właśnie zwiastuje, że to czwartek, 20 dzień sierpnia.

0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
1: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Czwartkowy poranek razem z Trendy Radiem, a u nas już o tej porze melduje się w radioodbiornikach naszych radiosłuchaczy poranna rozmowa dnia. Zapraszam do wysłuchania.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
4: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zamierza pomóc w odbudowie spalonego kościoła rzymskokatolickiego z Bączala Dolnego z 1667 roku w Sanockim Skansenie lub w pozyskaniu podobnego obiektu. Taką informację przekazał wczoraj na konferencji prasowej Piotr Pilch, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.
5: Niestety ostatni pożar strawił kilka budynków, w tym bardzo ważny obiekt.

0: zabytku od podstaw. Jaką wybierzemy drogę, jeszcze nie wiemy. W tej chwili będziemy poszukiwali, myślę, że to będzie zadanie pana dyrektora, poszukiwanie podobnego kościoła, który można by było pozyskać na terenie naszego województwa lub sąsiednich województw. Kościół był tradycyjnym kościołem z terenów pogórskich. Być może udałoby się znaleźć podobne, ale to nie tylko znaleźć, bo to jest jedna rzecz, ale oczywiście możliwości przeniesienia takiego kościoła, usytuowania go tutaj, bo strata jest ogromna, strata jest niepowetowana. Tego typu obiekt powinien być eksponowany na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego. Jesteśmy z tym zgodni. Ten obiekt, przy którym się tutaj znajdujemy, będzie albo wybudowany, albo pozyskany z innego miejsca i tutaj przeniesiony. Stratę będziemy chcieli zniwelować w działanie. Oczywiście liczymy tutaj na współpracę z Ministerstwem Dziedzictwa i Kultury Narodowej. Takie deklaracje też już gdzieś padały. Ten obiekt był zdecydowanie ponadregionalny, był obiektem, który był naszym polskim dziedzictwem kultury, dlatego też to zadanie wspólnie będziemy również ustalać i z wojewódzkim konserwatorem, i z generalnym konserwatorem zabytków, i z ministerstwem, żebyśmy wspólne działania podjęli w tym zakresie, ale oczywiście skansen należy do województwa podkarpackiego i zdajemy sobie sprawę z tego, że gro tej, czy najważniejsza rola będzie przypadała województwu podkarpackiemu i naszej oczywiście instytucji, czyli Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
1: Do pożaru doszło w nocy z soboty na niedzielę około godziny 1:00 w sektorze Pogórzan Wschodnich. Ze względu na drewnianą konstrukcję zabudowy ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Oprócz kościoła ogień objął także sąsiednią chatę i stodołę, mówi Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
2: Niestety spotykamy się w sytuacji, która zmieniła zupełnie historię tego miejsca, bo znajdujemy się przy zgliszczach kościoła. Jesteśmy w kontakcie na bieżąco i z Departamentem Kultury Urzędu Marszałkowskiego i ze wszystkimi służbami, ze Strażą Pożarną, z Policją, z Prokuraturą. Jest to tragedia nasza, muzealna. Jest to tragedia, która już pozostanie na zawsze zapisana w historii muzeum, ale muzeum musi też patrzeć do przodu. Chcę przekazać informację, że w dniu jutrzejszym muzeum będzie udostępnione dla zwiedzających. Oczywiście będzie wyłączona ta część najbliżej tutaj miejsca, gdzie wystąpił pożar. Natomiast wszystkie ekspozycje inne, między innymi wystawa ikony karpackiej, dwór ze Święcan, rynek galicyjski, pozostałe sektory będą normalnie funkcjonowały. Ta ilość imprez rzeczywiście ze względu teraz, że mieliśmy planowane imprezy, kilka imprez zostało przesuniętych, także impreza, która była planowana na najbliższą niedzielę, będzie wydarzeniem, które odbędzie się, ale odbędzie się w późniejszym czasie. Co do tego, co dalej z kościołem z Bączala, z tego, co niestety pozostało z kościoła z Bączala. My tutaj prowadzimy badania dwukierunkowe. Przede wszystkim patrzymy już na możliwość pozyskania obiektu podobnego lub bliskiego podobieństwa do tego kościoła w terenie. Będziemy się skupiać przede wszystkim na województwie podkarpackim, ale też rozważamy możliwość sięgnięcia tutaj w granicę województw ościennych. Musimy pamiętać o tym, że specyfiką naszego muzeum jest to, że musimy zachować te granice naszego zainteresowania etnograficznego i tego budownictwa sakralnego, które prezentuje, także tutaj nie będziemy rozglądać się za obiektami z województw, które są znacznie od nas oddalonych, bo po prostu etnograficznie, historycznie nie będzie to odpowiadało temu założeniu, ale jednocześnie też kierujemy się w stronę wykonania pełnej rekonstrukcji tego obiektu. Muzeum posiada pełną dokumentację kościoła z Bączala. Poza tym mamy ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o sprawy związane o rekonstrukcję, to między innymi rynek galicyjski, to między innymi synagoga z Połańca. Także, że rekonstrukcja jest też mocno brana pod uwagę. Muzeum posiada część wyposażenia również kościelnego, także jesteśmy gotowi na to, aby podejmować decyzje, czy to o przenoszeniu, czy o rekonstrukcji, ale łącznie z wyposażeniem, którego część też takiego kościelnego wyposażamy. Tak jak tutaj zostało wspomniane, podczas pożaru również doszło do przerzucenia się

0: tego ognia z głównego miejsca, czyli z kościoła, na zagrodę znajdującą się obok. Doszczętnie spłonęła stodoła. W przypadku stodoły to jest budynek, który niestety na tyle ucierpiał, że nie ma możliwości tutaj rekonstrukcji. Będziemy przede wszystkim skupiać się tutaj na możliwości znalezienia i przeniesienia takiego obiektu z terenu. Co do chałupy, chałupa z miejscowości Niebocko, ona ucierpiała dosyć znacznie, gdzie został dach spalony i część stajni, ale obiekt będzie tutaj podjęty pewnej rekonstrukcji części stajni, także że ta część główna chałupy nie ucierpiała. Co więcej, udało się całe wyposażenie z tej chałupy uratować. Dosyć istotną, myślę, rzeczą jest to, że w trakcie tych działań, które tutaj były prowadzone, oprócz działań bezpośrednio prowadzonych przez Państwową i Ochotnicze Straże Pożarne, przez działania tutaj zabezpieczające przez policję, również nasi pracownicy muzeum, którzy byli tutaj obecni, został powołany taki sztab kryzysowy i pracownicy, którzy byli oddelegowani do ewentualnego zabezpieczenia i przeniesienia zbiorów ikony karpackiej. To jest zbiór, jeden z najcenniejszych tego typu zbiorów w Polsce i w tej części Europy. Także byliśmy przygotowani na ewakuację tych zbiorów. Decyzja nie została podjęta ze względu na to, że te działania prowadzone bezpośrednio tutaj na miejscu dawały pewność, że takiej ewakuacji zbiorów nie musimy przeprowadzić. Mam wiedzę taką, że jeszcze w województwie podkarpackim ciężko będzie o znalezienie obiektu, który odpowiadałby założeniom tutaj całej ekspozycji. Być może będziemy sięgać, tak jak wspomniałem, do województwa ościennego, ale na tą chwilę cały czas skupiamy się przede wszystkim na pracach związanych tutaj jeszcze przy pogorzelisku, bo ciągle pracują służby. Jeszcze w dniu wczorajszym na miejscu pracował biegły, była policja, była pani prokurator, także cały czas jeszcze to dochodzenie tutaj na miejscu jest prowadzone. My dlatego też nie wprowadzamy nikogo tutaj, my nie prowadzimy jako pracownicy muzeum żadnych prac przy pogorzelisku, natomiast prowadzimy już prace zabezpieczające i tutaj Państwo macie tą okazję zobaczyć przy tych obiektach stojących obok. Przede wszystkim był zabezpieczony komin, teraz będziemy zabezpieczać dach, bo zależy nam na tym, żeby chałupę zabezpieczyć od jakiegoś jeszcze dodatkowego nieszczęścia typu intensywne opady deszczu. Ona musi po prostu być w tym momencie zabezpieczona. Eksponaty są już zabezpieczone. Przywróciliśmy zasilanie elektryczne. To też Państwo widzicie, jest taka sieć tymczasowa po to, żeby to zasilanie tutaj było. To też jest związane z bezpieczeństwem pozostałych obiektów, bo tam znajdują się też systemy, które zapewniają bezpieczeństwo tych miejsc. Natomiast, tak jak mówię, jest też powołana komisja nasza wewnętrzna, muzealna, która przede wszystkim ocenia straty tutaj na miejscu, dokonuje całej inwentaryzacji tej ekspozycji eksponatów, które zostały uratowane, ale też jednocześnie już prowadzimy prace w archiwalne, całą dokumentację przeglądamy, bo my też posiadamy bardzo bogatą dokumentację architektoniczną, która była od początku funkcjonowania muzeum już prowadzona w terenie, także będziemy jakby docelowo sięgać do miejsc, które będziemy mieli rozpoznane i w przypadku translokacji obiektu sakralnego, w tym przypadku kościoła, i w przypadku obiektu gospodarczego, czyli stodoły.
1: W dramatycznej akcji gaśniczej brało udział około 140 strażaków, dzięki którym ogień nie rozprzestrzenił się na resztę muzeum, mówi starszy brygadier Grzegorz Oleniacz, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
2: Sanocki skansen jest dla strażaków tutejszej komendy, ale dla wszystkich strażaków ziemi sanockiej obiektem wyjątkowym, dlatego że to nasze dziedzictwo, to kultura ludzi z tego terenu, ale my jako strażacy mamy ten obiekt doskonale rozpoznany pod względem zarówno prewencyjnym, ale przede wszystkim pod względem operacyjnym. Bazujemy też na doświadczeniach pożaru dużo większego, który miał miejsce w latach 90., wtedy spłonęło około 15 budynków i te doświadczenia nauczyły nas sposobu postępowania i jak należy się przygotować i jak należy działać, żeby do podobnych sytuacji nie doprowadzić. I faktycznie sytuacja, która miała miejsce z soboty na niedzielę, czyli w nocy, była bardzo trudna, bardzo dynamiczna. Kiedy nabyliśmy tą informację, że pali się Sanocki Skansen, zadysponowaliśmy to wszystko, co zgodnie z planem ratowniczym będziemy do tego typu obiektów dysponować. Więc w kluczowym momencie w działania gaśnicze zaangażowanych było ponad 30 zastępów, ponad 140 strażaków, którzy dali z siebie wszystko, żeby jak najwięcej uratować. Te procedury działania, które w tego typu obiektach mamy przyjęte, to działania gaśnicze w natarciu na te obiekty, które są już objęte pożarem, ale w drugiej kolejności skupiamy się na obronie tego wszystkiego, co tutaj się znajduje. Szanowni Państwo, myślę, że warto to powiedzieć. W promieniu około 50 metrów od epicentrum, czyli od budynku kościoła, który spłonął, znajduje się ponad 15 obiektów, które stanowiły element bezpośrednio zagrożony. Uważam, że jest to sukces, że spośród tych 15 obiektów tylko dwa zostały zniszczone, w tym jeden, który w rozmowie z dyrektorem będzie odbudowywany, bo jest na tyle zachowany, że można popracować nad nim, można go odbudować. Więc te działania były naprawdę skupione na tym, abyśmy zabezpieczali te budynki, które jeszcze nie są objęte ogniem. Doświadczenia z lat 90. podpowiadały nam, że epicentrum pożaru to jest miejsce, którym się coś dzieje, natomiast rozrzucone elementy, rozżarzone strzechy, gontu mogą spowodować rozwój pożaru kilkadziesiąt albo kilkaset metrów od tego miejsca, stąd też gro sił i środków było przedysponowane w te miejsca najbardziej odległe po to, żeby praktycznie każdy budynek sprawdzić i na każdy budynek podać skuteczny strumień środka gaśniczego, aby nie dopuścić do eskalacji tego zdarzenia.
1: Mówi Robert Konieczny, zastępca komendanta powiatowego Policji w Sanoku.
3: Komenda powiatowa Policji w Sanoku otrzymała zgłoszenie o pożarze w skansenie po godzinie pierwszej. Niezwłocznie dyżurny na miejsce skierował znaczną ilość patroli. Nasze działania w początkowej fazie skupiły się do zabezpieczenia tego miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych i nieuprawnionych, jak również skupiliśmy się na zabezpieczeniu zapisów z kamer monitoringu. Również tego samego dnia na miejscu zdarzenia po zakończonej akcji gaśniczej zostały przeprowadzone oględziny z udziałem biegłego do spraw pożarnictwa. Oględziny te nadzorował również prokurator prokuratury rejonowej w Sanoku. Myślimy, że zebrany materiał dowodowy w trakcie tych oględzin pozwoli odpowiedzieć na pytanie, ustalić przyczyny powodu, z jakiego doszło do tego tragicznego, można powiedzieć, wydarzenia. Z informacji, jakie posiadam na ten moment, to prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie z artykułu 163 kodeksu karnego i w najbliższych dniach śledztwo to zostanie przekazane do prowadzenia prokuraturze okręgowej w Krośnie.
1: Jak już wiadomo, skansen od dzisiaj wznawia działalność, a całość konferencji możecie posłuchać jeszcze raz na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
4: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina miasta Dębica wspólnie z gminami Dębica, Ropczyce i Żyraków pozyskała dofinansowanie na realizację projektu Monitoring przestrzeni publicznych na terenie dębicko-ropczyckiego obszaru funkcjonalnego. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 4 miliony złotych. W przypadku gminy miasta Dębica koszt przedsięwzięcia wynosi około 3,2 miliona, a przyznane dofinansowanie to prawie 2,7 miliona złotych. W ramach części projektu realizowanego przez miasto Dębice zaplanowano kompleksową modernizację i rozbudowę miejskiego systemu monitoringu. Zamontowanych zostanie 87 nowych kamer, a 64 już funkcjonujące urządzenia zostaną włączone do nowego systemu. W ramach projektu zaplanowano również rozbudowę infrastruktury Centrum Monitoringu obsługiwanego przez Straż Miejską, które będzie zlokalizowane w budynku przy ulicy Ratuszowej 12. Ponadto system zostanie wyposażony w rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję. Realizacja projektu będzie wymagała również rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej. Mieszkańcy gminy Jasło mogą już korzystać z dwóch nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw, które powstały w ramach projektu Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie gminy Jasło. W Kowalowach zamontowano zestaw zabawowy, piaskownicę, huśtawkę potrójną, karuzelę tarczową oraz dwa bujaki, mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
2: Tak w Kowalowach, jak i w Warzycach to są place zabaw o powierzchni ponad 160 metrów kwadratowych. W Warzycach ten plac zabaw funkcjonuje przy szkole podstawowej. Ten zakres prac obejmował przygotowanie terenu, bezpieczną nawierzchnię i wyposażenie w te zestawy zabawowe. To były piaskownice, karuzele, zestawy sprawnościowe czy tablice edukacyjne.
1: Dodatkowo plac wyposażono w dwie ławki, natomiast w Warzycach przy szkole podstawowej plac zabaw został wyposażony w dwa zestawy zabawowe, dwa bujaki, zestaw sprawnościowy, tablice do rysowania, tablicę edukacyjną typu zegar, dwa ławostoły, zestaw zabawowy typu autobus, a także tablicę regulaminową i kosz na śmieci.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Krośnieński Holding Komunalny i Wodociągi Krośnieńskie w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcają mieszkańców Krosna i okolicznych gmin do picia wody z kranu. Kampanii towarzyszy hasło Krośniczanka. Kampania promocyjna prowadzona w mediach społecznościowych ma zachęcić mieszkańców Krosna oraz okolicznych gmin, do których wodociągi krośnieńskie dostarczają wodę, do wybrania krośniczanki, czystej i zdrowej wody kranowej, jako podstawowego napoju gaszącego pragnienie, mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.
4: Ja rozumiem, że nie wszyscy są jakby zainteresowani takim rozwiązaniem, no ale te aspekty my pokazujemy i chcemy mieszkańcom jakby uświadomić pewne plusy takiego rozwiązania, bo na pewno woda jest dostępna na bieżąco w kranach, więc to jest pierwszy plus, nie trzeba gdzieś tam jeździć, kupować, no to od razu przechodzimy do drugiego plusu. Nie trzeba płacić za tę wodę tyle, za ile wodę butelkowaną w sklepie.
1: Krośnieński Holding Komunalny uzyskał prawo ochronne Urzędu Patentowego RP na znak towarowy Krośniczanka, czysta i zdrowa woda kranowa w 2022 roku.
0: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mamo, co pomyśl na kurczaka po azjatycku?
9: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
10: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To program Trendy Start. Dzisiaj w czwartek w tej godzinie także udajemy się na drogi regionu, a wiadomości dla kierowców przygotował i przedstawi w tym oto momencie Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Ponownie wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. To miasto powinniśmy przejechać bez większych utrudnień. Troszkę zwalniamy na ulicy Dmowskiego przy rondzie imienia Beksińskiego oraz na skrzyżowaniu Bony z ulicą Przemyską. W Krośnie ruch zwalnia m.in. na ulicy Grodzkiej, gdzie trwają prace. Ruch sterowany jest za pomocą świateł. Troszkę wolniej na ulicy Pużaka, również tam trwają prace. Na ulicy Bohaterów Westerplatte zmiana organizacji ruchu. Patrzmy na znaki. Piaszcze zwalniamy przejeżdżając przez centrum. Troszkę wolniej na dojazdach do ronda Solidarności. Na ulicy Piłsudskiego ruch bez większych utrudnień. Czasami przystaniemy przy skrzyżowaniach, ale to gdy złapie nas czerwone światło. Nogę z gazu ściągniemy na ulicy 3 Maja i ulicy Metzgera. W Korlicach odrobinę wolniej na ulicy Parkowej, Kościuszki, na Bieckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Skrzyńskich. Poza tym bez utrudnień w ruchu.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Wczoraj środa z piłką nożną w tle, grała czwarta liga, były też rozgrywki okręgowego Pucharu Polski, a tymczasem przy piłce na chwileczkę pozostaniemy, bowiem Patryk Preissner wypożyczony do FKS Stali Mielec, wychowanek Beniaminka Krosno, wraca na Podkarpacie. Patryk Preissner to zawodnik występujący w środku pola. 17-latek swoją piłkarską przygodę rozpoczynał w Beniaminku Krosno. To tam stawiał pierwsze kroki na boisku i rozwijał talent, który później otworzył mu drogę do jednej z najlepszych akademii piłkarskich w Polsce. W 2022 roku Preissner opuścił Krosno i przeniósł się do Akademii Lecha Poznań. W stolicy Wielkopolski jego rozwój mocno przyspieszył. Mimo bardzo młodego wieku szybko zaczął rywalizować z seniorami, stając się ważnym zawodnikiem drugiej drużyny Kolejorza. W rezerwach Lecha Poznań 17-latek zdążył już uzbierać ponad 40 ligowych występów. Regularnie był także zapraszany do treningów pierwszej drużyny i uczestniczył w zgrupowaniach przygotowawczych seniorskiego zespołu.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zabici w Kijowie, dron w Rumunii. Są nowe dane o kolejnym rosyjskim ataku. Znów w upalnie. Powiemy, gdzie dziś około 30 stopni. Będzie też burzenie Wielkiej Wieży i biała droga, dosłownie w Mikorzynie. Marcin Szamiński. Do 12 wzrosła liczba zabitych w nocnych zmasowanych atakach Rosji na Kijów i jego okolice. Rannych zostało ponad 30 osób. Piątek będzie w stolicy Ukrainy dniem żałoby, ogłosił mer miasta Witalij Kliczko. Miejscowe władze przekazały, że rakiety uderzyły w dzielnice mieszkalne i magazyny. Trwa usuwanie skutków ataku. Tomasz Orchowski.
2: Rosjanie wykorzystują to, że Ukraińcy nie mają pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Mogą tylko bezradnie nie patrzeć, jak rakiety uderzają w kolejne cele. Ale Kijów broni się jak może. Nad Moskwę miał wysłać 250 dronów. Równocześnie Ukraina cały czas zabiega o większe dostawy pocisków do Patriotów od swoich sojuszników. W związku z nocnym rosyjskim atakiem swoje myśliwce poderwała Polska. Dowództwo operacyjne przekazało, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju.
1: Stało się za to w Rumunii, gdzie jeden z dronów rozbił się w niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju. Nie odnotowano ofiar ani szkód materialnych. To kolejny bezzałogowiec, który wleciał w ostatnim czasie do Rumunii. Nadal aktualne ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi burzami, choć już tylko na północy Lubelszczyzny oraz w Siedlcach i okolicach. Z kolei na południowym wschodzie uważajcie na silny wiatr oraz upały. W Małopolsce, na Podkarpaciu i na krańcach południowych województwa świętokrzyskiego dziś około 30-31 stopni. Sąd zdecyduje diś, czy youtuber Stu poczeka na proces w areszcie, czy będzie odpowiadać z wolnej stopy. Tydzień temu został przetransportowany z Wielkiej Brytanii do Polski, a zarzuty, jakie usłyszał w polskiej prokuraturze, dotyczą pedofilii i rozpijania nieletnich. Śledczy zebrali 30 tomów akt. Za wszystkie przestępstwa razem youtuberowi grozi do 15 lat więzienia. Wystarczyło kilka sekund i nie ma już śladu po ponad 70-metrowej konstrukcji. W Jastrzębiu-Zdroju wysadzono wieżę szybową po byłej kopalni Jasmos. Użyto do tego 50 kg dynamitu.
3: Samo wiercenie, przygotowanie trwało około 2 tygodni. No, trzeba było wywiercić 1000 otworów strzałowych. W związku z tym musieliśmy przygotować zabezpieczenia.
1: Podsumowuje Krzysztof Dymek, kierownik robót strzałowych. Dodam, że wieża ważyła bagatela 7000 ton. No i weszła. Niemal cała na biało. Droga w podkonińskim Mikorzynie w Wielkopolsce. Trwa tam czyszczenie jezdni, na którą wieczorem rozlała się biała farba. I mowa o niebyle jakiej jezdni, bo to krajowa 25. Wprowadzono tam ruch wahadłowy i mogą się tworzyć zatory. Prace mają potrwać do wieczora.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kazaszka Jelena Rybakina będzie tej nocy rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Wiceliderka rankingu tenisistek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-4, 6-4, a broniąca tytułu Polka kilka godzin wcześniej pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-3. Polka znów gra równo i dobrze, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
2: Bardzo fajnie, że wypaliło teraz, a nie dopiero jesienią na Dalekim Wschodzie, bo już było pozamiatane, mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi o start w mistrzostwach WTA. A tak, Iga ma jeszcze szansę do tej ósemki najlepszych tenisistek roku się zakwalifikować.
1: A w Cincinnati odpadła sensacyjnie Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała z 20-letnią Sarą Bejlek 6-7-4-6. Sabalenka może spaść z pozycji liderki, chociaż to będzie zależało od Igi Świątek, bo aktualnie druga w rankingu Rybakina musiałaby dojść do finału turnieju w Cincinnati. Przed spotkaniem tenisowym wystąpi dziś polski kwartet w fazie play-off piłkarskich eliminacji europejskich pucharów. Górnik Zabrze i Raków w lidze konferencji, a Jaga i Kolejorz walczą o fazę ligową Ligi Europy. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze z Białegostoku. O 18:00 podejmą Iberię Tbilisi. Mistrz Gruzji nigdy nie awansował do fazy ligowej rozgrywek europejskich pucharów, ale jak zaznaczał trener Adrian Siemieniec, nie oznacza to łatwego spotkania.
3: Myślę, że na tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, można oczekiwać, że to nam przyjdzie prosto. Dlatego nastawiamy się na trudny dwumecz.
1: Lech Poznań też będzie grać u siebie z mistrzem Szwajcarii FC Thun. Podopieczni duńskiego trenera Nilsa Frederiksena będą jednak musieli sobie radzić w nieco okrojonym składzie. Z powodu kontuzji zabraknie m.in. kapitana Michaela Isaka. Jeden z największych talentów niemieckiej piłki, Jamal Musiala, ma zaburzenia neurologiczne. Zawodnik Bayernu Monachium poinformował, że to one były przyczyną tego, że podczas meczów towarzyskich bawarskiego klubu zasłabł dwa razy w ciągu ostatnich 4 dni.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: To już pora na kolejne wieści pogodowe w regionie w ten czwartkowy poranek. Dzisiaj w części regionu mogą pojawić się burze z deszczem. Natomiast jeśli chodzi o wskazania termometrów, to w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie termometry będą wskazywać od 27 do 32 stopni Celsjusza maksymalnie. W godzinach popołudniowych wspomniane burze z deszczem, ciśnienie 1005 hektopaskali. No i dzień upłynie nam pod znakiem termiki upalnej i mokrej.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
0: Reklama.
6: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
7: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
10: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
11: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama!
15: W teorii okazje na ogród się skończyły.
14: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
0: Reklama.
17: Trendy start w Trendy Radio.
5: Godzina 9 z minutami na zegarze Trend Radia. To jest czwartek, to 20 dzień sierpnia. Co słychać w porannych gazetach? O tym przybliży nam więcej szczegółów Ewa Bukowiecka, która w tej godzinie przejmuje kontrolę nad porankiem.

Dzień dobry, witam w czwartkowy poranek. Jak zwykle po godzinie 9 będziemy przeglądać prasę lokalną, a przed nami Gazeta Codzienna Nowiny i Gazeta Krakowska, a w nich garstka artykułów z regionu. O szczegółach za chwilę, a teraz gramy.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Check it out, check it out.

0: przepis na dobry czwartek.
1: Na początek przekartkujemy sobie dzisiaj gazetę codzienną nowiny. W Bezmiechowej Górnej w powiecie leskim oficjalnie otwarto nowy hangar Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej. W uroczystości uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa podkarpackiego, samorządowcy oraz reprezentanci uczelni. Spalony 17-wieczny kościół z Bączala Dolnego ma zostać odtworzony albo zastąpiony innym zabytkowym obiektem. Samorząd wojewódzki deklaruje finansowe wsparcie dla Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Budowa drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu trwa na kilku odcinkach. Jednym z najbardziej zaawansowanych elementów inwestycji jest tunel pod wzgórzem Grochowiczna w Babicy, gdzie maszyna TBM Karpatka kontynuuje drążenie drugiej nawy. Równolegle prowadzone są prace na odcinku Dukla-Barwinek, gdzie wykonawca realizuje m.in. roboty ziemne, wzmacnia podłoże i pracuje przy obiektach inżynierskich. Trwa 12. edycja akcji humanitarnej, w ramach której polscy i saudyjscy specjaliści pomagają osobom, które w wyniku wojny straciły kończyny lub urodziły się bez nich. W rzeszowskich zakładach ortopedycznych od 2024 roku realizowana jest inicjatywa. Tegoroczna edycja odbywa się od 17 do 21 sierpnia pod hasłem „W stronę humanitaryzmu bez granic”. W jej ramach zamontowanych zostanie kolejnych 20 protez. Za przedsięwzięciem stoi Fundacja imienia Króla Salmana z Arabii Saudyjskiej. Organizacja pokrywa koszty wykonania protez, a także pobyt w Rzeszowie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Oddajmy teraz głos nadkomisarzowi Piotrowi Wojtunikowi, który przedstawi raport policyjny z dróg Podkarpacia.
3: Na podkarpackich drogach noc minęła spokojnie, bez poważnych zdarzeń. Policjanci wzywani byli jedynie do niegroźnych kolizji z dziką zwierzyną. Do jednej z nich doszło przed godziną 5 w Sanoku na ulicy Jana Pawła II. Do niegroźnej stłuczki parkingowej doszło także po godzinie 8 w Kolbuszowej przy ulicy Rzeszowskiej. Zderzyły się tam Toyota i Ford. W tych zdarzeniach nie było osób poszkodowanych.
2: I to akurat jest dobra wiadomość. Jedźmy bezpiecznie do celu.
1: Spiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zamierza pomóc w odbudowie spalonego kościoła rzymskokatolickiego z Bączala Dolnego z 1667 roku w Sanockim Skansenie lub w pozyskaniu podobnego obiektu. Taką informację przekazał dziś Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego. Decyzja została podjęta podczas poniedziałkowego posiedzenia zarządu, mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
2: Zebrał się zarząd województwa podkarpackiego, który zdecydował o przeznaczeniu środków i o wsparciu pana dyrektora w działaniach odnośnie pozyskania kościoła, podobnego kościoła. Wiadomo, to już nie będzie taki sam, lub odrestaurowania czy odbudowy tego zabytku od podstaw. Jaką wybierzemy drogę, jeszcze nie wiemy. W tej chwili będziemy poszukiwali, myślę, że to będzie zadanie pana dyrektora, poszukiwanie podobnego kościoła, który można by było pozyskać na terenie naszego województwa lub sąsiednich województw.
1: Do pożaru doszło w nocy z soboty na niedzielę około godziny pierwszej w sektorze Pogórzan Wschodnich. Ze względu na drewnianą konstrukcję zabudowy ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, mówi Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
3: Niestety spotykamy się w sytuacji, która zmieniła zupełnie historię tego miejsca, bo znajdujemy się przy zgliszczach kościoła. Jesteśmy w kontakcie na bieżąco i z Departamentem Kultury Urzędu Marszałkowskiego i ze wszystkimi służbami, ze Strażą Pożarną, z Policją, z Prokuraturą. Jest to tragedia nasza, muzealna. Jest to tragedia, która już pozostanie na zawsze zapisana w historii muzeum, ale muzeum musi też patrzeć do przodu. Muzeum będzie udostępnione dla zwiedzających. Oczywiście będzie wyłączona ta część najbliżej tutaj miejsca, gdzie wystąpił pożar. Natomiast wszystkie ekspozycje inne, między innymi wystawa ikony karpackiej, dwór ze Święcan, rynek galicyjski, pozostałe sektory będą normalnie funkcjonowały.
1: Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi prokuratura rejonowa w Sanoku. Skansen od dziś wznawia działalność.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Tornister stanowi nieodzowny atrybut każdego ucznia. Jego waga, odpowiednie dopasowanie oraz właściwe użytkowanie odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu prawidłowej postawy oraz zapobieganiu skrzywienia kręgosłupa. Zbyt ciężki plecak może powodować niekorzystne, bolesne napięcia w mięśniach i stawach oraz bóle bioder i kolan. Czym powinien kierować się rodzic przy zakupie plecaka szkolnego, tłumaczy Jadwiga Wójtowicz, inspektor sanitarny w Gorlicach.
5: Zwracamy uwagę na to, żeby ta ścianka tylnia była usztywniona, żeby to nie był taki wór typowy, tylko jednak, żeby były tam odpowiednie przylegające takie sztywne elementy, które będą przylegać bezpośrednio do pleców. Żeby tutaj nie było też na przykład rozplanowania tych przegródek w plecaku tak, aby po jednej stronie była na przykład możliwość dopakowania więcej, czyli patrzymy, żeby przegródki były symetrycznie. Tornister powinien mieć te szelki też takie równe, szerokie przede wszystkim, odpowiednio też, żeby one były miękkie, żeby była możliwość regulacji, czyli dostosowania też do wzrostu ucznia.
1: Zgodnie z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego, waga plecaka nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała ucznia. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej z dala od domów to z oczywistych względów niezwykle ważna kwestia. Autokar, którym będą się przemieszczać podczas wyjazdu, musi charakteryzować się pełną sprawnością. Policja przypomina, że rodzice mają możliwość zgłosić autokar do kontroli przed wyjazdem pociechy, mówi Jacek Bator, rzecznik prasowy dębickiej policji.
6: Tutaj muszę zaapelować oczywiście do osób, które zajmują się, że tak powiem, przygotowaniem transportu i podróży dla wyjeżdżających, że nie róbmy tego dzień wcześniej, tylko informujmy kilka dni co najmniej wcześniej, bo policjanci są też obłożeni, że tak powiem, tymi kontrolami. Policjanci muszą być rozdysponowani tak, żeby to płynnie te kontrole się odbywały i żeby to nie trwało bardzo długo, bo kilka autokarów nagle się nałoży. Kontrola autokaru nie trwa kilka minut, tylko dużo więcej, więc żeby to miało po prostu płynność i nie było uciążliwe dla samych podróżnych. podróżujących informujemy o tym odpowiednio wcześniej.
1: Policjanci sprawdzają przede wszystkim trzeźwość kierowcy, a także to, jak długo prowadził pojazd. Kontrola pojazdu trwa kilkanaście minut. Służby sprawdzają poprawność dokumentów, sprawność działania hamulców, układu kierowniczego, stan ogumienia oraz światła.
0: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej, tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni, 399 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Połowa przeglądu prasy już za nami. Za chwilę przeglądniemy Gazetę Krakowską, a tematy, które się pojawią, to między innymi budowa miejsca schronienia w Gorlicach, więc zapraszam już za chwilę na wspólne kartkowanie.

zasileni porannymi wiadomościami z lokalnej prasy, tej podkarpackiej, tej małopolskiej. Również pędzimy z kolejnymi informacjami, które już niebawem będą tyczyć się wydarzeń w kraju i na świecie. O 10:00 serwis informacyjny, a wcześniej jeszcze zostawiamy Was na chwileczkę w towarzystwie najlepszych hitów, które prezentujemy na naszej antenie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 12 ofiar śmiertelnych jutro w Kijowie, żałoba po kolejnym rosyjskim ataku. Trwa walka o ochronę przed złotą algą zbiornika Dzierżno-Duże. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Marcin Krzemiński. Piątek będzie dniem żałoby w Kijowie. W wyniku nocnych masowych rosyjskich ostrzałów miasta zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 30 zostało rannych. Tragiczny bilans rośnie z godziny na godzinę, bo ratownicy przeszukują gruzowiska i wyciągają spod zawalonych budynków kolejne ciała. Rosjanie zaatakowali także na południu i zachodzie Ukrainy. Rakiety uderzyły w 28 różnych miejsc. W Polsce tymczasem po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali nad ranem SMS-y z informacją, że trwa zmasowany atak na zachodzie Ukrainy. To zmiana procedur, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
2: Jest to wynik przeglądu tego, co zadziało się w ostatnim czasie, przeglądu procedur i schematów działania. I rzeczywiście według wypracowanego rozwiązania w przypadku tego typu sytuacji w przyszłości takie komunikaty będą się pojawiały.
1: 30 lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta i zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali żadnych informacji. Według nowych zasad Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało alerty o zmasowanych atakach rosyjskich w Ukrainie przy polskiej granicy. Ponowi je, gdy pojawi się bezpośrednie zagrożenie atakiem z powietrza. Trwa walka o ochronę przed złotą algą zbiornika Dzierżno-Duże blisko kanału Gliwickiego, gdzie złota alga znów sieje spustoszenie. Jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
3: Podwyższyliśmy istniejące zestawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
1: Chodzi o zestawki tak zwanego jazu piętrzącego, a zbiornika przed złotą algą bronią również sami wędkarze układające worki z piaskiem. Dziś na stacjach paliw nieco drożej niż wczoraj. Według rozporządzenia ministra energii benzyna 95 może maksymalnie kosztować za litr 6 zł i 49 groszy. To wzrost o 3 grosze. Olej napędowy z kolei 7,52. To podwyżka w stosunku do wczoraj o 5 groszy. Iga Świątek znów wygrywa i jest na dobrej drodze do kolejnego triumfu i obrony tytułu w Cincinnati. Polka pokonała wczoraj w 2 setach francuskę Diane Parry, Błażej Kulesza.
4: Polka zameldowała się po raz 30 w ćwierćfinale turnieju rangi 1000, co organizatorzy tuż po zwycięstwie nad Parry Polce przypomnieli. Ta, jak przyznała w wywiadzie udzielonym jeszcze na korcie, niespecjalnie zaprząta sobie tym głowę.
5: Zazwyczaj po turnieju lubię trochę popatrzeć na liczby i statystyki, ale podczas meczu skupiam się tylko na grze. Nie ma to znaczenia, czy druga runda, czy ćwierćfinał.
4: Polka gra dobrze i równo, a przede wszystkim wciąż walczy o to, by pojawić się na WTA Finals. Po tygodniu przerwy Świątek czeka znów mecz z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. W Toronto był to finał. Teraz panie zagrają już w ćwierćfinale.
1: Mecz Polki i Kazaszki o 1:00 w nocy.
6: Pora na prognozę pogody. Na podkarpackim i małopolskim niebie coraz więcej chmur. W godzinach popołudniowych niewykluczone burze z deszczem. Natomiast jeśli chodzi o wskazania termometrów, to w najbliższych godzinach w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie termometry powinny wskazywać nam od 27 do 32 stopni Celsjusza. Mocniejsze porywy wiatru, momentami do 55 km na godzinę z zachodu, ciśnienie 1005 hektopaskali, no i biometr, który dzisiaj jest niekorzystny.
7: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Kastorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Reklama.
16: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.
6: Już po godzinie 10 króluje na zegarach, zatem do drugiego śniadania polecają się także przeboje, które zagramy w tej godzinie. Łukasz Michtal, witam serdecznie i też przypominam, że jak to już w czwartek nasza poranna tradycja każe, nie zabraknie kiełdy pracy.

0: Trend Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
3: Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 14 sierpnia 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych. Miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Osoba na stanowisko podinspektora. Miejsce pracy Gorlice. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Instruktor nauki jazdy kategorii B i T, miejsce pracy Hańczowa. Instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark. Nauczyciel w zawodzie techniki, mechanizacji i rolnictwa i agrotechniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Ropa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa Zdrój. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, ratownik medyczny, miejsce pracy Bobowa. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Asystent międzykulturowy, miejsce pracy Hańczowa. Pomoc nauczyciela, miejsce pracy Wysowa. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Nauczyciel wychowania fizycznego, miejsce pracy Ropica Polska. Pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Konserwator, miejsce pracy Małastów. Pracownik robót wykończeniowych, praca na terenie Niemiec. Murarz, praca na terenie Niemiec. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Glazurnik, miejsce pracy Niemcy. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. Robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, miejsce pracy teren kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Kucharz, miejsce pracy Śnietnica. Kelner, miejsce pracy Regietów. Pracownik pomocniczy gastronomii, miejsce pracy Gorlice. Spawacz, metodą TIG, miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy teren kraju. Spawacz konstrukcji stalowych, metodą TIG, miejsce pracy teren kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Stolarz meblowy, miejsce pracy Bierz. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Pracownik utrzymania czystości, osoba sprzątająca, miejsce pracy Gorlice. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren kraju oraz Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
4: Skoro dzisiaj 20 dzień sierpnia i mamy dzień wyznawania miłości, to idealny hit jako trend, hit dnia to właśnie utwór Dzień dobry, kocham cię. Strachy na lachy dzisiaj meldują się właśnie jako powerplay naszego programu.
1: To jest trendy hit. Trendy hit. Trendy hit.

0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
2: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, krętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: To Trend Radio w czwartek, 20 sierpnia. Mamy informację również o tym, iż do Polski wrócili kolejni poszkodowani w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób przewieziono z węgierskich szpitali do rzeszowskich lecznic. Transport odbywał się samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Poszkodowani trafili głównie na oddziały ortopedyczne i chirurgii ogólnej. Jedna z pacjentek zostanie przyjęta na chirurgię szczękową. Ich stan pozwala na transport do Polski, jednak nadal wymagają hospitalizacji. W węgierskich szpitalach pozostaje nadal część osób. Jedna ma zostać wkrótce wypisana i również wrócić do kraju. Pozostałe osoby ze względu na stan zdrowia na razie nie mogą być transportowane. A jeśli jesteście ciekawi, co dzieje się właśnie na Podkarpaciu i w Małopolsce, bądźcie razem z nami cały czas na 101,9 i 95,2 FM. Razem z wami jesteśmy właśnie na tych częstotliwościach i zawsze trzymamy rękę na pulsie, informując o tym, co dzieje się w regionie.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: We wtorek wieczorem w Lisiej Górze doszło do dwóch poważnych zdarzeń drogowych. Około godziny 21.30 na drodze krajowej numer 73 kierujący BMW zderzył się z łosiem, a następnie zjechał na przeciwległy pas i uderzył w Volkswagena. Volkswagen dachował w przydrożnym rowie. Kierowca BMW trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Łoś zginął na miejscu. Około 10 minut później na ulicy Mieleckiej doszło do kolejnego zdarzenia, w którym uczestniczyły cztery samochody. Podczas wyprzedzania Mercedes zderzył się ze Skodą. W następstwie zdarzenia Hyundai, który poruszał się za Mercedesem, wjechał do przydrożnego rowu, natomiast Volkswagen, który poruszał się za Skodą, dachował. Kierowcy Mercedesa i Skody, obaj około 20-letni, trafili do szpitali z poważnymi obrażeniami. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności obu zdarzeń. Gmina miasta Dębica wspólnie z gminami Dębica, Robczyce i Żyraków pozyskała dofinansowanie na realizację projektu Monitoring przestrzeni publicznych na terenie dębicko-robczyckiego obszaru funkcjonalnego. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 4 miliony złotych. W przypadku gminy miasta Dębica koszt przedsięwzięcia wynosi około 3,2 miliona, a przyznane dofinansowanie to prawie 2,7 miliona złotych. W ramach części projektu realizowanej przez miasto Dębice zaplanowano kompleksową modernizację i rozbudowę miejskiego systemu monitoringu. Zamontowanych zostanie 87 nowych kamer, a 64 już funkcjonujące urządzenia zostaną włączone do nowego systemu. W ramach projektu zaplanowano również rozbudowę infrastruktury Centrum Monitoringu obsługiwanego przez Straż Miejską, które będzie zlokalizowane w budynku przy ulicy Ratuszowej 12. Ponadto system zostanie wyposażony w rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję. Realizacja projektu będzie wymagała również rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej.
2: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Krośnieński Holding Komunalny i Wodociągi Krośnieńskie w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcają mieszkańców Krosna i okolicznych gmin do picia wody z kranu. Kampanii towarzyszy hasło Krośniczanka. Kampania promocyjna prowadzona w mediach społecznościowych ma zachęcić mieszkańców Krosna oraz okolicznych gmin, do których wodociągi krośnieńskie dostarczają wodę, do wybrania krośniczanki, czystej i zdrowej wody kranowej, jako podstawowego napoju gaszącego pragnienie, mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.
3: Ja rozumiem, że nie wszyscy są jakby zainteresowani takim rozwiązaniem, no ale te aspekty my pokazujemy i chcemy mieszkańcom jakby uświadomić no, pewne plusy takiego rozwiązania, bo na pewno woda jest dostępna na bieżąco w kranach, więc to jest pierwszy plus, nie trzeba gdzieś tam jeździć, kupować, no to od razu przechodzimy do drugiego plusu. Nie trzeba płacić za tę wodę tyle, za ile wodę butelkowaną w sklepie.
1: Krośnieński Holding Komunalny uzyskał prawo ochronne Urzędu Patentowego RP na znak towarowy Krośniczanka czysta i zdrowa woda kranowa w 2022 roku. Mieszkańcy gminy Jasło mogą już korzystać z dwóch nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw, które powstały w ramach projektu Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie gminy Jasło. W Kowalowach zamontowano zestaw zabawowy, piaskownicę, huśtawkę potrójną, karuzelę tarczową oraz dwa bujaki, mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
4: Tak w Kowalowach, jak i w Warzycach to są place zabaw o powierzchni ponad 160 metrów kwadratowych. W Warzycach ten plac zabaw funkcjonuje przy szkole podstawowej. Ten zakres prac obejmował przygotowanie terenu, bezpieczną nawierzchnię i wyposażenie w te zestawy zabawowe. To były piaskownice, karuzele, zestawy sprawnościowe czy tablice edukacyjne.
1: Dodatkowo plac wyposażono w dwie ławki, natomiast w Warzycach przy szkole podstawowej plac zabaw został wyposażony w dwa zestawy zabawowe, dwa bujaki, zestaw sprawnościowy, tablice do rysowania, tablicę edukacyjną typu zegar, dwa ławostoły, zestaw zabawowy typu autobus, a także tablicę regulaminową i kosz na śmieci.
0: Reklama.
5: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Weekend z zapasem, a w ten weekend w Głogowie Małopolskim odbędą się 25. Mistrzostwa Polskiego Związku Łowieckiego w strzelaniach myśliwskich w klasie mistrzowskiej. Zawody zaplanowano na 22 i 23 dzień sierpnia. Rywalizacja odbędzie się na strzelnicy myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego przy ulicy Rzeszowskiej 87. Najlepsi strzelcy z całej Polski rywalizować będą u nas na Podkarpaciu, a podczas zawodów zostaną wyłonieni indywidualny i drużynowy mistrz Polski w klasie mistrzowskiej. Wydarzenie ma także integrować środowisko strzeleckie i popularyzować strzelectwo myśliwskie.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne powiatowe urzędnicze pracy w Krośnie na dzień 14 sierpnia 2026 roku. Asystent do spraw obsługi klienta eksportowego Krosno.

mechanik, mechanik, kasurba, utrzymania ruchu, miasło, mistrz

pewnego Rymanu Zdrój.

Kwaśniawa, pielęgniarka Iwonicz, pizzer Iwonicz, pomoc

Randzymu, Krosno, pracownik, pracownica produkcji, Jasło, pracownik, pracownica produkcji, Lepeć, psycholog, Królik Polski.

0: wymiatu ustawiaczka CNC rzepeć. Wulkanizator, obsługa maszyn do wymiany opon Prosno. Zestawiacz surowców z uprawnieniami na wózki widłowe Prosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Zawsze blisko was, blisko regionu. Tak właśnie, to dewiza Trend Radia. A dzisiaj w poranku na ostatniej prostej jeszcze informacja, iż w Jaśle ruszyła rekrutacja do bezpłatnego programu wsparcia. Otóż Centrum Usług Społecznych Miasta Jasła prowadzi nabór do projektu Rodzina na Tak. Program skierowany jest do rodzin z dziećmi, które mierzą się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Uczestnicy mogą skorzystać m.in. z pomocy asystenta rodziny, psychologa, treningów wzmacniających rodzinne więzi, a także zajęć dla dzieci i młodzieży.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Synoptycy uspokajają, doniesienia o możliwych wielkich kulewach są przesadzane. Rośnie liczba ofiar i rannych w kolejnym ataku na Kijów. Robert Lewandowski z kolejnym golem za oceanem. Marcin Krzemiński. Monitorujemy sytuację. Na razie dużego zagrożenia nie widać, uspokaja Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o pojawiające się w mediach społecznościowych informacje o rekordowych ulewach, które mogą dotknąć południową Polskę. Niektóre wpisy ostrzegają nawet przed powtórką sytuacji z 2024 roku, kiedy Dolny Śląsk i Opolszczyznę nawiedziła powódź. To przesadzone prognozy, często oparte na jednym skrajnym modelu pogodowym, mówi Piotr Szuster z IMGW.
2: Rzeczywiście w sieci pojawiają się doniesienia o zwiększonych sumach opadów. W tej chwili przewidujemy, że te opady nie będą jakieś katastrofalne. Cały czas to monitorujemy, obserwujemy, zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji do tej, która wystąpiła w 2024 roku.
1: Synoptycy przyznają jednak, że końcówka sierpnia będzie faktycznie deszczowa. 12 ofiar w samym Kijowie, jedna w obwodzie kijowskim, około 40 osób rannych. To aktualne dane po nocnym rosyjskim ataku, które przekazał prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że świat nie reaguje na rosyjskie ataki w odpowiedni sposób, ponieważ nie dostarcza broni do zwalczania rakiet balistycznych. Minister Marcin Kierwiński z kolei zapewnia, zawsze gdy podrywane są nasze myśliwce, by patrolować przestrzeń powietrzną, będziemy wysyłać SMS-y. Chodzi o komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziś ostrzeżenie dotyczące rosyjskiego ostrzału zachodniej Ukrainy otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
3: Będziemy wysyłać SMS-a nie mówiącego o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie, żeby każdy był przygotowany.
4: Wyczulić na śledzenie kolejnych komunikatów.
3: Dokładnie tak. I potem ta procedura, którą zapowiedzieliśmy, że zawsze po tego typu SMS-ie będzie też procedura odwołująca. Modyfikujemy procedury, wyciągamy wnioski.
1: Bo to efekt zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. Minionej nocy z kolei dron wtargnął w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Nadleciał od strony Ukrainy i przebywał na terenie Mołdawii przez co najmniej 6 minut. Nie ma informacji ani o ofiarach, ani o zniszczeniach. Przypomnę, że dron rozbił się też w niezamieszkanym terenie w Rumunii. Tu na szczęście też nie ma poszkodowanych i strat. Płace w lipcu miesiąc do miesiąca wzrosły w Polsce przeciętnie o nieco ponad 1% i prawie 7% w porównaniu z lipcem rok temu, informuje Główny Urząd Statystyczny. Wynika to z wypłat premii, nagród i odpraw emerytalnych. Robert Lewandowski zdobył bramkę z rzutu karnego, a jego zespół Chicago Fire pokonał na wyjeździe Orlando City 2-1 w meczu MLS. To trzecia bramka w amerykańsko-kanadyjskiej lidze piłkarza, który, dodajmy, jutro kończy 38 lat. Dodam też, że mecz przerwano na prawie 2 godziny z powodu burzy.
5: Zobaczmy, moi drodzy, do naszych wieści pogodowych jeszcze. Dzisiaj burze z deszczem mogą zagościć w regionie. Na termometrach w najbliższych godzinach w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Ustrzykach czy Lesku temperatury od 27 do maksymalnie 32 kresek. Do 50 km na godzinę z zachodu wiatr. Jeśli chodzi o wilgotność powietrza, ta przekracza nam 30%. Ciśnienie 1005 hektopaskali. No a ja myślę, że za chwileczkę ciśnienie wzrośnie wszystkim tym, którzy uwielbiają hitlat 90, bo tradycyjnie po poranku Trendy Start zaczniemy program 90-60. A tam Ania i Marcin będą czekać na Was z porcją genialnych hitów. Tymczasem ja żegnam się już z Wami. Łukasz Michtal, dziękuję za uwagę. Miłego dnia. Do jutra.
6: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen! Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. 90.

0: 90. Dla was.
1: Dzień dobry, moi drodzy, witamy serdecznie. Już tak kurczą się dni, chciałoby się powiedzieć, bo fakt faktem...
2: No kurczą, niestety, tak jak twój sweter w praniu, ponieważ Marcin... No mówiłam ci 1000 razy, że
1: powiedziesz, kurczy,
2: za...
1: Nie? On się kurczy,
2: wysokim stopniu.
1: Mam rację. No, on się kurczy, ja się nie powiększam.
2: Ciekawe.
1: Słuchajcie, no właśnie, wakacje cały czas trwają, pozdrawiamy bardzo gorąco i myślę, że ta audycja podczas tych słonecznych, fajnych dni, ale też i to może trochę bardziej
2: deszczowych
1: też odpowiednio nastraja
2: ale
1: do rzeczywistości.
2: Ale to chyba nie jest zwiastun jesieni, miejmy nadzieję.
1: Nie, jeszcze ma być, ale ja już słyszę ten o podmuchu gorąca, także spokojnie, wrócą ciepłe chwile.
2: No, słyszałam.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Dziubasy, dzisiaj...
2: Mamy takiego rezydenta, nie?
1: Tak, cała lista została przygotowana przez naszego. To po góralsku było.
2: Tak,
1: rezydenta DJ Adama, którego też gorąco pozdrawiamy.
2: Oczywiście.
1: No i na pierwszy rzut Alexa i Luka.
2: Luka, ale nie mylić z Aleksją, słuchajcie. Kawałek bardzo wyjątkowy i proszę bardzo, dzisiaj w całości taka wyjątkowa playlista od Adama. Adam, pozdrawiam bardzo gorąco.
1: Machamy do ciebie i dziękujemy za
2: miłośnik. Nie motoryzacji, a lotnictwa.
1: Tak, wiem, ale też dobrej muzyki.
2: Dobrej,
1: wyszukanej.
2: Najlepszej.

0: Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
1: Reklama.
2: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
3: Największe hity tylko dla Was.
4: DJ D i DJ Arty rusz ciałem. No, mówiliśmy o Power Dance ostatnio.
5: Ale mamy.
4: Adam znalazł fajny kawałek.
5: Ale taki niszowy trochę, fajnie. No, właśnie taki hitu nam trzeba.
4: Nieznany,
5: Adam,
4: ale fajny, dobry,
5: bardzo fajna i wyjątkowa piosenka. I kiedy ja odsłuchiwałem ten numer poza anteną, przypomniałem sobie te fajne właśnie młodzieńcze chwile.
4: No wiesz, Marcin, czytałam komentarze. Ludzie pod tym hitem piszą, że pozdrawiają rocznik 82.
5: Wow.
4: No wow.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Osmania, face of a stranger.
2: Wow, to właśnie tak chyba powiem, jak ostatnio powiedziałaś przy ostatnim utworze, nie?
1: No tak.
2: Tak, numer wyjątkowy i też propozycja od Adama. Przypominam też, że jest to ulubiona piosenka naszej wyjątkowej koleżanki z Dębicy, pani tak, Aniu. Pozdrawiam bardzo gorąco.
1: Pozdrawiamy gorąco.
2: Machamy
1: i też,
2: do pani.
1: Adamie, no wydaje mi się, że z panią Anią też byś się mógł zgadać muzycznie.
2: Chyba tutaj jest jakaś nić porozumienia, tak
1: no
2: mi się
1: jest,
2: wydaje.
1: Muzycznie.

0: Weekend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Casey.
2: Lin, tonight, tonight.
1: Kolejna propozycja od DJ-a Adama. Pamiętajcie, cała lista dzisiaj bez wyjątku
2: tak,
1: właśnie
2: od naszego rezydenta.
1: Tego człowieka. Ty jak miałabyś podsumować listę do teraz, to byś powiedziała?
2: Który kawałek najlepszy?
1: Nie no, no tak.
2: Wiesz co?
1: Nie wiem.
2: No ciężki, ciężki wybór.
1: Ciężki wybór.
2: No chyba nie potrafiłabym wybrać.
1: No właśnie,
2: jednego.
1: No teraz posłuchajcie znowu kawałek.
2: Rozciałem.
1: No tak, oczywiście,
2: no właśnie,
1: że tak.
2: Właśnie.
1: To są takie hity, słuchajcie, z strony BKS.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci zatrzymali 35-letnią mieszkankę powiatu Strzyżowskiego, która wsiadła za kierownicę Volkswagena, mając w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę w miejscowości Połomia. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 35-letnia kierująca najprawdopodobniej straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z drogi w zarośla i uderzyła w drzewo. W wyniku tego zdarzenia kobieta nie doznała żadnych obrażeń. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 35-latka miała w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy, a pojazd, którym się poruszała, został zabezpieczony. O dalszym losie kobiety zadecyduje sąd. Ścieżka rowerowa przy ulicy Kwiatkowskiego w Tarnowie w obszarze skrzyżowania z Topolową jest już gotowa. To dodatkowe zadanie, które zostało zrealizowane w ramach programu Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrzaglomeracyjnej. Dzięki oszczędnościom, które udało się uzyskać podczas realizacji 6 zaplanowanych inwestycji, wykonano drogę dla pieszych i rowerów o nawierzchni bitumicznej na długości 58 metrów. Ma obramowanie z obrzeża betonowego. Wcześniej ułożono nowe warstwy podbudowy. Tereny zielone sąsiadujące ze ścieżką zostały uporządkowane. Z oszczędności uzyskanych podczas realizacji projektu jest też budowane oświetlenie ścieżki rowerowej w obszarze skrzyżowania ulic Komunalna Pendereckiego. Odcinek Nowodąbrowska Pendereckiego zostanie oznakowany. Trwają prace zmierzające do rozszerzenia ITS jeszcze w tym roku o skrzyżowanie Romanowicza-Kasprowicza. Od września do listopada bieżącego roku Biblioteka Biecz realizować będzie drugą edycję projektu Młodzi w świecie obrzędów 2. Jak w ubiegłym roku, projekt został pomyślany jako cykl działań animacyjnych, edukacyjnych i warsztatowych skierowanych do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z gminy Biecz. Jego celem jest przybliżanie młodemu pokoleniu lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz pokazywanie, że tradycja może być nie tylko ważną częścią historii, ale również źródłem twórczej inspiracji, wiedzy, dobrej zabawy i spotkania z drugim człowiekiem. Zadanie będzie realizowane w ramach programu ministra edukacji pod nazwą Kompas Młodego Obywatela. Koszt realizacji projektu wyniesie ponad 36 tysięcy złotych. W projekcie zaplanowano różnorodne zajęcia prowadzone przez twórców, artystów, edukatorów i osoby związane z lokalną kulturą.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie zachęca do udziału w wernisażu wystawy krośnianki Joanny Bajcar. Ekspozycja Pomiędzy to wizualna podróż przez strefy graniczne od przeszłości do teraźniejszości, od poczucia straty po odzyskiwanie siebie między ciszą a głośną ekspresją. Te obrazy mówią to, na co brakuje słów, pozwalają poczuć ukryte emocje, mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
3: Jest to malarstwo na płótnie, malarstwo można zaliczyć do abstrakcji niegeometrycznej. Artystka tworzy w takim nurcie potomków impresjonistów, postimpresjonistów i symbolistów. Jest to bardzo, nieładnie to brzmi, ale to jest sympatyczne, ciepłe, dobre malarstwo, które wprowadza nas w świat wewnętrznych przeżyć, nie tylko samej artystki, ale my, patrząc na te obrazy, również doświadczamy różnych emocji.
1: Wernisaż odbędzie się dzisiaj o godzinie 17:30 w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Natomiast wystawa będzie czynna do 25 września bieżącego roku.
0: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Kids z Etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
2: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
4: Capital Sound, Feel the Rhythm.
5: O, to jest znana piosenka, bardzo, bardzo dobrze postrzegana na wszelkiego rodzaju imprezach nieco szybszych.
4: Tak, no często i numer tak możecie u nas usłyszeć. Tak. Przenosimy się w takim razie do Kanady.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Piero, Blue Eyes Baby.
2: Blue Eyes Baby. Tak. To jest numer, moi drodzy, który jest w zasadzie w naszej liście 90 na godzinę pominiętym, chyba nie przypominam sobie.
1: Niestety pominięty, ale dobrze, że Adam wyszukał taki fajny kąsek muzyczny, a my czekamy na więcej. Pamiętajcie, że też możecie podsyłać.
2: Oczywiście, że tak.
1: Listy.
2: Nie będziemy grali tych obklepanych, jak to niektórzy mówią, kawałków, które cały czas się pojawiają i
1: chociaż
2: bez przerwy.
1: Są też osoby, które lubią tylko
2: bardzo
1: takie.
2: No właśnie tak, bo
1: ciężko
2: prosto jest grać, słuchajcie,
1: wszystko.
2: Największe hity, ale takie niszowe, takie wyjątkowe, wyszukane, no to już wyższa szkoła jazdy.

0: Space Master, World of Confusion.
1: To takie wyjątkowe elektro.
2: Tak, fajne kawałek. 96 dokładnie. No i cóż więcej, no potuptałoby.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Scotty, nothing's gonna change my love for you.
2: Naprawdę?
1: No tak,
2: tylko piosenkę na pewno znacie w wersji oryginalnej.
1: Trochę innej wersji.
2: Ale taka ciekawa wersja,
1: ale ciekawa,
2: bardzo wyjątkowa.
1: Jak Marcin wcześniej odsłuchiwałam.
2: Wszystkich jeżdżących pozdrawiamy. Fajnie się słucha tego
1: numeru.
2: No takie
1: ubu-dubu.
2: W samochodzie.
1: Dokładnie. Ale dobre.
2: Tak, pozdrawiamy.

0: Dzięki za dziś, nie myślimy o końcu wakacji, nie myślimy, a niektórzy wybierają się na wakacje, jak na przykład no w zasadzie to Ewka, w zasadzie to też Klaudiusz z okolic Brzostku, także no jeszcze te wakacje, słuchajcie, nie powiedziały ostatniego
1: słowa. Jeszcze troszkę, tak, do usłyszenia, bo za chwilę, pozdro!

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zagrzmi i popada. 8 regionów z burzowymi alertami. Rusza remont na autostradzie A1. Powroty z wakacji mogą być trudne. Policjanci namierzyli podejrzanego o wyrzucenie żywych świnek morskich do śmieci. Miriam Lipińska. Znów są ostrzeżenia przed burzami. Najbardziej gwałtowne mogą być w województwie świętokrzyskim, a także w części opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego, a także w północnej połowie Małopolski i Lubelszczyzny. Tam są ostrzeżenia drugiego stopnia. Może spaść aż 50 mm deszczu i będzie silnie wiało. W porywach nawet do 110 km na godzinę. Grzmieć zacznie miejscami już po południu. Z kolei dla reszty Małopolski, Lubelszczyzny i Podkarpacia są ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia, ale tam także ulewy spadnie do 35 mm deszczu. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia o świcie dostali dziś alerty RCB w związku z prewencyjnym poderwaniem przez Polskę myśliwców w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Taką nowość zapowiadało już wcześniej MSWiA. To po to, by zapobiec ewentualnej panice. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński jest zdania, że każdorazowe rozsyłanie alertów w takim przypadku jest słuszne i potrzebne.
2: Musimy to jakoś sobie wszyscy wyważyć, mówiąc zupełnie wprost. Tutaj nie ma wersji pośredniej. Albo informujemy o tym potencjalnym zagrożeniu, działamy prewencyjnie, albo czekamy do ostatniej chwili, licząc się z tym, że nie o każdym zagrożeniu jesteśmy poinformować w stanie na bieżąco.
1: Po tym, jak myśliwce wróciły do baz, czyli po około 2 godzinach, alert odwołano. Kierowców wracających z wakacji nad morzem czeka przykra niespodzianka. Na autostradzie A1 rozpoczyna się właśnie remont kolejnego odcinka między Gdańskiem a Toruniem. Prace drogowców mogą uprzykrzać życie kierowcom, zwłaszcza w weekendy, i spowodować spore korki. Remont rusza dziś na jezdni w kierunku Torunia między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Kierowcy mają tam do dyspozycji tylko jeden pas, podobnie zresztą jak w stronę Gdańska, gdzie też trwa remont między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Wyrzucał żywe świnki morskie do śmietnika. Policjanci namierzyli 84-latka z Siemianowic Śląskich, który w ten sposób pozbył się w sumie kilkunastu gryzoni. Funkcjonariusze szukali sprawcy od czerwca. Udało się kilka dni temu, gdy w kolejnym koszu na śmieci znaleziono 8 świnek morskich.
3: Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli kolejne 3 świnki morskie.
1: Mówi młodszy aspirant Dorian Mitas z siemianowickiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania uśmiercenia zwierząt. Grożą mu 3 lata więzienia. Świnki morskie trafiły już pod opiekę wolontariuszy. Kibiców tenisa w Polsce czeka nieprzespana noc. O 1:00 naszego czasu na korcie w Cincinnati rozpocznie się mecz Igi Świątek. Jej rywalką będzie urodzona w Moskwie, a reprezentująca od kilku lat Kazachstan Jelena Rybakina. Tenisistki spotykają się w ćwierćfinale, ale stawka meczu będzie wysoka. Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. To będzie już 17. pojedynek Świątek Rybakina. W 10 z nich górą była Iga.

0: A ja zapraszam na prognozę pogody. Dzisiaj w regionie Podkarpacie i Małopolski, no może jeszcze tego nie czujemy i tego nie widzimy, ale będzie 33 stopnie. No sprawdzałam w kilku różnych prognozach, także no musi się to sprawdzić. Poczekajmy jeszcze kilka godzin, ale możliwe są również opady deszczu i burze w regionie. W nocy podobniej, trochę chłodniej, bo na termometrach 16 stopni. Natomiast jutro 22 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota deszczowa, 25 stopni, w nocy tylko 15.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki

0: Lidl, to się opłaca.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
4: Granie na żądanie.
5: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
6: Dzień dobry, Rasek. Co tam porabiacie? Czekam na wiadomości od Was. No z tego, co widzę, to pogodowo ma delikatnie się rozchmurzyć. No ale przyznam Wam, że jakoś tego obecnie nie widzę, że 33 stopnie ma nas zaskoczyć jeszcze w ciągu dnia, ale trzymajmy kciuki, że tak będzie. Ale już bez zaskoczeń zapraszam na program Granie na żądanie 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, bo już startujemy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Buziaczki dla mojej narzeczonej Marleny. Oddam ci wszystko od Piotra. No pewnie, że tak, Marlenka. Zagramy specjalnie dla was. No i Piotruś tu fajnie wykminił z takim hiciorem. Kiedy weselicho, też możecie się pochwalić.

Gorące życzenia dla Darii z okazji urodzin, żeby była wesoła i szczęśliwa. Poproszę piosenkę Savage, Only You. A ja znam nawet osobę, która wygląda jak Roberto Zanetti, czyli znany przez was Savage. Także też pozdrówki lecą do tej osoby. Daria, specjalnie dla ciebie, dużo, dużo zdrowia od całej redakcji Trendy Radia.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
2: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
1: Reklama.

Dzień dobry, proszę o piosenkę Boys. Przytul moje serce to dla Leszka od Joanny. Tak, zagramy, przytulaśnie. No i dzióbki, co tam będziecie porabiać, bo weekend zbliża się dużymi krokami, też możecie dawać znaka.

Coś się zachmurzyło, a ja idę na wolne. Zawsze mam pecha, jest robota, to upał jak w Afryce. Urlop, zimno, wieje, pada. No niestety, dwie morgi słońca, zagrajcie. Pozdrawiam wszystkich deszczowych urlopowiczów. No niestety, tak czasem bywa, że życie pisze różne scenariusze, ale ma się rozchmurzyć. Niby przyszły tydzień ma być cacy. Także oby się nie zepsuło na urlop, nie? Jeszcze pasuje coś zażyć tego słońca.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zamierza pomóc w odbudowie spalonego kościoła rzymskokatolickiego z Bączala Dolnego z 1667 roku w Sanockim Skansenie lub w pozyskaniu podobnego obiektu. Taką informację przekazał Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego. Decyzja została podjęta podczas poniedziałkowego posiedzenia zarządu, mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
3: Zebrał się zarząd województwa podkarpackiego, który zdecydował o przeznaczeniu środków i o wsparciu pana dyrektora w działaniach odnośnie pozyskania kościoła, podobnego kościoła, wiadomo, to już nie będzie taki sam, lub odrestaurowania czy odbudowy tego zabytku od podstaw. Jaką wybierzemy drogę, jeszcze nie wiemy. W tej chwili będziemy poszukiwali, myślę, że to będzie zadanie pana dyrektora, poszukiwanie podobnego kościoła, który można by było pozyskać na terenie naszego województwa lub sąsiednich województw.
2: Do pożaru doszło w nocy z soboty na niedzielę około godziny pierwszej w sektorze Pogórzan Wschodnich. Ze względu na drewnianą konstrukcję zabudowy ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, mówi Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
4: Niestety spotykamy się w sytuacji, która zmieniła zupełnie historię tego miejsca, bo znajdujemy się przy zgliszczach kościoła. Jesteśmy w kontakcie na bieżąco i z Departamentem Kultury Urzędu Marszałkowskiego i ze wszystkimi służbami, ze Strażą Pożarną, z Policją, z Prokuraturą. Jest to tragedia nasza, muzealna. Jest to tragedia, która już pozostanie na zawsze zapisana w historii muzeum, ale muzeum musi też patrzeć do przodu. Muzeum będzie udostępnione dla zwiedzających. Oczywiście będzie wyłączona ta część najbliżej tutaj miejsca, gdzie wystąpił pożar. Natomiast wszystkie ekspozycje inne, między innymi wystawa ikony karpackiej, dwór ze Święcan, rynek galicyjski, pozostałe sektory będą normalnie funkcjonowały.
2: Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi prokuratura rejonowa w Sanoku. Skansen od dziś wznawia działalność.
0: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
2: Lato w Tarnowie to dobra okazja, by spojrzeć na miasto z nieco innej perspektywy. W wybrane niedziele o godzinie 16 organizowane są bezpłatne spacery historyczne. Każdy z nich poświęcony jest innemu fragmentowi historii miasta oraz postaciom, które wpisały się w jego dzieje. Najbliższy już 23 sierpnia. Tematem przewodnim będzie Tarnów. Tu rozpoczęła się II wojna światowa. Zbiórka odbędzie się wyjątkowo przed hotelem Gal przy Placu Dworcowym. Będą jeszcze spacerki 6 września, 20 września i 25 października. Tornister stanowi nieodzowny atrybut każdego ucznia. Jego waga, odpowiednie dopasowanie oraz właściwe użytkowanie odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu prawidłowej postawy oraz zapobieganiu skrzywienia kręgosłupa. Zbyt ciężki plecak może powodować niekorzystne, bolesne napięcia w mięśniach i stawach oraz bóle bioder i kolan. Czym powinien kierować się rodzic przy zakupie plecaka szkolnego, tłumaczy Jadwiga Wójtowicz, inspektor sanitarny w Gorlicach.
5: Zwracamy uwagę na to, żeby ta ścianka tylnia była usztywniona, żeby to nie był taki wór typowy, tylko jednak, żeby były tam odpowiednie przylegające takie sztywne elementy, które będą przylegać bezpośrednio do pleców. Żeby tutaj nie było też na przykład rozplanowania tych przegródek w plecaku tak, aby po jednej stronie była na przykład możliwość dopakowania więcej, czyli patrzymy, żeby przegródki były symetrycznie. Tornister powinien mieć te szelki też takie trudne, szerokie przede wszystkim, odpowiednio też, żeby one były miękkie, żeby była możliwość regulacji, czyli dostosowania też do wzrostu ucznia.
2: Zgodnie z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego, waga plecaka nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała ucznia.
1: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
1: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
10: Granie na żądanie.
11: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
12: Zagrajcie Big Time, Summertime is Crazy dla 90. maniaka Marcina od starej ekipy. No to zagramy w takim razie, Marcinie, dla ciebie. No i pozdrawiam całą ekipę. No i też machamy do was oczywiście. Yep.

Proszę o piosenkę Czułe Słowa Mają Maj dla wszystkich słuchaczy radia. Pozdrawiam, Waldek. My ciebie także pozdrawiamy. No i dawno nie graliśmy. Ale to były czasy, nie? Gdy ten hicior wyszedł, pamiętacie? No, wszyscy się tak bawili na imprezach. Fiu, fiu, fiu. Ale nadal tak jest. No to lecimy.

0: Reklama.
1: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, krętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
0: Reklama.
2: Pozdrawiam ukochaną Anię. Proszę o piosenkę Baciary. Oczy zielone od Tomasza R. Anula, specjalnie dla Ciebie już teraz zagramy no mega romantiko. No i chyba to jest takie najsłodsze w tym wszystkim. Tomku, machamy do Ciebie też.

0: Proszę o piosenkę Blanki, Baby I, czyli solo dla Kasi z Dębicy. Kasia, mówisz, masz?
1: No i gramy, ja też uwielbiam ten hicier. Ale to było fajne lato wtedy, nie?
0: Nice.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Warto dziś zatankować, jutro będzie drożej. Główny Urząd Statystyczny podał dane o lipcowych zarobkach Polaków. Szykuje się rewolucja w walce z najgroźniejszym z nowotworów skóry. Miriam Lipińska. A na początek jutrzejsze ceny maksymalne na stacjach paliw. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, za benzynę 98 7,33, a za olej napędowy 7 zł i 56 groszy. To oznacza, że jutro niezależnie od rodzaju paliwa tankowanie będzie nas kosztowało więcej niż dziś. Nieco ponad 9,5 tysiąca złotych brutto. Tyle według danych GUS-u wyniosło w lipcu przeciętne wynagrodzenie w firmach. To oznacza, że pensje wzrosły o niespełna 7% w porównaniu rok do roku. Spodziewałem się, że dostanę kontrę. To reakcja premiera Donalda Tuska na pierwsze reakcje z otoczenia prezydenta na propozycję zmian w podatkach. Szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki we wpisie wypunktował podwyżkę drugiego progu i nowe stawki, pisząc, tu cytat, więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania, a można prościej.
2: My tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk, bo my musimy też zadbać o stabilność budżetu państwa jako takiego. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Czasami przeszkadza.
1: Mówił premier i przekonywał, że zaproponowane zmiany nie naruszają fundamentów i równowagi finansowej państwa. Podniesienie drugiego progu podatkowego i wprowadzenie 24-procentowej stawki przejściowej według deklaracji rządu ma ulżyć klasie średniej, która przez rosnące pensje wpadła w wyższy próg podatkowy, niezmieniany od lat. I o jeszcze jednym podatku szef rządu poinformował, że planowana opłata turystyczna będzie trafiała w całości do budżetu gminy. Premier dodał, że zmiany uzgodnił już z ministrem finansów, bo początkowo do kasy samorządów miało wpływać z tej opłaty 80%. 18% miała dostawać Polska Organizacja Turystyczna, a 2% obiekt hotelowy, który pobierałby opłatę. Donald Tusk ogłosił zmianę w Krakowie, gdzie wsparł kandydatkę na prezydenta tego miasta, Monikę Piątkowską. I na koniec zmieniamy temat. Coraz bliżej nowej, przełomowej szczepionki przeciw czerniakowi. Dwa koncerny medyczne, Moderna i Merck, pokazały wyniki badań nad preparatem przeprowadzonych na chorych w zaawansowanym stadium tego nowotworu skóry. Szczepionka w porównaniu do standardowego leczenia obniża aż o 60% ryzyko dalszych przerzutów i spowalnia nawrót nowotworu. Preparat oparty na technologii mRNA uczy układ odpornościowy rozpoznawania i niszczenia konkretnych komórek nowotworowych, mówi onkolog profesor Piotr Rutkowski.
3: Uczy się swojego czerniaka, nie po prostu działa na komórki nowotworowe, tylko działa na swojego czerniaka, bo wie, przeciwko którym wyznakowanym, jakby to jest jak odcisk palca tego czerniaka, on zadziała. I to jest przełom.
1: Zdaniem medyków taka szczepionka może się okazać skuteczna w leczeniu także innych rodzajów nowotworów, na przykład raka płuca czy raka pęcherza moczowego. Lekarze mają nadzieję, że szczepionkę będzie można podawać już w przyszłym roku.

0: Popołudnie w naszym regionie już ze słabnącym wiatrem, nadal bardzo ciepło. 28-29 stopni zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, jak i Tarnowie. Wieczorem może gdzieniegdzie zagrzmieć. Jutro bardzo podobna aura. W weekend natomiast zrobi się delikatnie chłodniej, 24-23 stopnie.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.

0: meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13:00.
2: Druga zmiana w Trendy Radio. Oczywiście popołudnie pełne trendy hitów. Tych wakacyjnych także, bo wakacje trwają. Nie myślmy o ich końcu póki co. Rompej, nie, na początek. Za moment zajrzymy do kalendarza. W tej godzinie pojawią się też informacje z Podkarpacia i Małopolski. Filip Waćkowski, cześć.

0: Trendy Radio.
1: 20 dzień sierpnia. Kiedy to zleciało? Przecież dopiero co rozpoczynaliśmy wakacje. Oczywiście mamy czwartek. No i kochani, do końca lata 32 dni. A później to już wiadomo, trzeba będzie wyciągać ciepłe ciuchy z Pawlacza. Dzisiaj mamy dzień wyznawania miłości. No to ja muszę się przyznać, kocham. Kocham grać dla was wakacyjne przeboje. No i już teraz kolejny.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my, wy i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie. Reklama.
2: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
4: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
0: Reklama.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Jest problem z serem. Z konkretnym serem w jednej z sieci handlowych Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed partią sera zanieczyszczonego bakterią Listeria, którego spożycie może prowadzić do choroby listeriozy. W każdym razie, jaki to jest ser, tak wspomnę w razie byście go mieli u siebie w domu. Ser Gałka z Zakopanego. To jest niemożliwe, że w serze od Zakopanego jest jakiś gratis, no. No może bakteria, ale jednak bezpłatny gratis.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Oddajmy teraz głos nadkomisarzowi Piotrowi Wojtunikowi, który przedstawi raport policyjny z dróg Podkarpacia.
2: Na podkarpackich drogach noc minęła spokojnie, bez poważnych zdarzeń. Policjanci wzywani byli jedynie do niegroźnych kolizji z dziką zwierzyną. Do jednej z nich doszło przed godziną 5 w Sanoku na ulicy Jana Pawła II. Do niegroźnej stłuczki parkingowej doszło także po godzinie 8 w Kolbuszowej przy ulicy Rzeszowskiej. Zderzyły się tam Toyota i Ford. W tych zdarzeniach nie było osób poszkodowanych.
1: I to akurat jest dobra wiadomość. Jedźmy bezpiecznie do celu.
0: Spiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: Policjanci z Nowego Żmigrodu zatrzymali 23 i 27-latka. Mężczyźni ukradli rower elektryczny, głośnik, radioodtwarzacz, wiatrówkę oraz piłę motorową. Starszy z mężczyzn odpowie także za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów i za używanie tablic rejestracyjnych przypisanych do innego samochodu, mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
5: Początkiem sierpnia bieżącego roku policjanci z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie otrzymali informację o kradzieży, do której doszło na ulicy Gorlickiej. Mundurowi ustalili, że dwóch sprawców ukradło rower elektryczny, głośnik, radioodtwarzacz, wiatrówkę oraz piłę motorową. Całość skradzionego mienia wyceniona na ponad 5000 zł. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Ustalili wszystkie szczegóły dotyczące zdarzenia, w tym to, jakim samochodem poruszali się sprawcy i jak wyglądali. Dzięki rysopisowi wytypowali odpowiedzialnych za to zdarzenie. W wyniku intensywnych czynności mundurowi już w kilka godzin po kradzieży zatrzymali 27 i 23-latka. Pierwszego z nich policjanci zatrzymali na terenie gminy Nowy Żmigród. Mężczyzna kierował Fordem, który miał założone tablice rejestracyjne z innego pojazdu. Dodatkowo 27-latek był pijany i prowadził samochód pomimo orzeczonego wobec niego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Z kolei drugi ze sprawców został zatrzymany na terenie gminy Dębowiec.
4: Obaj przyznali się do zarzucanych im czynów. Wobec 23-latka prokuratura zastosowała dozór policji. Natomiast 27-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.
0: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
4: Ścieżka rowerowa przy ulicy Kwiatkowskiego w Tarnowie w obszarze skrzyżowania z Topolową jest już gotowa. To dodatkowe zadanie, które zostało zrealizowane w ramach programu Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrzaglomeracyjnej. Dzięki oszczędnościom, które udało się uzyskać podczas realizacji 6 zaplanowanych inwestycji, wykonano drogę dla pieszych i rowerów o nawierzchni bitumicznej na długości 58 metrów. Ma obramowanie z obrzeża betonowego. Wcześniej ułożono nowe warstwy podbudowy. Tereny zielone sąsiadujące ze ścieżką zostały uporządkowane. Z oszczędności uzyskanych podczas realizacji projektu jest też budowane oświetlenie ścieżki rowerowej w obszarze skrzyżowania ulic Komunalna Pendereckiego. Odcinek Nowodąbrowska Pendereckiego zostanie oznakowany. Trwają prace zmierzające do rozszerzenia ITS jeszcze w tym roku o skrzyżowanie Romanowicza-Kasprowicza. Od września do listopada bieżącego roku Biblioteka Biecz realizować będzie drugą edycję projektu Młodzi w świecie obrzędów 2. Jak w ubiegłym roku, projekt został pomyślany jako cykl działań animacyjnych, edukacyjnych i warsztatowych skierowanych do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z gminy Biecz. Jego celem jest przybliżanie młodemu pokoleniu lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz pokazywanie, że tradycja może być nie tylko ważną częścią historii, ale również źródłem twórczej inspiracji, wiedzy, dobrej zabawy i spotkania z drugim człowiekiem. Zadanie będzie realizowane w ramach programu ministra edukacji pod nazwą Kompas Młodego Obywatela. Koszt realizacji projektu wyniesie ponad 36 tysięcy złotych. W projekcie zaplanowano różnorodne zajęcia prowadzone przez twórców, artystów, edukatorów i osoby związane z lokalną kulturą. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie zachęca do udziału w wernisażu wystawy krośnianki Joanny Bajcar. Ekspozycja Pomiędzy to wizualna podróż przez strefy graniczne od przeszłości do teraźniejszości, od poczucia straty po odzyskiwanie siebie między ciszą a głośną ekspresją. Te obrazy mówią to, na co brakuje słów, pozwalają poczuć ukryte emocje, mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
6: Jest to malarstwo na płótnie, malarstwo można zaliczyć do abstrakcji niegeometrycznej. Artystka tworzy w takim nurcie potomków impresjonistów, postimpresjonistów i symbolistów. Jest to bardzo, nieładnie to brzmi, ale to jest sympatyczne, ciepłe, dobre malarstwo, które wprowadza nas w świat wewnętrznych przeżyć, nie tylko samej artystki, ale my patrząc na te obrazy również doświadczamy różnych emocji.
4: Wernisaż odbędzie się dzisiaj o godzinie 17:30 w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Natomiast wystawa będzie czynna do 25 września bieżącego roku.
3: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: A teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej, tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni, 399 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

Każdego dnia jest jakieś święto. Naprawdę każdego, ale czasem to aż się dziwię, kto to wymyślił. Dziś jest, uwaga, Dzień Komara. W ogóle to święto zostało ustanowione na pamiątkę odkrycia, że samice komarów przenoszą malarię między ludźmi. Faktycznie, drodzy naukowcy, to jest rzecz, którą warto świętować. Dzisiaj Dzień Komara. Wszystkiego najlepszego, ale miejmy nadzieję, że ostatni.

Tegoroczne dożynki gminy Brzozów odbędą się 23 sierpnia w miejscowości Górki. Oficjalną część wydarzenia zainauguruje o godzinie 13:30 msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Górkach. Po nabożeństwie o godzinie 14:30 wyruszy przemarsz korowodu dożynkowego. O godzinie 15:00 nastąpi oficjalne rozpoczęcie imprezy, podczas którego odbędzie się tradycyjny obrzęd dożynkowy, a także prezentacja misternie przygotowanych wieńców dożynkowych. Na scenie wystąpią m.in. dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej w Górkach, zespół Pakoszowianie, a na scenie zaprezentuje się też gwiazda wieczoru. O 19:30 wystąpi Kordian. Od 21 do 23 sierpnia w Krośnie odbywać się będzie Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty. Na klimatycznej scenie wystąpią m.in. Guzik i Hołomiej z projektem Na Ludowo, Na Jazzowo, energetyczna fanfara Awantura, łącząca folk z nowoczesnym brzmieniem Zakuka oraz Touhaje, jeden z najważniejszych zespołów polskiej sceny folkowej. Na małej scenie zagrają kapela Lisznianie, kapela Zbierana i kapela Zrobczyckiego, a festiwal otworzą zespół tańca ludowego Pogórzanie oraz zespół śpiewaczy Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Na najmłodszych czekają spektakle. Karpackie klimaty tworzą także rękodzielnicy, twórcy ludowi, artyści, rekonstruktorzy, regionalni producenci i pasjonaci, którzy przyjeżdżają do Krosna z różnych stron Karpa.

Wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Dzisiaj mamy Dzień Komara. I to jest w ogóle ustanowione na pamiątkę odkrycia, że komary przenoszą malarię. Nie wiem, co tu świętować, ale tak jest w kalendarzu. Może to w ogóle zmieńmy. Tak, ustalmy, że dziś jest Dzień Komara i że legalnie można przyciąć komara, na przykład w pracy, nie? Jak szef się przyczepi, to zrzućcie to na mnie, że tak w radiu powiedzieli, że można.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent zdecydował w sprawie ustawy zwanej Lex Szarlatan. Trwają natowskie ćwiczenia na polskim niebie. To ma być mocny sygnał. Dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. Miriam Lipińska. Lex Szarlatan, czyli ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta do Trybunału Konstytucyjnego. Tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Bo jak stwierdził, choć cel ustawy jest słuszny, problemem mogą okazać się proponowane w niej środki.
2: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
1: Jednocześnie prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, nowelizację kodeksu karnego. O podpisanie ustawy apelowało do prezydenta m.in. środowisko lekarskie, Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. W polskiej przestrzeni powietrznej latają dziś wojskowe samoloty z USA, Włoch, Niemiec czy Norwegii. Ćwiczenia NATO mają być pokazem siły i odstraszaniem potencjalnych wrogów na świecie oraz sygnałem wysłanym na wschód, że sojusz jest silny i zjednoczony, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
3: Takie ćwiczenia, jakie mogliśmy obserwować 18 sierpnia, czy też dzisiaj, bo również dzisiaj aktywność sojusznicza w naszej przestrzeni powietrznej, no budują ten efekt odstraszania i to jest główny cel, czyli budowanie interoperacyjności, swoisty pokaz siły.
1: Ze względów bezpieczeństwa NATO nie informuje, ile dokładnie maszyn bierze udział w ćwiczeniach. Ukrainiec zatrzymany w Warszawie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 63-letni Serhii P., jest podejrzany o próbę zabójstwa przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego w obwodzie kijowskim. Po nieudanym zamachu uciekł do Polski. Według zgromadzonych przez ABW materiałów, mężczyzna miał działać na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Do zatrzymania doszło na początku sierpnia. Obywatel Ukrainy został aresztowany na 3 miesiące, grozi mu nawet dożywocie. W Polsce pod wieczór synoptycy przewidują gwałtowne burze z ulewami na południu kraju. Nawałnice przeszły już natomiast minionej nocy nad częścią Niemiec. Około 30 kilometrów od Berlina uderzyło tornado. W Hesji wiatr porywał fragmenty konstrukcji dachów, niosąc je nawet na odległość 100 metrów. Uszkodzonych zostało blisko 60 domów. Z kolei w jednej z miejscowości w nadrenni Palatynacie burza w kilku miejscach powaliła ściany domów i spowodowała przerwy w dostawie prądu. Jest też jedna ofiara śmiertelna burz. To kobieta, na którą runęło drzewo. I na koniec zmieniamy temat. To ma być jak list w butelce, tyle że wysłany w kosmos. Kolejne dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. To m.in. miniaturowe lub cyfrowe kopie obrazów Darii Solar czy projektów architekta Daniela Libeskinda. W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości. Nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne, mówi łódzka malarka Daria Solar.
4: To będzie leciało rakietą Elona Muska Falcon Heavy, tą największą na świecie, ogromną, która gubi jakieś części, które się rozbijają Księżyc i na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
1: W sumie chodzi o blisko 250 tysięcy prac twórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je m.in. na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Tego popołudnia na Podkarpaciu i w Małopolsce ciepło, miejscami bym powiedział nawet, że gorąco, bo w Tarnowie nawet 29 stopni, 28 w Krośnie, Jaśle czy Sanoku, w nocy będzie 19 kresek, a jutro powtórka z rozrywki do 29.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
1: Druga zmiana w trendy radio. Teraz Offenbach i Fall to the Floor. Za moment zajrzymy do naszej płyty tygodnia, a tam rodzinna ekipa.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio, no i The Kelly Family. To historia, jakiej dziś właściwie już się nie spotyka. Rodzina podróżowała po Europie, utrzymując się z ulicznych występów. Zanim przyszły wielkie koncerty i milionowe nakłady, grali na placach, deptakach i targowiskach. YYY pochodzi z okresu, gdy grupa była już jedną z największych sensacji europejskiej sceny muzycznej. W utworach Kelly Family zawsze słychać było coś, czego często brakowało innym wykonawcom. Rodzinne harmonie i autentyczność wynikającą z tego, że większość piosenek powstawała wewnątrz zespołu, ba, wewnątrz busa. Dziś w płycie tygodnia wracamy do jednego z najbardziej charakterystycznych rozdziałów historii The Kelly Family.

Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy. Reklama.

0: Słuchajcie, konflikty w świecie show biznesu. No to jest rzecz, która trafia się dość często. Teraz dość osobliwy konflikt. Jacek Kawalec, który był już, można powiedzieć, wokalistą Budki Suflera, parodiował Zenka Martyniuka. Do tego odniósł się facet, który Budką Suflera obecnie rządzi, i skrytykował Jacka Kawalca. Ten stwierdził: to odchodzę z Budki Suflera. No a Zenek Martyniuk powiedział jeszcze do tego: ale ja tego Jacka Kawalca to normalnie pozwę do sądu. I weź tu, człowieku, w tym wszystkim się połap. Najbardziej zaskakujące dla większości Polaków to było jednak to, że Witebski z Rancha to w ogóle w Budce Suflera jest. Zobaczcie, jakiego chłop ma pecha, no. Jak nie wójt wyrzuca go ze szkoły albo z gazety, to jeszcze Zenek Martyniuk z Budki Suflera.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjedźmy na drogi naszego regionu. Na początek droga krajowa numer 94 na 568 km. W miejscowości Sędziszów Małopolski zderzyły się pojazdy na pasie w kierunku Dębicy. Jeszcze możliwe utrudnienia w ruchu. Służby działają na miejscu. Przenosimy się do Gorlic. Tu musimy zwolnić na ulicach Parkowej, Kościuszki, Legionów Mickiewicza oraz przed skrzyżowaniem ulic Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. W Jaśle jedziemy wolno w stronę Ronda Solidarności oraz na ulicy Piłsudskiego trzeba raz co raz przystanąć. Niezbyt szybko przedzieramy się przez centrum miasta oraz ulicę 3 Maja i Metzgera. W Krośnie szczególnie uważajmy na Legionów, Podkarpackiej, Bieszczadzkiej, a także na Korczyńskiej, Bursaki i Niepodległości. Utrudnienia występują na Grodzkiej, Płużaka, Jagiellońskiej i ulicy Sikorskiego. Na koniec jeszcze odwiedzimy Sanok. Jedziemy troszkę wolniej na ulicach Kościuszki, Dmowskiego, Rymanowskiej i Nabony.
1: Spieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina miasta Dębica wspólnie z gminą Dębica, gminą Ropczyce i gminą Żeraków pozyskała dofinansowanie na realizację projektu Monitoring Przestrzeni Publicznych na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. Całkowita wartość projektu realizowanego na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego wynosi ponad 4 miliony złotych. W przypadku gminy miasta Dębica koszt przedsięwzięcia wynosi około 3,2 miliona, a przyznane dofinansowanie to prawie 2,7 miliona złotych. Zamontowanych zostanie 87 nowych kamer, a 64 już funkcjonujące urządzenia zostaną włączone do nowego systemu. Kamery będą wyposażone w wysokiej rozdzielczości przetworniki i rozwiązania pozwalające na pracę w zmiennych warunkach oświetleniowych i atmosferycznych, a zastosowane obiektywy umożliwią również zdalne dostosowanie obserwowanego obszaru. Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zakupiło nową koparko-ładowarkę, która będzie wykorzystywana na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Żarnowcu. Nowy sprzęt posłuży przede wszystkim do sprawnego załadunku i rozładunku przedmiotów używanych, a także usprawni bieżące funkcjonowanie PSZOK. Zakup maszyny przyczyni się do poprawy organizacji pracy oraz zwiększenia możliwości zagospodarowania rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia. Wartość zakupu wynosi ponad 678 tysięcy złotych. Piąty lotniczo-motoryzacyjny piknik rodzinny to wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się w najbliższą niedzielę na lądowisku Ikar w Jaśle. Oficjalne otwarcie pikniku zaplanowano na samo południe, a już 15 minut później nad lądowiskiem i na płycie pojawią się pierwsze maszyny. Od godziny 13 wystartuje wystawa statyczna, podczas której z bliska będzie można podziwiać unikalne konstrukcje lotnicze. Wśród zapowiedzianych maszyn pojawią się m.in. szybowiec Aeroklubu Podkarpackiego, nowoczesny wiatrakowiec, mówi Anna Madej z Jasielskiego Stowarzyszenia Lotniczego IKAR imienia Leszka Preissnera.
2: Dodatkowo jako nowość w tym roku rozpoczynamy akcję, zbiórkę na stypendia lotnicze IKARY. Jest to wydarzenie, które będzie miało finał we wrześniu, a wraz z Stowarzyszeniem IKAR, Fundacją imienia Janusza Korczaka i Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców rozpoczynamy właśnie zbiórkę na stypendia lotnicze IKARY. Celem tej zbiórki jest zebranie funduszy, które przekażemy później na szkolenie i rozwijanie pasji wśród młodzieży, które właśnie zainteresowaniem są lotnictwo.
1: Jednym z najbardziej emocjonujących momentów dnia będą widowiskowe skoki spadochronowe, a lotniczą część imprezy zwieńczą odloty maszyn. Przez cały dzień dostępna będzie również strefa gastronomiczna, a czas umili dwuczęściowy koncert pod skrzydłami. Impreza potrwa od godziny 12 do 20. 21 sierpnia na przystanku Kwiatowa w Jaśle zaplanowano kolejny seans filmowy. Tym razem na dużym ekranie wyświetlony zostanie film pod tytułem Druhny na medal. Film opowiada o grupie przyjaciółek, które wyruszają na Florydę, aby wziąć udział w spontanicznym ślubie jednej z nich. Pokaz rozpocznie się o godzinie 20. Film przeznaczony jest dla widzów od 16 lat.
0: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.

0: Kids z Etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2+1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.

0: Trendy Radio. Trendy Radio. To trendy, hity wszechczasów.
1: Ceny paliw niżej, ale jednak trochę wyżej, bo dziś zapłacimy już więcej niż wczoraj i jeszcze więcej niż przedwczoraj. No to ile dokładnie? Nie więcej niż 6,49 za litr benzyny 95 i 7,52 za olej napędowy. Ale to i tak jest zdecydowanie niżej niż równo tydzień temu. Ogólnie ten program tańszych cen paliw ma obowiązywać tylko do 31 sierpnia. Ale ja mam pewien pomysł, kto powinien pogodzić Iran ze Stanami Zjednoczonymi. O tym więcej za moment.

0: Informator.
1: W niedzielę w Brzostku odbędą się dożynki powiatu dębickiego. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13.30 uroczystą mszą świętą w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku, podczas której zostaną poświęcone tradycyjne wieńce dożynkowe. Po zakończeniu nabożeństwa o godzinie 14.40 barwny korowód dożynkowy przejdzie ulicami miejscowości na stadion przy ulicy Okrągłej, gdzie odbędzie się dalsza część wydarzenia. Oficjalne rozpoczęcie dożynek powiatowych zaplanowano na 15. Krótko po nim, o godzinie 15.45, uczestnicy będą mogli zobaczyć tradycyjny obrzęd dożynkowy, w którym weźmie udział Kapela Ludowa Zastawnych. O godzinie 18.00 przed publicznością wystąpi znany artysta kabaretowy i aktor Krzysztof Hanke. Tuż po nim, o 19.00, wystąpi Justyna Lubas z widowiskowym programem Folk Show. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono, którego koncert rozpocznie się o godzinie 20.30. Całe wydarzenie zakończy się zabawą taneczną z zespołem Andante, która wystartuje o godzinie 22.00. 30 sierpnia Łęki Dukielskie będą świętowały 660-lecie istnienia. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 15.00 mszą świętą w kościele w Łękach Dukielskich. Następnie uczestnicy przejdą na plac przy wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej. W programie odsłonięcie tablicy upamiętniającej jubileusz, występ chóru Smiling Voices, występ zespołu Chorkowianie, koncert zespołu Aptekarze. O godzinie 20.30 przewidziano zabawę integracyjną.
0: Trendy Informator. 1, 2, 3.

0: Reklama.
1: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, kętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
0: Reklama.
2: Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.

0: Weekend Radio z Wami na wakacjach.
1: Chwilę temu mówiłem o tym, że ceny na stacjach idą lekko w górę, ale i tak trzyma je rządowy program, ten tylko do końca sierpnia. Później już będziemy płacić za paliwo jak za zboże, chociaż w sumie więcej niż za zboże. Ja mam jednak plan, kto powinien zostać rozjemcą Stanów Zjednoczonych i Iranu. Moja nauczycielka z podstawówki. No, ona zawsze mówiła: mnie nie obchodzi, kto tutaj zaczął. Macie podać sobie ręce, pogodzić się i zapominamy o sytuacji. A jej wąsa to nawet Donald Trump by się przestraszył.
2: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. Władze zapowiadają poprawkę w systemie informowania ludności alertem RCB. Państwowa Inspekcja Pracy będzie częściej zaglądać z kontrolami do sklepów działających w niedzielę. Miriam Lipińska. Są zarzuty dla matki czterolatki, która wypadła z balkonu na 5. piętrze. Do wypadku doszło w Łomży na początku sierpnia. Dziecko przeżyło dzięki błyskawicznej reakcji sąsiadów, którzy widząc dziewczynkę na zewnętrznej stronie balkonu, rozciągnęli na dole koc, czym zamortyzowali upadek. Matka, jak się okazało, spała w mieszkaniu. Miała blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. 27-latka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy, kobieta ma dozór policyjny. Dziewczynka wyszła już ze szpitala. Sąd zdecydował o umieszczeniu jej w pieczy zastępczej. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy dostali dziś nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. To w ramach nowego sposobu informowania ludności, po tym jak pod koniec lipca rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Wtedy zawyły syreny, ale mieszkańcy byli kompletnie zdezorientowani. Jak mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch, trzeba jeszcze udoskonalić system ostrzegania. Między innymi we współpracy z mediami.
2: To jest dodatkowe działanie i tutaj teraz już pracujemy nad tym trybem, jak to spiąć, żeby to zadziałało, bo pamiętajmy, że instrukcyjnie to może świetnie wyglądać, tylko musi to jeszcze wyglądać świetnie praktycznie, nie wiem, o 3 nad ranem z soboty na niedzielę.
1: Dlatego trwają rozmowy z regionalnymi mediami, by oprócz SMS-ów z RCB były też komunikaty w radiu czy telewizji, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Kolejny dronowy incydent w Rumunii. Dron morski został wykryty i zniszczony przez myśliwiec F-16 dziś rano w pobliżu platformy wydobywającej gaz ziemny na Morzu Czarnym. Rumuński minister obrony przekazał, że bezzałogowiec był załadowany materiałami wybuchowymi i nie pochodził z Ukrainy. W zeszłym tygodniu 2 rosyjskie drony typu Gerbera zostały zestrzelone w rumuńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym, również w pobliżu instalacji gazowych. Handlowa Solidarność chce ukrócić pomysłowość przedsiębiorców w obchodzeniu zakazu niedzielnego handlu. Związkowcy wywalczyli większą liczbę kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w sklepach pod tym właśnie kątem. Szef Handlowej Solidarności Alfred Bujar alarmuje, że właściciele sklepów coraz częściej próbują udawać, że ich placówki to w niedzielę miejsca kultury czy rekreacji.
3: W Warszawie jeden sklep, w którym byłem, umiejscowił na stoisku monopolowym półkę z książkami, stolik. No i co? Można pana Tadeusza wypić i przeczytać? No, śmiechu warte.
1: Związkowcy przypominają wyroki Sądu Najwyższego, który uznał, że regał z książkami czy punkt informacji turystycznej nie wystarczą, by legalnie handlować w niedzielę. To na koniec jeszcze o tym, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 6 zł 52 grosze, a olej napędowy 7 zł 56 groszy za litr. A to oznacza, że z tankowaniem trzeba się pospieszyć, bo jutro będzie drożej.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Wieczorem gdzieniegdzie w naszym regionie może zagrzmieć i popadać, ale to już późnym wieczorem. Termometry w nocy z czwartku na piątek pokażą 19 stopni, blisko nocy tropikalnej, bo ta się liczy od 20. Natomiast jutro w trakcie dnia 27-28 w Krośnie, Jaśle czy Sanoku, 29 w Tarnowie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Mamo, co pomyśl na kurczaka po azjatycku?
5: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
6: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: Teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Gas!

0: wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
2: Popołudnie w Trendy Radio, jesteśmy już po 15:00, czwartkowe popołudnie pełne trendy hitów. Teraz Paradiso i Bailando. Mocno, mocno wakacyjnie.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Pracy dostępne to wytworzą możliwość pracy w Krośnie na dzień 14 sierpnia 2026 roku.

kierowniczka montażu, jednicze, kierownik, kierowniczka projektu, jednicze, koordynator do spraw realizacji projektu, jednicze, kosmetyczka, manikurzystka, Rymanów, kosmetyczka, Rymanów, Zdrój.

magazynu, Krosno, pracownik, pracownica produkcji, Jasło, pracownik, pracownica produkcji, Lepeć, psycholog, Królik Polski, psycholog Iwonia.

0: wózki widłowe, Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
4: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
2: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjedźmy na drogi naszego regionu, ale najpierw raport policyjny. Niestety doszło do kilku groźnych wypadków w naszym regionie.
3: Wyjaśniane są okoliczności tragicznego wypadku, do jakiego doszło około godziny 10.30 w miejscowości Szkodna w powiecie Robczycko-Sędziszowskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Fordem na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w przepust. Kobieta podróżowała z trójką dzieci. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń życia 9-letniej dziewczynki nie udało się uratować. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora. Ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo. Do kolejnego wypadku doszło po godzinie 11 w Sędziszowie Małopolskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na skrzyżowaniu ulicy Rzeszowskiej z Wesołą kierująca Suzuki nie ustąpiła pierwszeństwa i doprowadziła do zderzenia z Isuzu. W wyniku tego zderzenia kierujący Isuzu został poszkodowany i przewieziony do szpitala na badania. Ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo. Podobne okoliczności miał wypadek, do którego doszło po godzinie 13 w miejscowości Potok w powiecie krośnieńskim. Kierujący Renault najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z Oplem. Kierujący Oplem został poszkodowany i przewieziony do szpitala. Ruch w tym miejscu odbywa się bez utrudnień.
2: A mówił o tym podkomisarz Krystian Kłeczek z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz przez ulice poszczególnych miast. Najpierw Sanok. Musimy zwolnić dojeżdżając do ronda Beksińskiego oraz na ulicy Królowej Bony. Troszkę wolniej na Staszica, Mickiewicza, Kościuszki i ulicy Jagiellońskiej oraz na Lipińskiego. W Krośnie zwiększmy ostrożność na ulicach Legionów, Bursaki, Niepodległości, Korczyńskiej, a także Grodzkiej, Płużaka, Jagiellońskiej oraz wyjeżdżając w stronę miejsca piastowego Jasło, zwolnie na ulicach Lwowskiej, w stronę Ronda Solidarności Piłsudskiego, w centrum miasta, a także na Metzgera i 3 Maja. W Gorlicach zatory robią się na ulicach Stawiska, Legionów Mickiewicza, Parkowej oraz Kościuszki. O tej porze chwilę czekamy na wyjazd w stronę Klęczan.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj około godziny 23 w miejscowości Kiprzna w gminie Ciężkowice doszło do poważnego pożaru budynku gospodarczego. Ogień doprowadził do poważnych zniszczeń, całkowicie niszcząc drewniane elementy konstrukcyjne obiektu oraz znajdujące się tam wyposażenie, w tym elektronarzędzia, kosiarki i sprzęt gospodarczy. Mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
2: W godzinach nocnych doszło do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Kiprzna. Nikt zdarzeniu nie ucierpiał. Zniszczeniu uległo wyposażenie budynku, elektronarzędzia oraz drewniane elementy konstrukcyjne obiektu. Działania gaśnicze wymagały podjęcia prac rozbiórkowych. Na miejscu przez ponad 2 godziny pracowało 4 zastępy straży pożarnej.
1: Pomimo bardzo groźnego przebiegu zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Dokładne przyczyny wybuchu pożaru będą przedmiotem prowadzonego postępowania wyjaśniającego.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Władze powiatu jasielskiego podpisały umowę na przebudowę mostu na rzece Bednarka w miejscowości Radość wraz z rozbudową odcinka drogi. Zakres prac obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę w jego lokalizacji nowego mostu o konstrukcji płytowo-belkowej, wykonanie przyczółków mostu z pali żelbetowych, podbudów i nawierzchni jezdni oraz chodnika, a także oznakowanie i montaż barier ochronnych. Wartość zadania to ponad 2,6 miliona złotych. Gmina Lesko pozyskała ponad 23 tysiące złotych dofinansowania od marszałka województwa podkarpackiego na realizację zadania związanego z odkrzaczaniem gruntów rolnych. Prace obejmą 2,26 hektara gruntów, które zostaną oczyszczone z roślinności krzewiastej i samosiewów drzew, a następnie uporządkowane i przywrócone do właściwego użytkowania. Dzięki pozyskanemu wsparciu możliwe będzie przywrócenie gruntów do użytkowania rolniczego oraz ograniczenie ich dalszego zarastania. Generator Nauki Gen oraz Muzeum Regionalne w Jaśle zapraszają do udziału w warsztatach budowania latawców. Warsztaty majsterkowania to doskonała okazja do eksperymentowania, rozwijania zdolności manualnych i sprawdzania własnej kreatywności. Warsztaty zaplanowano w dniach 21 do 22 sierpnia. Mówi Krzysztof Haluch, kierownik generatora nauki GEN w Jaśle.
4: Podczas warsztatów uczestnicy krok po kroku poznają zasady budowy latawca i samodzielnie wykonają własną konstrukcję. Przed nami 2 dni wyjątkowych warsztatów. 21 sierpnia o godzinie 17 odbędą się warsztaty organizowane wspólnie z Fundacją Latawiec, które przeznaczone są dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Natomiast 22 sierpnia o godzinie 10 odbędą się rodzinne warsztaty, na które zapraszamy dzieci i młodzież zainteresowane budową latawców.
1: Warsztaty przeznaczone będą dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Liczba miejsc jest ograniczona. Dziś o godzinie 19 w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie odbędzie się wyjątkowy koncert poświęcony Robertowi Portiusowi. Publiczność usłyszy tradycyjne szkockie pieśni i melodie, ich współczesna aranżacja, a także kompozycje Lindsaya Davinsona. Nie zabraknie również charakterystycznego brzmienia wielkich dud szkockich, mówi Hanna Wajda-Lavera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
5: Zapraszamy na szkocki koncert. Będą dudy i inne rzeczy. Będzie się to działo u nas na dziedzińcu i częściowo we foyer. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze. Centrum Dziedzictwa Szkła zaprasza Was na różne artystyczne doznania.
1: Robert Wojciech Portius był szkockim imigrantem, który w latach 20. XVII wieku przybył do Krosna.
0: Reklama.
6: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
8: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep ProRowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
0: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Zajrzyjmy teraz do sportu. Iga Świątek znowu jest wielka. Iga Świątek znowu wygrywa. 9. spotkanie z rzędu. No i pnie się w górę, jeśli chodzi o turniej w Cincinnati. Wcześniej wygrała ten w Toronto. Znamy już rywalkę w ćwierćfinale. No i to nie byle kto, bo Jelena Rybakina, Rosjanka z kazachskim paszportem, będzie kolejną przeciwniczką Igi. No i liczymy na zwycięstwo. Ten mecz dzisiaj w nocy o 1:00. Czyli co? Jutro w robocie niewyspanych nie będzie brakować, nie? Iga gra w nocy, my gramy cały czas i już teraz kolejne wakacyjne przeboje.

UK Charts w Trend Radio i lecimy w gorące lata 80. 20 sierpnia 1985 roku, czyli 41 lat temu, na szczycie Królowa Pop, Madonna i jej Into the Groove. No i ten kawałek w ogóle się nie starzeje, tak jak Madonna zdaje się nie starzeć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Bony z butelkomatów mają być ważne dłużej, chce tego Ministerstwo Klimatu. Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla youtubera Stu. Morze Północne u brzegów Holandii najcieplejsze od początku pomiarów. Miriam Lipińska. Ministerstwo Klimatu szykuje zmiany w systemie kaucyjnym. Resort chce przedłużyć ważność bonów z butelkomatów. Na razie jeszcze nie zdradza, o ile. Obecnie można z nich skorzystać przez 30 dni. Kolejną nowością ma być włączenie do systemu kaucyjnego szklanych butelek, tzw. małpek. Wiceminister Anita Sowińska zapewnia, że zmiany nie wejdą w życie z dnia na dzień.
2: My planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
1: Wiceminister dodaje, że zmiany na pewno nie wejdą w życie w tym roku. Zamiast po stronie chorych, prezydent stanął po stronie szarlatanów. To komentarz premiera Donalda Tuska po decyzji Karola Nawrockiego, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego tzw. lex szarlatan, czyli prawo pozwalające skutecznie walczyć z praktykami pseudomedycznymi. Choć eksperci z Kancelarii Głowy Państwa nie mieli wątpliwości, że cel ustawy jest słuszny, to jednak uznali, że rozwiązania w niej zawarte są zbyt daleko idące, uderzające w wolność prowadzenia działalności, takiej jak na przykład zielarstwo, a także godzące między innymi w wolność badań naukowych. Dlatego prezydent zaproponuje swój projekt, mówi jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.
3: Wprowadzenie nowego typu przestępstwa. Nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
1: Maksymalna kara, jaka groziłaby za taki czyn, to 15 lat więzienia, gdyby ofiara pseudolekarza zmarła. Sąd przedłużył o miesiąc tymczasowy areszt youtuberowi znanemu jako Stu. Tyle zdaniem sądu wystarczy prokuraturze na dokończenie zaplanowanych czynności, a śledczy mają zamiar poddać podejrzanego badaniom psychiatryczno-seksuologicznym. YouTuber usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z dziećmi poniżej 15 roku życia. O tym, że zostanie za kratami, zdecydowała obawa matactwa. Stu grozi do 15 lat więzienia. Od soboty z kanału Gliwickiego wyłowiono już 3 tony śniętych ryb, a tylko wczoraj tonę. Wszystko przez toksyczny glon, złotą algę. Służby starają się ograniczyć jej rozprzestrzenianie. Zamknięto m.in. jezioro Dzierżno Duże. W razie potrzeby do walki z glonem może zostać użyty nadtlenek wodoru, ale do złotej algi w Odrze trzeba powoli przywyknąć, uważa dr Alicja Pawelec-Olesińska, hydrobiolożka z Fundacji WWF Polska.
4: To, co jest najważniejsze, to to, że złota alga normalnie nie rozwija się w wodzie słodkiej. Wszystkie nasze rzeki naturalnie są rzekami słodkimi. To, co tutaj jest takim ewenementem, to jest to, że kanał Gliwicki jest bardzo mocno zasolony. On naturalnie taki nie powinien być. To zasolenie wynika z tego, że nadal zrzucane są wody solankowe, wody pokopalniane.
1: Złota alga produkuje toksyny niebezpieczne dla ryb, powodując ich śnięcie. Morze Północne u wybrzeży Holandii jest rekordowo ciepłe. W zeszły weekend temperatura wody wyniosła 21,5 stopnia Celsjusza. To najwięcej od początku pomiarów, czyli od ponad 40 lat. Naukowcy ostrzegają przed skutkami takiej sytuacji, m.in. dla ekosystemów i rybołówstwa. Poprzedni rekord padł w 2018 roku.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy z czwartku na piątek może popadać, ale ta noc będzie bardzo ciepła, nawet 19 stopni. Jutro w trakcie dnia 27-28 kresek w Krośnie, Jaśle czy Sanoku, 29 w Tarnowie i Dębicy. W weekend średnio 23-24 w trakcie dnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
2: Reklama.
1: Jesteśmy już po 16:00, popołudnie w Trendy Radio. Przed nami Sławomir i Uno Momento. Za moment zajrzymy do naszej płyty tygodnia. W tej godzinie pojawią się też informacje z naszego regionu.

0: Trendy Radio. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy, stan na dzień 14 sierpnia 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji, miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych, miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Osoba na stanowisko podinspektora, miejsce pracy Gorlice. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Instruktor nauki jazdy kategorii B i T, miejsce pracy Hańczowa. Instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark. Nauczyciel w zawodzie techniki mechanizacji i rolnictwa i agrotechniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Ropa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa Zdrój. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, ratownik medyczny, miejsce pracy Bobowa. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Asystent międzykulturowy, miejsce pracy Hańczowa. Pomoc nauczyciela, miejsce pracy Wysowa. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Nauczyciel wychowania fizycznego, miejsce pracy Ropica Polska. Pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Konserwator, miejsce pracy Małastów. Pracownik robót wykończeniowych, praca na terenie Niemiec. Murarz, praca na terenie Niemiec. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Glazurnik, miejsce pracy Niemcy. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. Robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, miejsce pracy teren kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Kucharz, miejsce pracy Śniednica. Kelner, miejsce pracy Regietów. Pracownik pomocniczy gastronomii, miejsce pracy Gorlice. Spawacz metodą TIG, miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy teren kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, miejsce pracy teren kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Stolarz meblowy, miejsce pracy Bierz. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Pracownik utrzymania czystości, osoba sprzątająca, miejsce pracy Gorlice. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren kraju oraz Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Brakiem odpowiedzialności wykazała się 35-letnia mieszkanka powiatu strzyżowskiego, która wsiadła za kierownicę Volkswagena, mając w organizmie blisko 2 promila alkoholu. Kobieta straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności. Wyjaśnia młodszy aspirant Daniel Czapczyński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie.
2: Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 35-letnia kierująca najprawdopodobniej straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z drogi w zarośla i uderzyła w drzewo. W wyniku tego zdarzenia kobieta nie doznała żadnych obrażeń. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 35-latka miała w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy, a pojazd, którym się poruszała, został zabezpieczony. O dalszym losie kobiety zadecyduje sąd. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grożą jej dotkliwe konsekwencje finansowe oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Nietrzeźwi kierowcy stanowią ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Powiat dębicki otrzymał ponad 7,6 miliona złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej na terenie Grabin, Głowaczowej, Przyborowa i Chotowej. W ramach przebudowy wykonana zostanie nowa podbudowa i nawierzchnia drogi, a jezdnia w wymaganych miejscach zostanie poszerzona. Wzmocnione zostaną także pobocza, wyremontowane przepusty i oczyszczone rowy przydrożne. Zaplanowano również doświetlone przejścia dla pieszych, wykonane w podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Łączna długość chodników wyniesie około 3,6 km, więc obejmie ponad 80% przebudowywanych odcinków.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Ścieżka rowerowa przy ulicy Kwiatowskiego w obszarze skrzyżowania z Topolową w Tarnowie jest już gotowa. Wykonano drogę dla pieszych i rowerów o nawierzchni bitumicznej na długości 58 metrów. Ma obramowanie z obrzeża betonowego. Wcześniej ułożono nowe warstwy podbudowy. Tereny zielone sąsiadujące ze ścieżką zostały uporządkowane. Z oszczędności uzyskanych podczas realizacji projektu jest też budowane oświetlenie ścieżki rowerowej w obszarze skrzyżowania ulic Komunalna Pendereckiego. Odcinek Nowodąbrowska Pendereckiego zostanie oznakowany. Gmina Iwonicz-Zdrój planuje przywrócić do życia dawny kompleks skoczni narciarskich, który przez 2 dekady popadał w ruinę i zarastał lasem. Impulsem do zmian stały się prace nad gminnym programem rewitalizacji, w którym samorząd postanowił połączyć nowoczesny rozwój z powrotem do najpiękniejszych lokalnych tradycji. Wiosną tego roku w rejonie Iwonickiego Amfiteatru ruszyły pierwsze działania w terenie. Ekipy porządkowe usunęły gęste zarośla i samosiejki, dzięki czemu po raz pierwszy od 20 lat oczom mieszkańców i kuracjuszy ponownie ukazały się wyraźne zarysy 3 skoczni. Uporządkowanie terenu otworzyło drogę do szczegółowych pomiarów geodezyjnych oraz oceny stanu technicznego pozostałości dawnych konstrukcji, między innymi progu i betonowych fundamentów, mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
4: I rzeczywiście w naszym gminnym programie rewitalizacji określiliśmy właśnie chęć odbudowy kompleksu stoczni narciarskich. No to jest też wspaniała tradycja Iwonicza-Zdroju, który słynął przecież ze sportów zimowych. Do dzisiaj mamy już z ponad 100-letnią tradycją Iwonicki Klub Narciarski Górnik. W tamtym roku obchodziliśmy hucznie jubileusz 100-lecia jego istnienia, w którym w tej chwili działa prężna sekcja biatlonowa. Mamy przecież reprezentantkę Polski, Kamilę Cichoń, mamy olimpijczyków, którzy wyszli z tego klubu, ale chcielibyśmy odtwarzać te sekcje, które kiedyś były, czyli sekcja powiedzmy zjazdowa narciarstwa, ale też sekcja skoków narciarskich.
1: Odbudowa skoczni w Iwoniczu-Zdroju to projekt wielowymiarowy. Oprócz oczywistej funkcji sportowej i szkoleniowej ma to być potężny magnes turystyczny.
0: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Reklama.

0: Zawsze trendy, hity. Trendy radio. Radio.
1: Trwają jeszcze wakacje, jeszcze niecałe 2 tygodnie, a synoptycy przewidują, że i we wrześniu może być trochę bardzo ciepłych dni. Więc jeszcze jakieś wyjazdy nam się może trafią. No i co się okazuje? Polacy coraz częściej śpią w samochodach. Jest taka moda na spanie w aucie podczas jakiegoś wypadu. Na przykład jednodniowego na jedną noc nad morze albo w góry. Nie wynajmujemy hotelu, a wolimy się przekimać na rozłożonych tylnych siedzeniach. Sprytnie, sprytnie. Zwłaszcza jak cały budżet na wyjazd poszedł na paliwo i na hotel już nie starcza.

Informator. Galeria Sztuki Piekarska 2 w Gorlicach zaprasza na debiutancki wernisaż Małgorzaty Wszołek. Małgorzata Wszołek jest studentką grafiki na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej, gdzie kształci się w pracowni malarstwa doktora habilitowanego Przemysława Pokrywki. Wychowanie w rodzinie o bogatych tradycjach artystycznych zaszczepiło w niej pasję, która stała się jej głównym medium ekspresji. W swojej twórczości autorka koncentruje się na portrecie oraz psychologii postaci, zgłębiając ludzkie emocje i relacje. Jej styl charakteryzuje się wyrazistymi kontrastami barwnymi oraz zniekształconymi formami inspirowanymi kubizmem. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 18. Ekspozycję będzie można oglądać do 11 października. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na wyjątkowe spotkanie autorskie z Izabelą Janiszewską, cenioną pisarką, dziennikarką i scenarzystką, której mroczne kryminały oraz thrillery psychologiczne regularnie podbijają polski rynek wydawniczy. Izabela Janiszewska przez lata pracowała w prasie i telewizji. Doświadczenie reporterskie, tworzenie scenariuszy oraz przeprowadzanie wywiadów z powodzeniem przekłada na język literatury. Jest autorką bestsellerowych thrillerów oraz popularnej trylogii kryminalnej z komisarzem Brunonem Wilczyńskim i Larysą Luboń. W maju premierę miała jej najnowsza powieść pod tytułem Zamknięte w lodzie. Spotkanie odbędzie się 3 września o godzinie 17.

Za chwilę 17 i ekspres informacyjny w Trendy Radio. Mamy dla Ciebie świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata, a następnie to Wy przejmujecie antenę, granie na żądanie. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia, cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uwaga na gwałtowne burze. Są alerty dla 8 regionów. Kijów ogłasza piątek dniem żałoby po nocnym rosyjskim ataku. Szybciej z Warszawy do Krakowa i Katowic. Pendolino wreszcie się rozpędzi. Mirjam Lipińska. Idą groźne burze. Właśnie teraz zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed nimi w części województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego. To alerty drugiego stopnia. Taki sam poziom ostrzeżeń synoptycy wydali dla województwa świętokrzyskiego oraz części łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i lubelskiego. Może tam spaść aż 50 mm deszczu i będzie silnie wiało. W porywach nawet do 110 km na godzinę. Mieszkańcy tych regionów dostali alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniami przed możliwymi przerwami w dostawach prądu, dlatego warto wcześniej m.in. naładować telefon. Niespokojnie może być przez całą noc. Zwrot akcji w sprawie poszukiwań pumy, która miała być widziana w lasach na Dolnym Śląsku w pobliżu Wałbrzycha. Jak się okazało, po analizie przeprowadzonej wspólnie ze służbami, zdjęcie, które miało potwierdzać obecność drapieżnika, okazało się fałszywe. Nie znaleziono też żadnych tropów zwierzęcia. Leśnicy tłumaczą teraz, że rzekome zdjęcie pumy dostali od znanej im osoby, dlatego uznali, że zagrożenie jest realne i trzeba opublikować ostrzeżenie dla mieszkańców. Za granicą co najmniej 15 osób zginęło, a 39 zostało rannych w nocnym zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Piątek będzie dniem żałoby w ukraińskiej stolicy. A w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, Polska poderwała w nocy prewencyjnie swoje myśliwce, a do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano w związku z tym alert RCB. Mimo że mamy jeszcze lato, wiele osób już teraz robi zapasy opału na zimę. Nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet 800 zł. Jednym z powodów tej zapobiegliwości jest niestabilna sytuacja na świecie, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
2: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu, nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
1: Taniej opał kupimy w nadleśnictwie. Tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport czy pociąć drewno. Wszystko wskazuje na to, że pociągi Pendolino z Warszawy do Krakowa i Katowic dotrą szybciej. Pojadą centralną magistralą kolejową z maksymalną prędkością 250 km na godzinę, a podróż zajmie mniej niż 2 godziny. Pierwsze testy nowych systemów sterowania i łączności wypadły dobrze, mówi Hubert Wojciechowski z PKP PLK.
3: Dla podróżnych oznacza to, że podróż z Warszawy do Krakowa lub Katowic może skrócić się nawet o 25 minut. Pociągi z rozkładową prędkością 250 pojadą już w przyszłym roku.
1: Teraz czas przejazdu Pendolino z Warszawy do Krakowa to 2 godziny i 45 minut, a z Warszawy do Katowic 2,5 godziny.
4: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. 16 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski. Już tej nocy synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Jutro w tym temacie niewiele się zmieni, z tym, że odrobinę chłodniej, bo na termometrach 22 stopnie. Sobota, no, również deszczowa, z tym, że ciepła, bo 25 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela słoneczna, 23 stopnie, ale noc, aj, już nie taka przyjemna, bo tylko 10.
5: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Reklama.
6: Granie na żądanie.
7: Wyślij SMS pod numer 7148.
6: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
7: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
6: po 17.
7: Po 17.
4: A jednak zrobiło się ciepło. Dobra, no to pogodowo mamy to za sobą, a ja zapraszam już teraz bardzo gorąco na program Granie na żądanie. 7148, trendy, kropka i to, co macie do przekazania. bo startujemy już teraz. Czekam na wiadomości od Was. Co tam porabiacie? No zbliża się weekend dużymi krokami, także planów na pewno macie całe mnóstwo. Piszcie, pamiętajcie, na naszego fanpage'a na fejsie, w wiadomości prywatnej, a jeżeli z fejsa nie korzystacie, to zapraszam też na maila redakcja@trendyradio.pl. Dobra, już zerkamy, co tam w Pozdro ciekawego.

Modern Talking na antenie Trendy Radia. Tak, to prywatka z Trendy. Zapraszam bardzo gorąco. Numer do nas 7148trendy. To, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT. No cóż, a u nas kawałek znany i bardzo lubiany, bym powiedział, przez wszystkich, dokładnie to muszę podkreślić. To taka dedykacja od Michała dla, no właśnie, Bernadetki z Jasła. Kawałek Time and Time Again. W takim wyjątkowym remiksie z lat, no już dawno to było, 2002 rok. Pozdrawiam gorąco.

Fragma na antenie Trendy Radia, to oczywiście gorące i serdeczne przeboje na antenie właśnie stacji radiowej o nazwie Trendy. Sounds of Legend, już teraz na antenie Trendy Radia, Some Kind of Kiss. Bardzo proszę o zagranie tego przeboju dla moich współpracowników, z którymi dzisiaj robię ogrodzenie. Pozdrowienia przesyła Damian i oczywiście przenosimy się w tym momencie do Pilzna. Pozdrawiamy, 14 minut po godzinie 17, największe, najgorętsze przeboje tylko dla Was. I to kolejny hit, który, no właśnie, daje radę.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.

0: Love is the answer.
1: Takie hity, moi drodzy, na 101.995 i 2 FM. Za chwilę informacje regionalne, wcześniej gorące i serdeczne. Tak, pozdrowienia dla Adama Jagielskiego z Grudnej Kępskiej, który pracuje w garażu przy samochodzie i ma dziś skończyć. Kochanie, zapomniałeś o mnie przez cały tydzień. Tak dalej nie może być. Proszę o zagranie Nimfa z Czarnego Stawu. Pozdrawiam również pana prowadzącego. Dziękuję. I całe trendy. Dziękujemy serdecznie. Jesteście super. Super, wy jesteście super w 100%. Piosenka, mandacik dla pewnej osoby, tak, Wyszyńskiego. Mamy też dzień dobry, a więc tak, dla pana Marcina za konsoletą After Party. Nie daj życiu się poza kolejnością. Dziękuję bardzo, słuchacz. Pozdrawiam gorąco i serdecznie. A dzisiaj za konsoletem akurat Michał, także Michała serdecznie pozdrawiamy. Ja tylko gadacz, że tak to określę dziś. Dla kochanej żony i mamusi najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin przesyłają dzieci i mąż. Bądź z sobą i nigdy się nie zmieniaj. Proszę o piosenkę Zakłamana Mała Ćma z kanału... A właśnie, i tutaj jakieś ósemki. Kolejna gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam serdecznie naszego synka, tak, Mirusia. I gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła mama Iwona i tato Marian. Podziękowanie oczywiście za wszystko. Trzymaj się brachu, taki dopisek. A już teraz Paweł Gołecki.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina miasta Dębica wspólnie z gminą Dębica, gminą Ropczyce i gminą Żeraków pozyskała dofinansowanie na realizację projektu Monitoring Przestrzeni Publicznych na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. Całkowita wartość projektu realizowanego na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego wynosi ponad 4 miliony złotych. W przypadku gminy miasta Dębica koszt przedsięwzięcia wynosi około 3,2 miliona, a przyznane dofinansowanie to prawie 2,7 miliona złotych. Zamontowanych zostanie 87 nowych kamer, a 64 już funkcjonujące urządzenia zostaną włączone do nowego systemu. Kamery będą wyposażone w wysokiej rozdzielczości przetworniki i rozwiązania pozwalające na pracę w zmiennych warunkach oświetleniowych i atmosferycznych, a zastosowane obiektywy umożliwią również zdalne dostosowanie obserwowanego obszaru. Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zakupiło nową koparko-ładowarkę, która będzie wykorzystywana na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Żarnowcu. Nowy sprzęt posłuży przede wszystkim do sprawnego załadunku i rozładunku przedmiotów używanych, a także usprawni bieżące funkcjonowanie PSZOK. Zakup maszyny przyczyni się do poprawy organizacji pracy oraz zwiększenia możliwości zagospodarowania rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia. Wartość zakupu wynosi ponad 678 tysięcy złotych.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Piąty lotniczo-motoryzacyjny piknik rodzinny to wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się w najbliższą niedzielę na lądowisku IKAR w Jaśle. Oficjalne otwarcie pikniku zaplanowano na samo południe, a już 15 minut później nad lądowiskiem i na płycie pojawią się pierwsze maszyny. Od godziny 13 wystartuje wystawa statyczna, podczas której z bliska będzie można podziwiać unikalne konstrukcje lotnicze. Wśród zapowiedzianych maszyn pojawią się m.in. szybowiec Aeroklubu Podkarpackiego, nowoczesny wiatrakowiec, mówi Anna Madej z Jasielskiego Stowarzyszenia Lotniczego IKAR imienia Leszka Preissnera.
3: Dodatkowo jako nowość w tym roku rozpoczynamy akcję, zbiórkę na stypendia lotnicze IKARY. Jest to wydarzenie, które będzie miało finał we wrześniu, a wraz z Stowarzyszeniem IKAR, Fundacją imienia Janusza Korczaka i Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców rozpoczynamy właśnie zbiórkę na stypendia lotnicze IKARY. Celem tej zbiórki jest zebranie funduszy, które przekażemy później na szkolenie i rozwijanie pasji wśród młodzieży, które właśnie zainteresowaniem są lotnictwo.
1: Jednym z najbardziej emocjonujących momentów dnia będą widowiskowe skoki spadochronowe, a lotniczą część imprezy zwieńczą odloty maszyn. Przez cały dzień dostępna będzie również strefa gastronomiczna, a czas umili dwuczęściowy koncert pod skrzydłami. Impreza potrwa od godziny 12 do 20. Dziś o godzinie 19 w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie odbędzie się wyjątkowy koncert poświęcony Robertowi Portiusowi. Publiczność usłyszy tradycyjne szkockie pieśni i melodie, ich współczesna aranżacja, a także kompozycje Lindsaya Davinsona. Nie zabraknie również charakterystycznego brzmienia wielkich dud szkockich, mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
4: Zapraszamy na szkocki koncert, będą dudy i inne rzeczy. Będzie się to działo u nas na dziedzińcu i częściowo we foyer. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze. Centrum Dziedzictwa Szkła zaprasza Was na różne artystyczne doznania.
1: Robert Wojciech Portius był szkockim imigrantem, który w latach 20. XVII wieku przybył do Krosna.
0: Reklama.
5: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
6: 795 216 523.
5: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl. To się opłaca.
9: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Reklama.
2: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
0: Trendy Radio.

After Party na antenie Trend Radia, kawałek Nie daj życiu się i tak zagraliśmy. A teraz DJ Bobo i Love is all around. Na wakacjach, tak? Ola chciałaby gorąco i serdecznie pozdrowić swoją miłość, którą czuje wokół siebie. No i te wakacje, to lato 2026 właśnie zapoczątkowały coś wyjątkowego. Zapoczątkowana miłość w jej życiu. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawia swojego narzeczonego już, Sebastiana. Kawałek, który pojawia się na naszej antenie, to Love is all around, czyli jak sama mówi, takie odczucia, taka piosenka. I oczywiście król Eurodance'u, DJ Bobo, przed wami. Za kwadrans 18. My oczywiście prezentujemy wielkie hity tych największych wykonawców Eurodance i nie tylko. Zostańcie.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: No tak, moi drodzy, słuchacie Trend Radio. W Trend Radio nadszedł czas na wczorajszą trend listę w dosłownym tego słowa znaczeniu. Chodzi o to, żeby podsumować to, co działo się we wczorajszym odcinku, a też...
2: Marcin, opalałeś się
1: co za tym idzie, tak.
2: Niedawno?
1: A co?
2: Pachniesz kremem takim przeciwsłonecznym.
1: No,
2: z filtrem.
1: Tak, bo dlatego, że dzisiaj jest słoneczko bardzo piękne, więc postanowiłem się opalać.
2: No jest, wyszło. Ale
1: ty
2: ranek
1: też?
2: Był taki, no tak... Nie widzisz?
1: Faktycznie. No.
2: Nie widzisz? Czekoladka.
1: No. Z reguły było
2: patrz.
1: Tak. Jest różnica.
2: No jest,
1: dokładnie.
2: Jest.
1: Słuchajcie, na początek kawałek, który wypada z trendy listy, Zalia.
2: No niestety, Zalia, tylko kochaj mnie, ale niebawem od Zalki pojawi się nowość. To jest idealny kawałek na weselicha, Marcin. Delikatna, romantyczna ballada.
1: Czyli tobie w to ci graj.
2: No tak, ale niestety w wylocie. No długo ten hit nie zagościł na antenie, ale za to są dwie nowości. Armin van Buuren, Here in my arms, enjoy the silence w remiksie Depeche Mode.
1: Bardzo fajny, słuchałem wczoraj, więc myślę, że chyba dużo głosów będzie.
2: Z kolei propozycja druga, December 10, Us Against the World.
1: Wow.
2: Tu już powraca ten znany ze Stanów Zjednoczonych boys band. No, zobaczymy, co wybierzecie.
1: Ale początkiem tego roku, znaczy przepraszam, tego roku też, ale początkiem tych wakacji mówiła, że tych boys bandów będzie zdecydowanie więcej na wakacje.
2: No, jest.
1: I czy to się potwierdziło? Czy faktycznie tak to wyglądało? Pamiętajcie, moi drodzy, 30, kiedy to dokładnie wychodzi? 31. Podsumowanie, wielkie podsumowanie.
2: Programu Trendy, lista,
1: Ania
2: tak.
1: będzie podsumowywać w poniedziałek. A to
2: tak
1: do szkoły
2: jest.
1: Nie idzie się... we wtorek się idzie do szkoły.
2: We
1: proszę,
2: wtorek się idzie, we wtorek,
1: to człowieku,
2: Marcin.
1: Zresztą można weekend, a później jeszcze jeden dzień na wypoczynek.
2: No nie? No ja też tak
1: super.
2: Uważam. Szkoda, że... Mówisz tak, jakbym to ja szła do szkoły.
1: No w zasadzie jak patrzę na ciebie dzisiaj...
2: I to mogłabym pójść?
1: Mogłabyś raczej tam... Że tak powiem, być panią od polskiego albo angielskiego.
2: No, ale dawałabym w pióra.
1: No, dokładnie.
2: Pierwsza
1: ale to
2: piątka.
1: U ciebie jest bardzo ciekawe, wiesz, bo w zasadzie tak wyglądasz, ale gdybym ściągnął ci okulary, to
2: inaczej.
1: Możesz siąść w ławce.
2: Pozdrawiam wszystkich okularników i okularnice w takim
1: Ania
2: razie.
1: Postanowiła się przeprosić z okularami. No. Tyle lat to zajęło. Dopingowałem. Nawoływałem. Po co męczysz wzrok? No i proszę, dzisiaj,
2: no jest,
1: wczoraj,
2: jest.
1: Przedwczoraj.
2: Widzisz, Marcin, teraz jesteśmy duetem okularników.
1: Ja nie mam okularów.
2: No jak nie?
1: Gdzie je mam?
2: Poczekaj.
1: No właśnie.
2: No i zgubiłeś znowu.
1: No właśnie.
2: No, Marcinku.
1: A ten, kto gubi, nie potrzebuje.
2: Tak myślisz?
1: Oczywiście. No to daj na chwilę i zobaczymy, czy
2: ja
1: nie
2: będziesz szukać. Ja potrzebuję. Pierwsza piątka,
1: lecimy
2: wracamy,
1: dalej.
2: Bo
1: pierwsza
2: się rozgadujemy.
1: Piątka.
2: Tak, Aleksandra Stan i Baila Morena, no niestety w trzylokatowym spadku, ale za to w ładnym awansie Jason Derulo i Michiko z Melody na ficie z viralowym hitem, który tak naprawdę wyskakuje nam z każdej strony już z lodówki, boję się, że mi wyskoczy. Na trzecim Alok, Everything's Fine, tu też przyjemne brzmienia, na drugim Peggy Gou Woman, ale waszym top one jest Axwell, Whatever Turns You On. No też bardzo przyjemny hit, no i można poczuć się jak w 2016.
1: Szesnastym,
2: wtedy
1: rok.
2: Takie hity rządziły.
1: No oczywiście, że tak. Do takich hitów wracamy właśnie często,
2: no
1: prawda?
2: Pewnie.
1: A co tam na TikToku, moja droga? To mnie bardzo interesuje.
2: A Marcin, no powiem ci, że nie wiem, czy to idzie...
1: hitów, które grasz.
2: W dobrym kierunku.
1: Tak? Dlaczego?
2: TikTok. A musiałbyś pooglądać niektóre rzeczy.
1: Ej, to pójdziemy teraz w kierunku Cecylii, która napisała do nas Jasła, dedykacja muzyczna. Proszę bardzo, od twojego chłopaka, który jest teraz na drugiej zmianie.
2: Aj,
1: i prosi o zagranie Topless ze słynnej właśnie takiej płyty z taką gwiazdką żółtą z 99
2: roku. Ciało do ciała.

0: Trendy Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Burzowo dziś wieczorem, szczególnie na południu Polski, są alert. Początek rewolucji w leczeniu raka zapowiadają eksperci, chodzi o Czerniaka. Rośnie bilans ofiar w Kijowie. Moskwa wykorzystuje braki pocisków u Ukraińców. Agnieszka Trojanowska-Bis. Alert przed burzami już obowiązuje albo niebawem zacznie obowiązywać w 8 województwach. Przebywający na terenach zagrożonych otrzymali alertę RCB na komórki ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Dotyczą części województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Ostrzeżenia wyższe, bo drugiego stopnia przed burzami wydane są dla świętokrzyskiego, śląskiego oraz części opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Stały monitoring pogodowy prowadzą specjaliści z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, a to w związku z ostrzeżeniami przed powstaniem niżu genueńskiego i ryzykiem rekordowych ulew na południu Polski. Zwłaszcza, że Morze Śródziemne jest w tym roku wyjątkowo gorące, a to jeden z kluczowych czynników do powstania tego zjawiska. Jak mówi Piotr Szuster z IMGW, takie komunikaty są na ten moment przesadzone.
3: Te informacje są bazowane na ogół na pojedynczych scenariuszach z modeli numerycznych. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji o tej, która wystąpiła w 2024 roku.
2: Obecnie z modeli pogodowych wynika, że końcówka sierpnia faktycznie będzie deszczowa, ale nie będą to rekordowe ulewy. To może być początek rewolucji w leczeniu raka, mówią eksperci. Koncerny Moderna oraz MSD stworzyły szczepionkę na nowotwór skóry Czerniaka. Doniesienia medialne cieszą, ale lekarze czekają na konkretne wyniki, a te mają być dopiero opublikowane. Jak mówi profesor Piotr Wysocki z Kliniki Onkologii w Krakowie, przedstawiciel Rady Naukowej Akademii Czerniaka, wówczas będzie jasne, jak szczepionka może pomagać w leczeniu.
4: Prawdopodobnie przejdziemy o kolejny krok dalej w zakresie poprawy skuteczności leczenia i tym samym zwiększenia szansy na całkowite wyleczenie kolejnej grupy chorych.
2: Szczepionkę w połączeniu z immunoterapią otrzymało na świecie w ramach badania ponad 1000 osób. Wśród nich byli także pacjenci z Narodowego Instytutu Onkologii. Do co najmniej 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków rakietowych na Kijów i jego okolice. Moskwa wykorzystuje to, że Ukraińcom brakuje pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, o czym Tomasz Orchowski.
5: Ukraińcy nie są w stanie zestrzeliwać rosyjskich rakiet, bronią się więc, przeprowadzając ataki na terytorium Rosji. Nad Moskwę mieli wysłać 250 dronów bezzałogowcami. Uderzyli na rafinerię w Tatarstanie oraz terminal naftowy i stację energetyczną w kraju krasnodarskim.
6: Rozrachowuje się Ministerstwo Obrony rozszerzy.
5: Oczekuje, że resort obrony rozszerzy nasze zdolności uderzenia na cele w głębi terytorium Rosji, będzie pracować z ukraińskimi wytwórcami broni i razem z partnerami zwiększy potencjał działań obronnych i ofensywnych.
6: Naszym obronnym operacjom, ta naszym nastupalnym dziejem.
5: Mówił Zełenski, który ostrzega, że Rosja inwestuje w rakiety coraz więcej. Według niego świat nie reaguje w odpowiedni sposób na uderzenia Moskwy, bo nie dostarcza Kijowowi broni do zwalczania rakiet balistycznych.
2: Prace kilkunastu artystów z Polski, w tym łodzianki Darii Solar, trafią do wyjątkowej kosmicznej galerii umieszczonej na Księżycu. Prace artystów są zapisane w cyfrowej formie i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA.
1: Info sportowe w Trendy Radio.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie kluby piłkarskie walczą o awans do fazy ligowej europejskich pucharów. Dziś pierwsze spotkanie decydujące w eliminacjach fazy play-off. O Ligę Europy Jagiellonia gra z Iberią Tbilisi, a Lech z FC Thun. A o Ligę Konferencji Raków zagra z Hajdukiem, a Górnik Zabrze ze słynnym AS Monaco. Błażej Kulesza.
8: AS Monaco, drużyna z księstwa z Baloganem w składzie, jest zdecydowanym faworytem w starciu z Górnikiem Zabrze.
9: Myślę, że oni będą na 100% przygotowani.
8: Jak mówi trener zabrzan Michał Gaszparik, plusem nie będzie fakt, że Monakijczycy w Ligue 1 pierwszy mecz rozegrają dopiero w niedzielę.
9: Wiem, że nie zagraliście w lidze, ale oni naprawdę te sparingi mali ciężkie. Jak grali na Liverpoolu, tam był sold out komplet na stadionie.
8: W chorwackim Splicie przed innym trudnym zadaniem stanie Raków. To wyjątkowy mecz dla kapitana medalików Frana Tudora, który jest wychowankiem chorwackiego zespołu.
10: Ja bym mógł wybrać to naprawdę najlepszego przeciwnika. przeciwnika dostałem pod względem osobistym.
8: Awansem do Ligi Konferencji częstochowianie chcą zmazać fatalne występy w Ekstraklasie, bo tam przegrywają mecz za meczem.
7: A mówił o tym Błażej Kulesza. Międzynarodowe organizacje kibicowskie zaapelowały dymisję prezydenta FIFA Gianniego Infantino. To w związku z aferą z planem częściowej prywatyzacji imprez piłkarskich, w tym Mistrzostw Świata. Piłka nożna należy do ludzi, którzy wypełniają stadiony, towarzyszą swoim klubom i reprezentacjom narodowym w triumfach i smutkach. A jednak jeden człowiek zdaje się uważać, że jest ważniejszy. Tak napisały europejskie, afrykańskie i północnoamerykańskie organizacje kibicowskie, a także około 40 stowarzyszeń krajowych. Infantino w marcu przyszłego roku chce się ubiegać o reelekcję. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen przedłużył kontrakt z zespołem Red Bulla do 2030 roku. Austriacki team ogłosił przedłużenie umowy tuż przed Grand Prix Holandii, które odbędzie się w niedzielę.
11: Cóż, w pogodzie, więc dziś, no, możliwe przelotne opady deszczu, czy raczej nie powinno opadać. Możliwe. 16 stopni zobaczymy na termometrach, możliwe też burze tej nocy. 10 w porywach do 25 to wiatr w porywach, natomiast ciśnienie 1010 hektopaskali. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeorologiczną, a ta z kolei tej nocy będzie niekorzystna. Jutro jasło, krosno, gorlice, 22 stopni, Ustrzyki, Lesko 23. 14 w porywach do 25 to wiatr, a ciśnienie 1012 hektopaskali. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeo, a raz kolejnie korzystna. W sobotę 25 stopni i również, no właśnie, noc ciepła, bo w okolicach 17, a niedziela pełne, piękne słońce, ale już nie upalnie, 23.
12: Reklama. A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
13: Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu. Czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
12: Reklama.

Tak rozpoczęliśmy kolejną godzinę hitów na 101.995.2 FM. Serdeczna i ciepła dedykacja dla Łukasza z Mrągowa. Miłe słowa przekazuje, no właśnie, Alicja, która poznała ciebie całkiem niedawno nad Soliną. I słuchaliście razem wyjątkowych hitów Like This. No to cóż, pojawia się teraz Mom Tak Boys i słynny popcorn, a więc smacznego. Wszystkiego naj.

piękne hity na 101.9952 FM, a teraz kolejna serdeczna i ciepła dedykacja. Gorące pozdrowienia dla mojego brata Feliksa i proszę o piosenkę It's Me, tak, dla kluby, no właśnie, Elit. Bardzo proszę, zagramy ten numer właśnie teraz na naszej antenie. Takie hity również zamawiacie.

Milenka, gorące i serdeczne pozdrowienia dla ciebie. Słoneczny wykoń, czuj się jak nie napiszesz. Tak pisze. No właśnie, Jacuś. Jacku, to tak twoje z serca płynące nagranie teraz. Okej, niech będzie. Pociąg do gwiazd, pociąg do nieba. Chyba znacie Milano. Przepraszam, skaner, ale się zakręcił.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Przebój za przebojem, hit za hitem. A u nas na antenie Trend Radia pozdrowienia ze słonecznej Bawarii. Tak, dla waszej Trend ekipy i a szczególnie dla Ani, ciebie Marcinie i dla waszego rezydenta, który dziś podrzucił 90-60 kozackie kawałki. Proszę o kawałek Neo Cortex Elements. Stały słuchacz Emil. Emilu, ciebie gorąco i serdecznie pozdrawiam. Mam, Emilu, taką małą prośbę. Nagraj, na czym nas słuchasz. Jakiś filmik taki krótki, bo taki sam pojawił się właśnie teraz na naszym fanpage'u. Będzie oczywiście fajnie świecił na naszym fanpage'u. Tak więc, Emil, pozdrawiam.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina miasta Dębica wspólnie z gminą Dębica, gminą Ropczyce i gminą Żeraków pozyskała dofinansowanie na realizację projektu Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Dębicko-Ropczyckiego obszaru funkcjonalnego. Całkowita wartość projektu realizowanego na terenie Dębicko-Ropczyckiego obszaru funkcjonalnego wynosi ponad 4 miliony złotych. W przypadku gminy miasta Dębica koszt przedsięwzięcia wynosi około 3,2 miliona, a przyznane dofinansowanie to prawie 2,7 miliona złotych. Zamontowanych zostanie 87 nowych kamer, a 64 już funkcjonujące urządzenia zostaną włączone do nowego systemu. Kamery będą wyposażone w wysokiej rozdzielczości przetworniki i rozwiązania pozwalające na pracę w zmiennych warunkach oświetleniowych i atmosferycznych, a zastosowane obiektywy umożliwią również zdalne dostosowanie obserwowanego obszaru. Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zakupiło nową koparko-ładowarkę, która będzie wykorzystywana na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Żarnowcu. Nowy sprzęt posłuży przede wszystkim do sprawnego załadunku i rozładunku przedmiotów używanych, a także usprawni bieżące funkcjonowanie PSZOK. Zakup maszyny przyczyni się do poprawy organizacji pracy oraz zwiększenia możliwości zagospodarowania rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia. Wartość zakupu wynosi ponad 678 tysięcy złotych.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Piąty lotniczo-motoryzacyjny piknik rodzinny to wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się w najbliższą niedzielę na lądowisku IKAR w Jaśle. Oficjalne otwarcie pikniku zaplanowano na samo południe, a już 15 minut później nad lądowiskiem i na płycie pojawią się pierwsze maszyny. Od godziny 13 wystartuje wystawa statyczna, podczas której z bliska będzie można podziwiać unikalne konstrukcje lotnicze. Wśród zapowiedzianych maszyn pojawią się m.in. szybowiec Aeroklubu Podkarpackiego, nowoczesny wiatrakowiec, mówi Anna Madej z Jasielskiego Stowarzyszenia Lotniczego IKAR imienia Leszka Preissnera.
3: Dodatkowo, jako nowość w tym roku, rozpoczynamy akcję, zbiórkę na stypendia lotnicze IKARY. Jest to wydarzenie, które będzie miało finał we wrześniu, a wraz z Stowarzyszeniem IKAR, Fundacją imienia Janusza Korczaka i Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców rozpoczynamy właśnie zbiórkę na stypendia lotnicze IKARY. Celem tej zbiórki jest zebranie funduszy, które przekażemy później na szkolenie i rozwijanie pasji wśród młodzieży, które właśnie zainteresowaniem są lotnictwo.
1: Jednym z najbardziej emocjonujących momentów dnia będą widowiskowe skoki spadochronowe, a lotniczą część imprezy zwieńczą odloty maszyn. Przez cały dzień dostępna będzie również strefa gastronomiczna, a czas umili dwuczęściowy koncert pod skrzydłami. Impreza potrwa od godziny 12 do 20. Dziś o godzinie 19 w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie odbędzie się wyjątkowy koncert poświęcony Robertowi Portiusowi. Publiczność usłyszy tradycyjne szkockie pieśni i melodie, ich współczesna aranżacja, a także kompozycje Lindsaya Davinsona. Nie zabraknie również charakterystycznego brzmienia wielkich dud szkockich, mówi Hanna Wajda-Lavera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
4: Zapraszamy na szkocki koncert, będą dudy i inne rzeczy. Będzie się to działo u nas na dziedzińcu i częściowo we foyer. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze. Centrum Dziedzictwa Szkła zaprasza Was na różne artystyczne doznania.
1: Robert Wojciech Portius był szkockim imigrantem, który w latach 20. XVII wieku przybył do Krosna.
0: Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Sąsiedzie, wiesz, kiedy jabłka są najświeższe? Teraz! To właśnie czas na wczesne odmiany jabłek. Takie, których nie spróbujesz w żadnej innej porze roku. W MPM kupisz je tylko do środy. W promocji po 4 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące jabłka. Na dobry początek sezonu. W MPM teraz tylko 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5,90 zł za kilogram.
8: Reklama.
2: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
9: Oh, you touch my tra-la-la.

0: you touch my tra-la-la.
1: To nagranie robiło kiedyś bardzo dużą robotę i niesamowity vibe płynął właśnie od, pamiętacie, Guntera. Taki numer pojawił się teraz na naszej antenie. Znana piosenka, którą oczywiście teraz zamówił Klaudiusz dla swojej przyszłej żony Justyny. No i oczywiście dedykacja muzyczna musiała pojawić się na naszej antenie, na antenie Trendy Radia. 7148, trendy. To, co macie do przekazania, to oczywiście interaktywny program, który zrzesza no, wszystkich fanów takiej dobrej nuty. Zostańcie z nami, program Grani na Żądanie w toku i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia też się pojawiają. I teraz ciepła dedykacja dla mojej kochanej Anety z Sanoka. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Mateusz z Krosna. I jeszcze mamy dedykację dla Wiolki z Jasła, która dzisiaj obchodzi swoje 25. urodziny. To właśnie dla niej teraz pojawia się ten numer. Lili Palmer. Kolejną 18, no nie? Gramy za 20 minut, godzina 19.

Justyna Lubas na antenie Trend Radia i Baciary. Połówki dwie. To jest właśnie hit, który pojawił się na naszej antenie. Wyjątkowe, gorące i serdeczne hity. Zamawiacie, a my je prezentujemy. I cóż tutaj wyjątkowego teraz mamy? Proszę bardzo. Róże są czerwone. No, roses are red. Tak chyba zagramy. To Aqua i oczywiście pozdrowienia serdeczne dla pana Emila za fajny kawałek. Teraz dedykacja od, no właśnie, słuchaczki z Jasła. Tylko muszę znaleźć ten przebój. I szukam. Tak, roses are red. Już teraz na naszej antenie. 7148, trendy. To, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT. To jest ta regułka, którą stale, no właśnie, tutaj dyktuję wam podczas tego programu. Ale to ważne, żeby po prostu ten punkt dotarcia był bardzo wyjątkowo, słuchajcie, przez was często, że tak powiem, powtarzany, by to utrwalić. 18.52.

0: No wracają wspomnienia, no pewnie przy takich utworach
1: mi też wracają.
0: Tak, Roses are Red na antenie Trend Radia, słynna Aqua. Tak, ci od tego projektu Mayo Mai, czy na przykład Barbiga. Bardzo gorące i serdeczne pozdrowienia dla naszej kochanej przyjaciółki Izy, która teraz prasuje prasownicą. A, to takim urządzeniem z parą, rozumiem. Na antenie Trendy Radia Wataha z Babiej Góry grają Nie zabieraj mi strun. Bardzo proszę o zagranie tego przeboju. Radek pozdrawia wszystkich. Tak pod wieczór. I oczywiście pozdrawiam serdecznie swoją żonę. Edi, dla ciebie. Edytka oczywiście lubi takie numery, więc ten kawałek od Watahy już teraz dla ciebie, Edi.
2: Nie

0: Na zegarach już 19.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Ustawa Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta, który chce napisać własną. Wyrzutnie Patriot rozmieszczone w nowych miejscach w Polsce. Dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Karol Nawrocki przedstawi własną inicjatywę uderzającą w oszustów medycznych. Ustawa przyjęta przez parlament trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął prezydent w sprawie tzw. ustawy Lex Szarlatan, tłumacząc, że w obecnym kształcie jest ona nieprecyzyjna.
3: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
2: Dlatego prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedział własną inicjatywę w tej sprawie. Minister Obrony Narodowej potwierdza, w nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w mediach społecznościowych sami mieszkańcy. Do tej pory systemy wyrzutni Patriot były ustawiane w okolicach lotniska w Jasionce. Nowe lokalizacje potwierdził dziś szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
4: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. To wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
2: W nocy w związku z silnym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwane zostały polskie myśliwce. Mieszkańcy wschodniej Polski po raz pierwszy otrzymali alert RCB o takiej sytuacji. Wojsko potwierdziło, że nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju. Tymczasem w Kijowie ogłoszono czwarty dziś alarm przeciwlotniczy. Wojska rosyjskie ponownie zaatakowały stolicę Ukrainy dronami odrzutowymi. Zestrzelony rosyjski dron spadł na budynek centrum biznesowego, a w wyniku tego pożaru zginęła jedna osoba, natomiast dwie zostały ranne. Akcja poszukiwawcza w budynku. Wcześniej informowaliśmy o co najmniej 16 ofiarach śmiertelnych dzisiejszych ataków rakietowych na Kijów i jego okolice. To ma być jak list w butelce, ale w kosmosie. Kolejne dzieła także polskich twórców mają polecieć na Księżyc. Chodzi m.in. o obrazy Darii Solar czy projekty architekta Daniela Libeskinda i o ich cyfrowe albo miniaturowe kopie mocowane na lądownikach księżycowych. O tym Bartosz Kąciołka.
5: Pomysłodawcą przedsięwzięcia pod nazwą Lunar Codex jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz Samuel Peralta, mówi zaangażowana w przedsięwzięcie łódzka malarka Daria Solar.
6: To jest milioner z duszą, z sercem.
5: W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości, ale nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne.
6: To będzie leciało rakietą Elona Muska i na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
5: Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku.
2: W sumie chodzi o około 250 tysięcy prac twórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je m.in. na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów. Wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi.
1: Info sportowe w Trendy Radio.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagra dziś w nocy awans do półfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Jej rywalką, podobnie jak w finale turnieju w Toronto, będzie Irena Rybakina, ale stawka meczu będzie równie wysoka. O tym dlaczego opowie teraz Błażej Kulesza.
8: Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. Z kolei Rybakina po sensacyjnym odpadnięciu Sabalenki z turnieju pierwszy raz może być na szczycie zestawienia, ale musi dojść do finału. Polka i Kazaszka grały ze sobą tydzień temu, mówi Tomasz Wolfke, komentator tenisa.
9: Miejmy nadzieję, że będzie tak samo jak w Toronto i z tą Rybakiną także sobie Iga poradzi.
8: To, że wtedy skończyło się tylko w 2 setach, to kwestia dobrego przygotowania ze strony trenera Polki, Francisco Roiga, mówi Maciej Łosiak z Tenis Magazynu.
10: Hiszpan naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobrze taktycznie przygotowuje Igę. Jest oczywiście plan A, ale jest też plan B i plan C.
8: Świątek i Rybakina zmierzą się ze sobą już 17 raz. 10 zwycięstw ma na koncie Polka. O czym mówił Błażej Kulesza? Leo Messi zdobył bramkę w zremisowanym na wyjeździe 2-2 meczu z Philadelphia Union w MLS. To jego pierwszy gol w lidze od czasu powrotu z urlopu po mundialu. Z kolei dla Chicago Fire trafił w tej serii gier Robert Lewandowski z rzutu karnego, a jego zespół wygrał z Orlando City 2-1. Dla Lewego, który jutro będzie obchodzić 38 urodziny, to trzecia bramka w amerykańsko-kanadyjskiej lidze. Portugalski piłkarz João Cancelo po raz trzeci podpisał kontrakt z FC Barceloną. Wcześniej 32-letni obrońca bronił jej barw dwukrotnie jako gracz wypożyczony w sezonie 2023-2024 z Manchesteru City oraz w rundzie wiosennej sezonu 2025-2026 z Al-Hilal. Tym razem Cancelo przeszedł do Dumy Katalonii w zasadzie transferu definitywnego. Jego kontrakt będzie obowiązywać do czerwca 2029.
0: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. 16 stopni tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Jutro 22 stopnie odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują również opady deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się także w sobotę. 25 na plusie, w nocy trochę chłodniej, bo 15, ale chyba z tego względu się cieszymy.
1: Reklama.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu. Czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
1: Reklama.
14: Granie na żądanie.
15: Wyślij SMS pod numer 7148.
14: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
15: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
14: po 17.

Venga Boys, we like the party. Tak gramy my, tak gra Trend Radio. Taka słoneczna, wyjątkowa piosenka. Oj, do dzisiaj naprawdę chyba rewelacja na parkiecie. I teraz serdeczna dedykacja dla, no właśnie, Agata, dla ciebie przesyłają koleżanki Bogusia i Ola i zadedykowały właśnie ten przebój, ten hit. Teraz jak zawsze nasz rezydent Marcin Rogala, który jest w Przedmieściu Czudeckim, słucha wyjątkowych hitów na swojej wieży. No i wierzy w to, że ten hit stanie się przebojem wakacji. I oby tak było. Marcinie, pozdrawiam bardzo gorąco ciebie i całą twoją rodzinkę, tatę, mamę, żonę i dwie córeczki. No i oczywiście dedykacja dla nich. Ten wyjątkowy przebój. Right in the night. Demon Spoon. Marcin, jak zwykle, coś wyjątkowego dla was wynajdzie, bo to jest człowiek, który czuwa, słuchajcie, i czyha na muzykę Eurodance. Gdziekolwiek się znajduje, ilekroć coś wyjątkowego znajdzie, macie to na naszej antenie.

0: piękny numer pojawił się na naszej antenie. Ride in the Night. Oczywiście słynny hit James Bond. 17 minut po godzinie 19, a przed nami oczywiście kolejny odcinek, kolejna odsłona trend listy, którą oczywiście, no właśnie, zapowiadam zawsze, tak mniej więcej 20 po 19, a ta godzina, ta minuta się zbliża, ta 20. Ja dziękuję, pozdrawiam gorąco, miłego wieczoru życzę. Jutro 90 na godzinę. Pamiętajcie, o godzinie 11 będziemy prezentować dla Was hit za hitem.
1: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trend hitów. Głosuj teraz. 71-48. W treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Halko, halko, prawie że weekendowicze. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejne notowanie programu Trendy Lista 2607 dokładnie. Wylot Hugel Ultranate Moving to the Sun. No niestety, ale po raz ostatni. Mnie to akurat nie cieszy, ponieważ uwielbiałam ten hicior. Ale cóż, no kiedyś musiało to nadejść. Pamiętajcie, że zaraz dwie propozycje zapraszam do pozostałych na 101,9 i 95 i 2 FM, bo dwie propozycje podesłane właśnie od Was.
3: Wyloty.
1: W dół.

0: Po wylocie zapraszam na propozycję Moti All Summer With You. Jest to hit nadesłany od Dawida z Jasła, który wnioskował już o niego jakiś czas. Dawid, no mam delikatny poślizg, jeżeli chodzi o hity, dlatego mam nadzieję, że mi wybaczycie tak po cichu. No to zaczynamy, lecimy.
1: Propozycje.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Ale to było dobre, fajne takie wakacyjne brzmienia. Natomiast propozycja druga jest i ona powróciła do nas z Zuza, Sanach itp. itd. No tu chyba Zuzy przedstawiać nie muszę. Sanach jest artystką wielowymiarową, ale jak już dobrze ją znamy, najlepiej czuje się w muzyce pop. No to lecimy z najnowszą propozycją i dziękuję, że tak chętnie podsyłacie te utwory.
0: Propozycje. Cicho.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wyjaśniane są okoliczności tragicznego wypadku, do jakiego doszło w miejscowości Szkodna. W wypadku zginęło 9-letnie dziecko. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, wyjaśnia starszy aspirant Agnieszka Ciurkot, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach.
2: Dzisiaj o godzinie 10.30 do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Szkodna. Samochodem podróżowała kobieta z trójką dzieci. Na miejscu, jak ustalono, kierująca straciła panowanie nad pojazdem na łuku drogi, a auto uderzyło w przepust. Na miejscu lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe, jednak mimo działań ratowniczych życia 9-letniej dziewczynki nie udało się uratować.
1: Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce otrzyma 28,6 miliona złotych dofinansowania z programu Feniks na modernizację i rozbudowę muzeum najstarszej na świecie i czynnej do dziś kopalni ropy naftowej. Inwestycje wspiera także Orlen, który jako współfundator muzeum od lat przekazuje na jego działalność miliony złotych rocznie. Dzięki połączeniu środków unijnych i wieloletniego zaangażowania Orlen Bóbrka zyska nowoczesną infrastrukturę, nowe ekspozycje i funkcje edukacyjne łączące dziedzictwo polskiej ropy z wiedzą o transformacji i przyszłości energetyki, mówi Marta Cienkowska, minister kultury.
4: W Ministerstwie Kultury pochyliliśmy się nad projektem modernizacji muzeum i tego miejsca. Fantastycznego miejsca, które może wzbogacić lokalną turystykę, które może spowodować, że będzie do Bóbrki przyjeżdżać jeszcze więcej turystów. I mam nadzieję, że dzisiejsze wiadomości, które przywozimy ze sobą, właśnie to sprawią. A te wiadomości są bardzo dobre. Jest to jedna z większych inwestycji, którą będziemy robić ze środki europejskie w Polsce. Inwestycja, która przede wszystkim ma się otworzyć na społeczność lokalną.
1: Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Feniks pozwoli przeprowadzić kompleksową przebudowę i termomodernizację głównego pawilonu oraz wybudować nowy obiekt wielofunkcyjny. Powstaną w nim nowoczesne przestrzenie wystawiennicze, edukacyjne i społeczne dostosowane do współczesnych potrzeb zwiedzających i organizatorów wydarzeń, mówi Barbara Olejarz, dyrektor Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
5: Chcielibyśmy wyremontować nasz obiekt, w którym mieściły się sale ekspozycyjne i oczywiście też częścią tej inwestycji będzie przygotowanie zupełnie nowych wystaw. Bardzo multimedialnych, takich, które myślę, w doskonały sposób będą obrazować historię przemysłu naftowego, historię przemysłu rafineryjnego, ale też chcielibyśmy, i to będzie już absolutną nowością, zaprezentować wystawę poświęconą odnawialnym źródłom energii. To będzie coś zupełnie nowego i chyba żadne muzeum nie może poszczycić się jeszcze do tej pory taką właśnie wystawą.
1: Realizacja projektu zajmie minimum 3 najbliższe lata. Piąty lotniczo-motoryzacyjny piknik rodzinny to wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się w najbliższą niedzielę na lądowisku Ikar w Jaśle. Oficjalne otwarcie pikniku zaplanowano na samo południe, a już 15 minut później nad lądowiskiem i na płycie pojawią się pierwsze maszyny. Od godziny 13 wystartuje wystawa statyczna, podczas której z bliska będzie można podziwiać unikalne konstrukcje lotnicze. Wśród zapowiedzianych maszyn pojawią się m.in. szybowiec Aeroklubu Podkarpackiego, nowoczesny wiatrakowiec, mówi Anna Madej z Jasielskiego Stowarzyszenia Lotniczego IKAR imienia Leszka Preissnera.
6: Dodatkowo jako nowość w tym roku rozpoczynamy akcję, zbiórkę na stypendia lotnicze IKARY. Jest to wydarzenie, które będzie miało finał we wrześniu, a wraz z Stowarzyszeniem IKAR, Fundacją imienia Janusza Korczaka i Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców rozpoczynamy właśnie zbiórkę na stypendia lotnicze IKARY. Celem tej zbiórki jest zebranie funduszy, które przekażemy później na szkolenie i rozwijanie pasji wśród młodzieży, które właśnie zainteresowaniem są lotnictwo.
1: Jednym z najbardziej emocjonujących momentów dnia będą widowiskowe skoki spadochronowe, a lotniczą część imprezy zwieńczą odloty maszyn. Przez cały dzień dostępna będzie również strefa gastronomiczna, a czas umili dwuczęściowy koncert pod skrzydłami. Impreza potrwa od godziny 12 do 20. Dziś o godzinie 19 w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie odbędzie się wyjątkowy koncert poświęcony Robertowi Portiusowi. Publiczność usłyszy tradycyjne szkockie pieśni i melodie, ich współczesna aranżacja, a także kompozycje Lindsaya Davinsona. Nie zabraknie również charakterystycznego brzmienia wielkich dud szkockich, mówi Hanna Wajda-Lavera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
7: Zapraszamy na szkocki koncert, będą dudy i inne rzeczy. Będzie się to działo u nas na dziedzińcu i częściowo we foyer. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze. Centrum Dziedzictwa Szkła zaprasza Was na różne artystyczne doznania.
1: Robert Wojciech Portius był szkockim imigrantem, który w latach 20. XVII wieku przybył do Krosna.
0: Reklama. Sąsiedzie, wiesz, kiedy jabłka są najświeższe? Teraz! To właśnie czas na wczesne odmiany jabłek, takie, których nie spróbujesz w żadnej innej porze roku. W MPM kupisz je tylko do środy, w promocji po 4 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące jabłka na dobry początek sezonu. W MPM teraz tylko 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5,90 zł za kilogram. Reklama.
3: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
8: Ile człowiek by dał, żeby jeszcze raz móc zobaczyć Roberta M. na żywo? Nie wiem, czy ktoś z Was miał szansę uczestniczyć w naprawdę fajnych setach DJ-skich. Roberta M., jak nie, no to nie pozostaje nam nic innego, jak cieszyć się tymi singlami All Day i All Night. Już teraz następnie nowość Armin van Buuren, Here in My Arms. Pięknie, pięknie.

Nie śpimy, głosujemy. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam możecie śmiało klikać bezpłatnie. Zakładka notowania bliźniaczo tyczy się to retro listy. I głosujemy. No jest to naprawdę całkiem przyjemna forma głosowania. Ja sama mega lubię. No gdybym mogła częściej, to też bym głosowała non-stop, także zapraszam. 19 Lavinia i Lyokes Reasons z 20, 18 Baby Close Temptations z 17, a na 17 Marlon Hofstadt I Like z 13. 19.

0: Wyrywamy karteluszkę z kalendarza, ale obchodzimy słodziaśny dzień. Dzień wyznawania miłości. Ach, no, kiedy i jak powiedzieć kocham? No, moi drodzy, to pytanie, no, x lat temu, no, może nawet więcej, niektórym nużyło powieki do snu. Jak to zrobić, nie? No, na pewno nie było to proste, bardzo stresujące, wymagające poświęceń. Ach, no... To pierwsze kocham cię, pamiętacie? Możecie pisać, jakie są wasze historie wyznawania miłości, to podzielimy się tym na antenie. Plus pamiętajcie, no możecie też anonimowo i nikt na pewno się nie zorientuje, że to chodzi o was. A już teraz 16. Steve Aoki, Eli Ox i Gravity z 19.15, Dub Dogs, How Does It Feel z 18. Piękny trzylokatowy awans, a na 14. Hania Kuzimowicz z Keirą. Hicie, szkoda na to łesy. Dzisiaj dziewuchy również ładnie, bo w dwulokatowym awansie.
1: 16.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ceny paliwa spadły, ale nie tak jak zapowiadał premier. W areszcie pozostanie popularny youtuber Stu, przejdzie sporo badań. Zagrożenie powodzią na południu Polski służby meteo uspokajają. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polacy od 4 dni tankują benzynę taniej. W poniedziałek w życie wszedł pakiet ceny paliw niżej 2,0. Na razie na 2 tygodnie i póki co skala obniżek na stacjach nie jest taka, jak zapowiadał premier, czyli nawet do ponad złotówki za litr. Benzyna jest tańsza średnio o 75 groszy za litr niż przed wprowadzeniem pakietu, a cena litra oleju napędowego spadła średnio o 60 groszy. Skala obniżek mogłaby być większa, gdyby nie to, że w ostatnich dniach rosły hurtowe ceny paliw, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: To jest właśnie ta różnica, którą powinniśmy płacić mniej, gdyby nie wzrost cen hurtowych na rynku krajowym.
1: Podwyżki na rynku hurtowym to z kolei wina niepewności związanej z sytuacją wokół cieśniny Ormus i konfliktem Iran-USA. Popularny youtuber Stu pozostanie w areszcie przez kolejny miesiąc. Warszawski sąd przychylił się do wniosku prokuratury w jego sprawie. Śledczy zarzucają mu rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Sąd uznał, że mężczyzna na wolności mógłby mataczyć. Zastrzegł jednak, że miesiąc aresztu wystarczy, żeby zakończyć śledztwo. W tym czasie planowane jest przeprowadzenie dodatkowych czynności z udziałem youtubera, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
3: Między innymi badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku między innymi z tymi czynami, które są zarzucane.
1: Teraz Stu ma tydzień na odwołanie się od decyzji sądu. Za wszystkie zarzucane czyny youtuberowi grozi do 15 lat więzienia. Południowej Polsce na ten moment nie grozi powódź i powtórka z 2024 roku uspokajają służby meteo. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej wpisów o możliwych rekordowych ulewach i utworzeniu się niżu genmańskiego. Wiele z nich według specjalistów jest przesadzonych, a więcej na ten temat Cezar Jaszczyk.
4: Jak mówi mi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, problem polega na tym, że większość internetowych prognoz opiera się na pojedynczych modelach, zazwyczaj tych skrajnych.
5: Na razie wszelkie alarmistyczne komunikaty, które pojawiają się w opinii publicznej, nie mają rzetelnego potwierdzenia.
4: Choć ryzyko wystąpienia niżu faktycznie istnieje, zwłaszcza że Morze Śródziemne jest w tym roku rekordowo gorące, a to kluczowy czynnik w przypadku dużych ulew na południu Polski.
5: Niemniej jednak te prognozy są niestabilne, one raz wskazują na wystąpienie takiego układu, po kilku aktualizacjach nie wskazują. Jeszcze należy poczekać i w zasadzie na bieżąco monitorować tę sytuację.
4: IMGW zapewnia, że to robi.
1: Dziś alert przed burzami obowiązuje w 8 województwach południowo-wschodniej Polski. Od dziś w Sopocie na 4 dni zagościła literatura portugalskojęzyczna w ramach 15. Festiwalu Literacki Sopot, mówi dyrektor festiwalu Marta Czarnecka.
6: To też jest takim naszym celem, żeby poprzez literaturę innych zakątków świata poznawać świat, poznawać siebie.
1: W programie jak co roku są spotkania z pisarkami i pisarzami, także polskimi.

0: Zapraszam na prognozę pogody. 16 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Jutro podobnie, 22 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota trochę cieplejsza, 25 stopni, ale przygotujmy się na opady deszczu. W nocy tylko 15.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu. Czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
1: Reklama.
6: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL.i tytuł nagrania.
0: A ja kierowców oczywiście zapraszam do pobrania aplikacji Janosik, ponieważ to właśnie tam znajdziecie naszą stację radiową Trendy Radio i będzie nam też miło, jak podczas waszej podróży, bezpiecznej oczywiście, będziecie mieć włączone trendy. Także dziubasy zapraszam do pobrania. Zasięgiem FM martwić się nie musicie, jedynie wystarczy mieć włączony internet i to samo tyczy się naszej aplikacji na wasze telefony. Trendy Radio, zapraszam. 13. Sub Focus Elevate z 15. Na 12. Gorgon City Work It Out z 14. A na 11. Roxy niech będzie nam, no niestety w formie jednolokatowego spadku. 13.

O nie, Oliwka najgorzej. Oj, nie, nie, nie, to brzmi jak naprawdę licealny koszmar. Oliwka pozdrawia serdecznie słuchaczy, no i niestety wyznawania miłości chłopakowi, który podobał jej się w liceum, nie wspomina do najlepszych wspomnień, ponieważ no za drzwiami stała jego cała ekipa i się podśmiechiwali. No, Oliwka, no tak, no to chyba taki głupi wiek trochę, nie? No ale dobrze, że jest to już za tobą, ale wtedy, no musiałaś być nieźle zestresowana. Odezwała się do nas również Kamila z Jasła, którą gorąco pozdrawiam. Kama za to też nie wspomina za dobrze ani swojego pierwszego pocałunku, ani swojej pierwszej miłości. O nie, jak to brzmi. Ale za to dobrze wspomina szkołę i chętnie wróciłaby się do niej na kilka dni. Kama, no już wrzesień tuż, tuż, to można to przemyśleć. Przypomnę, że obchodzimy dzień wyznawania miłości, także może ktoś z was jeszcze komuś tej miłości nie wyznał, to powiem tak, no dzisiaj macie naprawdę do tego fajny dzień. Dobra, moi drodzy, a my lecimy na kolejną lokatę, bo już półmetek, 10 Bryska, Myśl o mnie z 11, 9 Las Go Rise ze 7, a na 8 Tobi Romero Fly High ze 6. 10.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Brakiem odpowiedzialności wykazała się 35-letnia mieszkanka powiatu strzyżowskiego, która wsiadła za kierownicę Volkswagena, mając w organizmie blisko 2 promila alkoholu. Kobieta straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności. Wyjaśnia młodszy aspirant Daniel Czapczyński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie.
2: Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 35-letnia kierująca najprawdopodobniej straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z drogi w zarośla i uderzyła w drzewo. W wyniku tego zdarzenia kobieta nie,

0: doznała żadnych obrażeń. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 35-latka miała w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy, a pojazd, którym się poruszała, został zabezpieczony. O dalszym losie kobiety zadecyduje sąd. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grożą jej dotkliwe konsekwencje finansowe oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Nietrzeźwi kierowcy stanowią ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Powiat dębicki otrzymał ponad 7,6 miliona złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej na terenie Grabin, Głowaczowej, Przyborowa i Chotowej. W ramach przebudowy wykonana zostanie nowa podbudowa i nawierzchnia drogi, a jezdnia w wymaganych miejscach zostanie poszerzona. Wzmocnione zostaną także pobocza, wyremontowane przepusty i oczyszczone rowy przydrożne. Zaplanowano również doświetlone przejścia dla pieszych, wykonane w podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Łączna długość chodników wyniesie około 3,6 km, więc obejmie ponad 80% przebudowywanych odcinków. Ścieżka rowerowa przy ulicy Kwiatowskiego w obszarze skrzyżowania z Topolową w Tarnowie jest już gotowa. Wykonano drogę dla pieszych i rowerów o nawierzchni bitumicznej na długości 58 metrów. Ma obramowanie z obrzeża betonowego. Wcześniej ułożono nowe warstwy podbudowy. Tereny zielone sąsiadujące ze ścieżką zostały uporządkowane. Z oszczędności uzyskanych podczas realizacji projektu jest też budowane oświetlenie ścieżki rowerowej w obszarze skrzyżowania ulic Komunalna Pendereckiego. Odcinek Nowodąbrowska-Pendereckiego zostanie oznakowany.
2: To dzieje się blisko Ciebie.
1: Gmina Iwonicz-Zdrój planuje przywrócić do życia dawny kompleks skoczni narciarskich, który przez 2 dekady popadał w ruinę i zarastał lasem. Impulsem do zmian stały się prace nad gminnym programem rewitalizacji, w którym samorząd postanowił połączyć nowoczesny rozwój z powrotem do najpiękniejszych lokalnych tradycji. Wiosną tego roku w rejonie Iwonickiego Amfiteatru ruszyły pierwsze działania w terenie. Ekipy porządkowe usunęły gęste zarośla i samosiejki, dzięki czemu po raz pierwszy od 20 lat oczom mieszkańców i kuracjuszy ponownie ukazały się wyraźne zarysy 3 skoczni. Uporządkowanie terenu otworzyło drogę do szczegółowych pomiarów geodezyjnych oraz oceny stanu technicznego pozostałości dawnych konstrukcji, między innymi progu i betonowych fundamentów, mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
3: I rzeczywiście w naszym gminnym programie rewitalizacji określiliśmy właśnie chęć odbudowy kompleksu skoczni narciarskich. No to jest też wspaniała tradycja Iwonicza-Zdroju, który słynął przecież ze sportów zimowych. Do dzisiaj mamy już z ponad 100-letnią tradycją Iwoński Klub Narciarski Górnik. W tamtym roku obchodziliśmy hucznie jubileusz 100-lecia jego istnienia, w którym w tej chwili działa prężna sekcja biatlonowa. Mamy przecież reprezentantkę Polski, Kamilę Cichoń, mamy olimpijczyków, którzy wyszli z tego klubu, ale chcielibyśmy odtwarzać te sekcje, które kiedyś były, czyli sekcja powiedzmy zjazdowa narciarstwa, ale też sekcja skoków narciarskich.
1: Odbudowa skoczni w Iwoniczu-Zdroju to projekt wielowymiarowy. Oprócz oczywistej funkcji sportowej i szkoleniowej ma to być potężny magnes turystyczny.
4: Reklama. Sąsiedzie, wiesz, kiedy jabłka są najświeższe? Teraz! To właśnie czas na wczesne odmiany jabłek, takie, których nie spróbujesz w żadnej innej porze roku. W MPM kupisz je tylko do środy, w promocji po 4 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące jabłka na dobry początek sezonu. W MPM teraz tylko 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5,90 zł za kilogram.
5: Reklama.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: A my głosujemy. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam oczywiście można głosować bezpłatnie. Siódema Aleksandra Stan i Baila Morena, z 5 na 6 Alok J-Lo Everything's Fine ze trójeczki, a na 5 DJ Goya Michiko, dzisiaj z 4 ładnie, ładnie.
2: 7.
3: W dół.

tak jeszcze zerkam i widzę, że to nie koniec. Obchodzimy również Dzień Komara. Dobra, może to pominiemy, bo no ja zbytnio fanką komarów nie jestem i wydaje mi się, że chyba no nie znam takiej osoby, co by komary lubiła. Oczywiście mówię o samicach, które gryzą, bo samce są w miarę grzeczne. No widzicie, jakie te święta zwariowane nieraz. Dobra, na czwartym Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me z ósemy, na trzecim Duke Dumont, Miss de Manier z dziewiątego, a na drugim Axwell, Whatever Turns You On. Dzisiaj, a jest pierwszego, słabo, słabo. 4.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Halko, halko, zapraszam na podsumowanie. Wylot Hugel Moving to the Sun, propozycje Moti All Summer with You, Sanach itp. itd. Na 20. Armin van Buuren Here in My Arms, 19. Lawinia i Laiox Reasons, 18. Baby Close Temptations, 17. Marlon Hofstadt I Like, 16. Steve Aoki Gravity, 15. Dub Dogs How Does It Feel, 14. Hania Kuzimowicz Keira Szkoda na to łesę, 13. Sub Focus Elevate, 12. Gorgon City Work It Out, 11. Roxy Niech Będzie Nam, 10. Bryska Myśl O Mnie, 9. Last Go Rise, 8. Toby Romero Fly High, 7. Aleksandra Stan Baila Morena, 6. Alok J-Lo Everything's Fine, 5. DJ Goya Michiko, 4. Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, na 3. Duke Dumont Miss The Manier, 2. Axwell Whatever Turns You On i zwycięża z miejsca 2. Peggy Gou i Woman. No tu się pobujamy bardziej do takich house'owych brzmień. Lecimy, a jutro kolejne notowanie. No tym razem już przyjemne, bo piątkowe. Nie, no każde przyjemne, każde.
2: 1.
0: W górę.

0: Zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 16 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burzy. Jutro 22 stopnie w Krośnie, Wiaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota stricte deszczowa, 25 stopni, w nocy spadnie do 15. Do usłyszenia, życzę udanego wieczoru, no może trochę się różni ta pogoda od tej lipcowej, no ale cóż, musimy cieszyć się chyba z tego, co mamy. Dobra, buziaki, cześć.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Grzmi mocno pada w południowo-wschodniej Polsce. Warto zachować czujność. Lekarze i pacjenci liczą na przełom. Są nowe dane o szczepionce naczelniaka. 14-letni Rosjanin oskarżony o terroryzm przez własne państwo. Chłopiec musi siedzieć w domu. To już kolejny taki przypadek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trwają burze i gwałtowne ulewy na południu i południowym wschodzie Polski. Burzom towarzyszy gwałtowny wiatr. Wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali w 8 województwach. Przed burzami alerty są ważne do rana, do około godziny 8 w województwach małopolskim, podkarpackim, lubelskim, a także świętokrzyskim, śląskim, opolskim, łódzkim i mazowieckim. Sądzimy, że to przełom w onkologii, tak o nowej szczepionce na czerniaka, czyli groźnego raka skóry, mówią lekarze. Preparat może już niedługo zostać dopuszczony do obrotu, bo wyniki międzynarodowych badań klinicznych są bardzo obiecujące. O ich szczegółach mówi onkolog kliniczny z Narodowego Instytutu Onkologii dr Paulina Jagodzińska-Mucha.
3: To rzeczywiście jest bardzo ważny moment w onkologii i nie dlatego, że nagle mamy tutaj szczepionkę, która leczy wszystkie nowotwory, ale dlatego, że po raz pierwszy w dużym badaniu trzeciej fazy pokazano, że ta spersonalizowana terapia mRNA może poprawić wyniki leczenia czerniaka, kiedy dołączymy ją do immunoterapii.
2: Preparat może być skuteczny w leczeniu innych nowotworów. Badania już są prowadzone pod kątem leczenia raka płuc. 14-letni chłopiec w Rosji oskarżony o terroryzm i aresztowany. Rosyjskie służby oskarżają go o rzekomą próbę podpalenia radiowozu. Do zdarzenia miało dojść w mieście Barnaul w stolicy kraju altajskiego na Dalekim Wschodzie. Chłopiec jest jedną z najmłodszych osób, która trafiła na listę Federalnej Służby Monitoringu zawierającą nazwiska osób oskarżonych o terroryzm i działalność ekstremistyczną. Obecnie 14-latek pozostaje w domu, ale rodzice dostali zakaz wypuszczenia dziecka. Dotychczas najmłodszą osobą na liście Federalnej Służby był inny nastolatek z Petersburga, oskarżony także o podpalenie, tym razem jednak na kolei. On także ma zakaz opuszczania domu. Dzieła polskich twórców mają polecieć na Księżyc. Chodzi o zachowanie dorobku ludzkości rozpoczęte kilka lat temu międzynarodowe przedsięwzięcie pod nazwą Lunar Codex. Na Księżyc trafiły już 3 transporty, a kolejny jest w planach, o czym Bartosz Kądziołka.
4: Pomysłodawcą jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz Samuel Peralta, mówi zaangażowana w przedsięwzięcie łódzka malarka Daria Solar.
5: Postanowił uwiecznić swoje książki i wysłać je na Księżyc podczas pandemii, kiedy siedział zamknięty w domu, ale stwierdził, że jak musi wydać tak ogromne pieniądze, żeby wysłać swoje książki, to jeszcze przy okazji wyśle sztukę.
4: Na Księżyc trafić ma w sumie przynajmniej około 250 tysięcy kopii prac od kilkudziesięciu tysięcy twórców sztuki, literatury czy muzyki z całego świata. Niewielkie i specjalnie oznaczone pojemniki z kopiami ludzkiego dorobku przy współpracy m.in. z NASA mocowane są na księżycowych łazikach, które po wykonaniu swojej pracy po prostu zostają na Księżycu. Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku.
2: Wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi.
1: Reklama. Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu. Czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram. Reklama.

Polsat Radio. Dobry wybór.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pensje Polaków rosną w wakacje, ale inflacja zjada podwyżki. Szósty dziś alarm w Kijowie i kolejni zabici po ataku Rosji. Harry i Meghan wracają do Wielkiej Brytanii, ale nie mogą liczyć na ochronę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wzrost pensji Polaków przyspieszył w lipcu. Płace wzrosły o blisko 7% w skali roku, podaje Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne wynagrodzenie w większych firmach, bo ich dotyczą te dane, przekroczyło 9,5 tysiąca złotych brutto. Te liczby dość mocno zaskoczyły, przyznaje ekonomista ING Banku Adam Antoniak.
2: Lipiec miał dużo takich jednorazowych czynników. Do tych danych, które GUS publikuje, doliczane są m.in. premie i nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o górnictwo, energetykę, leśnictwo, płace cały czas nam rosną, natomiast myślę, że możemy cały czas patrzeć na ten trend średnioterminowy w tym kontekście, że jednak presja płacowa nam w gospodarce stopniowo się zmniejsza.
1: Zmniejsza się też siła nabywcza podwyżek, bo sporą ich część zjada znów rosnąca inflacja. Kolejny dziś atak dronowy na Kijów przepuściły siły rosyjskie. Wojska zaatakowały stolicę Ukrainy już po raz szósty w ciągu doby. Tym razem szczątki drona spadły na budynek centrum biznesowego. Zginęły dwie osoby, trzy zostały ranne. Trwa gaszenie kolejnych pożarów. Specjaliści pracują nad przywróceniem uszkodzonej infrastruktury. W sumie dziś w Kijowie zginęło blisko 20 osób, a blisko 40 jest rannych. W nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej, potwierdził minister obrony narodowej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w platformach społecznościowych sami mieszkańcy, mówi szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
3: Ochrona przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, całej aglomeracji, ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
1: Do tej pory systemy i wyrzutnie Patriot były ustawione w okolicach lotniska w Jasionce. Syn króla Wielkiej Brytanii postanowił wrócić do własnego kraju razem z całą rodziną, ale jak podkreślił brytyjski premier, zapewnienie kwestii bezpieczeństwa i ochrony małżeństwu i ich dzieciom to ich własna, prywatna sprawa. Harry i Meghan mają wrócić z dziećmi z Kalifornii do Wielkiej Brytanii w najbliższych tygodniach. Prawdopodobnie zamieszkają poza Londynem i nie powrócą do oficjalnych obowiązków królewskich. Polscy kibice tenisa szykują się do nieprzespanej nocy. O pierwszej na korcie w Cincinnati rozpocznie się mecz Igi Świątek. Jej rywalką będzie urodzona w Moskwie reprezentująca od kilku lat Kazachstan Jelena Rybakina. Tenisistki spotkają się w ćwierćfinale, ale stawka meczu będzie wysoka. O tym dlaczego Błażej Kulesza.
4: Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. Z kolei Rybakina po sensacyjnym odpadnięciu Sabalenki z turnieju pierwszy raz może być na szczycie zestawienia, ale musi dojść do finału. Świątek i Rybakina zmierzą się ze sobą już 17 raz. 10 zwycięstw ma na koncie Polka.
1: W półfinale zwyciężczyni zagra z Amerykanką Jessica Pegulą, która wygrała dziś z inną reprezentantką USA Amandą Anisimową.

0: burza przez całą noc w południowo-wschodniej Polsce, aż do około 8 rano. A jutro zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu możliwe w wielu regionach, a na termometrach do 21 stopni na północy, do 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
1: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Here we go!

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy.
1: Senti. Allora dammi la tua mano. Ti fa

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

burze przez całą noc w południowo-wschodniej Polsce, aż do około 8 rano. A jutro zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu możliwe w wielu regionach, a na termometrach do 21 stopni na północy, do 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.